0: protestować jedność NATO jakimiś nieprzemyślanymi działaniami. W sprawie możliwych rosyjskich prowokacji wobec Polski wypowiedział się też premier. Zagrożenie uznał za jak najbardziej realne. Nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć, komentował Donald Tusk. Alarm w Pałacu Prezydenckim. Znów ktoś groził Karolowi Nawrockiemu, tym razem zamachem bombowym. Podejrzany został zatrzymany w ciągu kilku godzin, a o szczegółach tej sprawy reporter śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
1: Do tego zdarzenia doszło w czwartek. Na numer kancelarii prezydenta zadzwonił mężczyzna, który groził zamachem bombowym na prezydenta. Kancelaria natychmiast powiadomiła Służbę Ochrony Państwa, a ta policję. W ciągu kilku godzin udało się ustalić tożsamość 77-latka i namierzyć go i zatrzymać. Sprawę przejęła jedna z warszawskich prokuratur.
0: To kolejna tego typu sprawa. Kilka dni temu policjanci z Zielonej Góry zatrzymali 36-letniego Ukraińca, który miał grozić prezydentowi Nawrockiemu w internecie. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ziobro i Romanowski już bez statusu uchodźcy. To po tym, jak Węgry odebrały politykom PiS-u azyl i unieważniły ich dokumenty podróży. To była fikcja, mówi koordynator służb specjalnych i zapowiada kolejne kroki na drodze do sprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości i byłego wiceministra do Polski. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: Obóz władzy nie ukrywa, że decyzja strony węgierskiej jest i dobra, i przede wszystkim oczekiwana. Tym bardziej, że jak mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, poprzedni premier Viktor Orbán przyznał ten azyl w sposób kompletnie polityczny.
3: To nie są żadni uchodźcy, to są ludzie podejrzani o poważne przestępstwa kryminalne w Polsce.
2: Pytany co dalej, mówi wprost: ścigamy, a strona amerykańska jego zdaniem musi uwzględnić to, że rzekome uchodźstwo Ziobry i Romanowskiego było po prostu fikcją.
0: Na szybką deportację Ziobry liczy Donald Tusk. Premier mówi jednak, że nie wie, jaką decyzję podejmą amerykańskie władze.
4: Opowiadałbym się za szybką deportacją, jeśli chodzi o pana Ziobro, ale tutaj akurat moje narzędzia są ograniczone. Dobry sojusznik to jest sojusznik, gdzie jest praworządność i gdzie politycy są rozliczani z tego złego, co zrobili. Ale nie jestem pewien, czy akurat dzisiaj jest klimat w Waszyngtonie taki, który sprzyjałby rozliczeniom.
0: Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że zwróci się do USA z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów mogą przebywać w Stanach Zjednoczonych, a właśnie tam jest Zbigniew Ziobro. Zamiast gruzu i kompostu niebezpieczne odpady, w Zabrzu na Śląsku zwołano sztab kryzysowy, bo pojawiły się podejrzenia, że na zamknięte miejskie składowisko mogły trafić zużyte odpady medyczne. Trwa rekultywacja terenu i zgodnie z przepisami mogą tam być zwożone wyłącznie odpady budowlane, takie jak beton oraz odpady zielone. Jak sprawę tłumaczy miasto? O tym śląski reporter Radia Z Szymon Kasteli.
5: Miasto ma umowy z 3 firmami, które mogą przywozić tam odpady wyłącznie na potrzeby rekultywacji. Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski zapewnia, że zrobi wszystko, by wyjaśnić, kto dopuścił się tego przestępstwa.
6: Chcielibyśmy, żeby to zostało, że tak powiem, do spodu wyjaśnione. Nie ma mojej zgody na to, żeby Zabrze było zaśmiecane.
5: I jak dodaje, nie ma zagrożenia dla mieszkańców. O sprawie powiadomiono służby. Inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili już oględziny i analizują dokumenty. Zabrze, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Sprawą zajmuje się też policja. Miasto przeprowadzi również wewnętrzną kontrolę w sprawie nadzoru nad składowiskiem. Na Śląsku łatwiej można dotrzeć na wakacyjny lot. Przy lotnisku w Pyrzowicach otwarto nowy parking P4, który ma rozładować rosnący ruch pasażerski. Powstał, bo dotychczasowe parkingi w sezonie pękały w szwach. To dodatkowe 500 miejsc dla podróżnych, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.
7: Nowy parking jest w pełni monitorowany, jest oświetlony i zintegrowany z systemem rezerwacji online. Zapewniamy stamtąd bezpłatny, całodobowy transfer pod terminale pasażerskie, realizowany elektrycznymi busami.
0: Teraz lotnisko ma już w sumie ponad 7 tysięcy miejsc parkingowych. Gwałtowna pogoda niszczy uprawy warzyw i owoców. Ucierpiały m.in. agresji maliny, ale przede wszystkim polska specjalność, czyli porzeczki. Sadownicy zamiast szykować się do zbiorów, będą musieli zaorać zniszczone pola. O dramacie plantatorów i szansach na ratunek dla nich teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Ogrodnicy z samego serca największego na świecie porzeczkowego Zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie wciąż nie mogą się pogodzić z tym, co ich spotkało.
9: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
10: To 100% pójdzie w glebę.
8: Czy jest szansa na odszkodowania? Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że tak, wkrótce mają zacząć działać komisje oceniające rozmiary strat.
11: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dzisiaj.
8: W tym roku o tani, dobry i rodzimy porzeczkowy sok czy dżem może być bardzo trudno.
0: A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Następne za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. A na początek mundial i o włos od sensacji w Miami. Obrońcy mistrzowskiego tytułu, Argentyńczycy, dopiero w dogrywce pokonali debiutantów z Republiki Zielonego Przylądka 3-2 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. W walce o ćwierćfinał Messi i spółka zmierzą się z Egiptem. Dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy i zapowiedź odpolitycznienia miejskich spółek to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Stanowiskami zapłaciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Obie złożyły dymisję, które przyjął prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski zapowiada, że w zarządach i radach nadzorczych miejskich spółek nie będzie polityków. Prezydent daje im czas do końca lipca na wybór: albo praca dla miasta, albo kariera w partii.
1: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje wyłącznie, i to słowo jest absolutnie kluczowe, wyłącznie dzięki swojej kompetencji, niezależności i lojalności wobec Warszawy, a nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
0: Mam nadzieję, że jeśli Koalicja Obywatelska obudziła się i dostrzegła potrzebę zmian, to jest to pierwszy krok, mówi posłanka Lewicy Dorota Olko. Jej zdaniem kroków do wykonania jest więcej.
2: Dużo by znaczyło, jeżeli prezydent Trzaskowski zacząłby częściej przychodzić na Rady Miasta i szczególnie teraz informować o wynikach prowadzonego audytu. Bo myślę, że to, że musiało upłynąć tyle czasu, zanim jakieś poważne decyzje zostały podjęte, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
0: Prezydent Warszawy w czwartek spotkał się z prezesami i dyrektorami 11 miejskich szpitali. Przypomniał o bezwzględnym stosowaniu polityki antykorupcyjnej. W placówkach odbywają się dodatkowe kontrole i audyty SOR-ów oraz prosektoriów. 49-latek, który groził nożem pracownikom Urzędu Miasta Sosnowiec, usłyszał zarzuty i został objęty nadzorem policyjnym. Ze szczegółami reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
3: To mieszkaniec Sosnowca był kompletnie pijany, miał w organizmie 3 promile alkoholu. Urzędnikom udało się go uspokoić, jednak zanim na miejsce dotarła policja, mężczyzna uciekł. Funkcjonariusze szybko go namierzyli i zatrzymali.
4: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie.
3: Mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy miasta. To nie pierwsze niebezpieczne zdarzenie w magistracie. Kilka tygodni temu ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: 49-latkowi przedstawiono zarzuty związane z kierowaniem gróźb karalnych. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności. Objęto go także dozorem policyjnym oraz zakazem kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych. Rozmowy o stałej bazie amerykańskich wojsk w Polsce są prowadzone każdego dnia, informuje MON. Ciągle nie wiadomo jednak, kiedy i gdzie baza powstanie. Najnowsze wiadomości w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Wszystko jest na dobrej drodze, relacjonuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Jesteśmy na to gotowi, przygotowani. Rozmawiamy każdego dnia z administracją amerykańską i tutaj jest bardzo dobre porozumienie wszystkich ośrodków władzy w Polsce.
5: Ostateczną decyzję być może dopiero za kilka miesięcy podejmie sam Donald Trump, z którym doskonałe kontakty ma Karol Nawrocki.
7: Ojców sukcesu, jeśli on nastąpi, będzie mnóstwo. Przyjmiemy tradycyjnie chlebem i solą.
5: Dodaje drugi z wicepremierów zaangażowany w rozmowy z USA, Radosław Sikorski.
0: Chodzi o 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Kierowcy narzekają na ceny paliw po tym, jak wygaszona została rządowa tarcza, ceny paliwa niżej. Zdaniem ekspertów decyzja zapadła w dobrym momencie, bo ceny ropy na światowych rynkach spadły i utrzymują się blisko stanu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Sytuacja na stacjach paliw w Polsce i tak jest teraz korzystna w porównaniu z czasem przed wprowadzeniem rządowej tarczy, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Wówczas ceny benzyny Eurosuper 95 przekraczały poziom 7 zł za litr.
8: A to oznacza ceny wyższe o 38 groszy od tych już po wycofaniu się z pakietu CPN. Litr oleju napędowego jest z kolei dziś tańszy o 1,81 zł w porównaniu do czasu sprzed wprowadzenia pakietu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Konsekwentnie tanieje autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3 zł 29 groszy. To o 9 groszy mniej niż tydzień temu. Szansa na pomoc dla biznesu turystycznego z Pilchowic. Po interwencji wojewody dolnośląskiej mają być wznowione rozmowy w ich sprawie. Przez remont zapory i katastrofę ekologiczną na rzece Bóbr stracili wiele rezerwacji, nie mogą organizować spływów kajakowych, co w tej okolicy było główną atrakcją turystyczną. Właściciele agroturystyki wodnych atrakcji Krzysztof i Igor mówią Radiu Z, że kiedy odbudowali się po powodzi, teraz znów nie mogą pracować.
10: My sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, jak bardzo potrzebny jest remont zapory. Bardzo jako mieszkańcy się z tego cieszymy. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje na rzece, nas kompletnie przeraża. Brak wody w jeziorze, brak możliwości pływania statku, brak możliwości wynajmowania sprzętu wodnego. Przyjmujemy ogromną ilość powiadomień o rezygnacji z przyjazdu na tegoroczne wakacje. Bo to, czy my przetrwamy, naprawdę już w tej chwili to jest dla nas być albo nie być.
0: Tauron Ekoenergia, odpowiedzialny za remont zapory, chce na nowo zorganizować rozmowy z przedsiębiorcami, którzy oczekują zadośćuczynienia. Na koniec skarb, który wrócił do domu. Niemcy oddali Polsce pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany na początku II wojny światowej. Dlaczego dopiero teraz? Bo mija właśnie 35 lat od podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Pierścień może już zobaczyć każdy w Muzeum Książąt Czartoryskich. O jego historii Przemek Taranek rozmawiał z Elżbietą Musialik z krakowskiej placówki.
11: Korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień.
12: I to jest ten obiekt?
11: Ta próba złota najwyższa, dwukaratowy diament, wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
0: Zobaczcie sami zdjęcia pierścienia, możecie obejrzeć na radioz.pl. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
14: A razem z nami ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
14: Nie może być inaczej. Krótka piłka na początek, konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Czy pracodawcy dbają o pracowników w czasie upałów, tak czy nie?
15: Różnie. Jedni tak, inni nie. Ci, którzy są uczciwi, to tak, a ci, którzy są niekoniecznie uczciwi albo nieświadomi, jakie mają obowiązki, to nie. Te nie są bardzo niebezpiecznymi sygnałami, na które reagujemy.
14: Sprawdźmy, jak widzą to nasi słuchacze, jakie mają doświadczenia. Polecamy sondę na radioz.pl. No to jeśli pracuje gdzieś na zewnątrz, termometry pokazują 38 stopni, upał, jak nie wiadomo co, mogę przejść do szefa i powiedzieć: dziękuję, pas, nie pracuję dłużej?
15: Tak. Można w sytuacji, w która zagraża zdrowiu albo życiu, a zdecydowanie temperatura 38 stopni na zewnątrz, na słonecznieniu, jest taką temperaturą, która może zagrażać zdrowiu i życiu. Pracownik już teraz na mocy obecnych przepisów, obecnego kodeksu pracy ma prawo przerwać pracę, wstrzymać się od pracy lub zupełnie opuścić stanowisko pracy, oczywiście po poinformowaniu swojego przełożonego. Należy mu się za ten czas także wynagrodzenie.
14: Tylko że w tych przepisach nie ma konkretnej granicy, czy to są 32 stopnie, 33, 4, 5, 8 i tego
15: jeszcze
14: nie wiadomo.
15: Nie ma. Jeszcze nie ma, natomiast jest jasne, że jeżeli temperatura, niezależnie od tego, jaka by była, albo burze, albo warunki pogodowe, albo brak ogrzewania, no różne takie sytuacje stwarzają zagrożenie dla zdrowia, to jasno przepisy stanowią, że wolno odstąpić od pracy i nie może pracodawca odebrać wynagrodzenia.
14: Pani mówi, jeszcze nie ma takich przepisów, no
15: bo ale... pracuje nad takimi,
14: no
15: żeby
14: właśnie,
15: były.
14: Pracuje pani. Jaka ma być maksymalna temperatura pracy w tym rozporządzeniu, które pani przygotowuje?
15: Ta maksymalna temperatura pracy, po której należałoby wstrzymać pracę, to w przypadku pracy na zewnątrz 32 stopnie Celsjusza, w przypadku pracy biurowej w pomieszczeniach 35. Ale to nie znaczy, że nic wcześniej przy niższych temperaturach ma się nie dziać. Po przekroczeniu 25-28 stopni pracodawca ma już teraz pewne obowiązki, a miałby ich więcej, żeby wprowadzać środki ochronne, skracać czas, wprowadzać przerwy organizacyjne lub instalować klimatyzację, uruchamiacie możliwości techniczne.
14: Tylko, że te przepisy powstają już jakieś 2 lata, jeśli dobrze liczę.
15: Te przepisy są gotowe, one nie są, nie powstają 2 lata, one są gotowe.
14: Kiedy od słów przejdziemy do czynów? Wakacje w następnym roku będą już z tymi przepisami?
15: Zgodnie z projektem rozporządzenia, który przygotowałam, tak, przyszłoroczne wakacje powinny być już z tymi przepisami.
14: A pani zielone światło od premiera?
15: Premier ma jeszcze kilka pytań, natomiast jest to rozporządzenie ministra, więc to jest dyskusja taka o szczegółach doprecyzowująca, na których
14: nie
15: oczywiście
14: zależy.
15: Nie musi
14: się pani oglądać na innych ministrów?
15: Nie, to nie jest tak. Nie. Oczywiście, że muszę, dlatego, że każde rozporządzenie ministra trafia do uzgodnień, do konsultacji. To nie jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie. Natomiast, jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej. Wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla życia, zagrożenie dla zdrowia. Mamy niestety już sygnały i przypadki o omdleniach w halach produkcyjnych, o zgonie w jednej z fabryk, w zakładzie produkcyjnym w Sanoku. Oczywiście na te sytuacje należy reagować już teraz, bo podkreślam, już dziś podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić warunki niezagrażające życiu i zdrowiu.
14: Więc ale tam, pani może dzisiaj zapewnić, powiedzieć twardo, jasno, 1 stycznia 2027 roku te przepisy o maksymalnej temperaturze pracy zaczną obowiązywać.
15: Mogę powiedzieć, że dokładnie to jest w projekcie rozporządzenia, które przygotowałam. Jak zostanie wydane, opublikowane w Dzienniku Ustaw, będziemy znali jego ostateczną treść. Natomiast już teraz, i chcę powiedzieć, że to się stanie tego lata, a nie lata 2027 roku, zwróciłam się do Państwowej Inspekcji Pracy o wzmożone systemowe kontrole właśnie u pracodawców, czy przestrzegają oni obecnych przepisów BHP i bezpiecznych, higienicznych warunków zdrowia pracowników.
14: To są niezapowiedziane kontrole?
15: To są niezapowiedziane kontrole.
14: Ruszyły.
15: To są kontrole, które wedle deklaracji Państwowej Inspekcji Pracy one ruszyły, ale powinny trwać i będą trwały przez całe lato. Więc ja uczulam pracodawców. Chodzi o życie i zdrowie ludzi, pracowników. Trzeba chronić ich zdrowie i jeżeli ktoś zgłasza się, że źle się czuje, umożliwić mu odstąpienie od pracy. Dostarczać napoje, dostarczać wodę. Docierają do mnie sygnały, że niektórzy pracodawcy limitują litry wody, litry napojów w sytuacji upałów. To jest
14: i to
15: niezgodne
14: będzie
15: z prawem.
14: Karane,
15: to
14: jeśli
15: już
14: tak
15: jest karane.
14: Jest.
15: To już jest karane. To już jest karane. Od 8 lipca kary wzrastają, więc jest to karane nawet do 60 000 zł. Woda musi być w ilościach nieograniczonych dostępna w sytuacji upałów.
14: Pani minister, politykę rozpala wciąż to, co działo się w Szpitalu Południowym w Warszawie. Portal Onet pisze, że w tym szpitalu w ostatnich latach dochodziło do nielegalnego handlu ciałami zmarłych. Jeśli rzeczywiście było bezczeszczenie zwłok, jeśli rzeczywiście były łapówki w prosektorium, to czy ktoś powinien za to odpowiedzieć politycznie?
15: Oczywiście, że ktoś powinien za to odpowiedzieć, jeżeli jest to prawda, ponieważ jest to niezgodne z prawem, jest to po prostu przestępstwo, jest to naruszanie przepisów. My musimy tutaj dwie rzeczy oddzielić. Jedna to jest odpowiedzialność karna, dlatego, że panie redaktorze,
14: w ciągu tych ostatnich
15: 2 tygodni słyszeliśmy takie zarzuty, które miałyby mówić o tym, że to jest doprowadzanie do śmierci, do zgonu ludzi.
14: A kto politycznie odpowiada za tę rzeczywistość Szpitala Południowego w Warszawie?
15: No w Warszawie za nadzór nad Szpitalem Południowym odpowiada miasto, znana jest ta ścieżka nadzoru. Tu zostały już poczynione pewne ruchy. W mojej ocenie nieco zbyt późno.
14: Właściwie reaguje na tę sytuację?
15: Na kryzys zareagował, trzeba mu to oczywiście oddać, natomiast nadzór nie jest czymś, co powinno się wydarzać tylko w sytuacji kryzysu, tylko przez cały czas spokoju także.
14: To nie więc było tego nadzoru? Czy on był niewłaściwy wcześniej?
15: W ocenie lewicy, przede wszystkim w ocenie warszawskiej lewicy, bo najbliżej jest tutaj możliwości oceniania działań miasta, nie i dlatego radni lewicowi nie zagłosowali za absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Więc te kwestie nadzoru warto wyjaśniać i tak się powinno zdarzyć. Natomiast ja nie jestem ani radną warszawską, ani nie jestem w żadnych strukturach samorządowych warszawskich, ale uważam, że oczywiście tę sprawę politycznie także należy wyjaśnić.
14: No ale pytanie do posłów. Jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. A polityczna komisja zaufania publicznego? Ona miałaby prześwietlić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
15: W tym zdaniu jest oksymoron. Pomysł posłów Prawa i Sprawiedliwości o apolitycznej komisji jest de facto powiedzmy powiedzeniem, że ta komisja będzie polityczna.
14: No nie, medycy, prawnicy, eksperci od zarządzania, przedstawiciele pacjentów mieliby się znaleźć
15: komisja,
14: w tej komisji.
15: Komisja organizowana przez polityków, organizowana przez posłów partii, która swoją drogą ma naprawdę wiele na sumieniu. Przypomnijmy aferę respiratorową, maseczkową, masę nieprawidłowości związanych z ochroną zdrowia zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie mówię, że tego nie należy wyjaśniać, ale na pewno nie politycy powinni organizować komisję.
14: Pani minister, kiedy podwyżka 800+?
15: 800+, 500+ zostało podniesione do poziomu 800+ i w tej chwili nie planujemy żadnych dodatkowych nowych zmian. Dlaczego?
14: To momencik.
15: Powiem dlaczego.
14: To ja zapytam, czy powiem dlaczego pytam, no bo mam przed sobą program wyborczy Lewicy.
15: Ja wiem,
14: pani
15: waloryzacja świadczeń. Tak.
14: Obiecywaliście wy jako Lewica, że 800+ będzie waloryzowane co roku o wskaźnik inflacji.
15: Panie redaktorze.
14: Dlaczego?
15: Ja uważam, że każde świadczenie powinno być waloryzowane.
14: I to obiecywaliście.
15: Tak, uważam, to jest w programie Lewicy.
14: No, dlaczego 800+ nie jest
15: waloryzowane? Już mówię, jak otworzymy temat 800+, to wyciągnie pan program innych koalicjantów i tam będzie wprowadzenie progu dochodowego, likwidacja 800+. Na pewno chcemy to otwierać? Nie, nie chcemy. Zaczęła się dyskusja jakiś czas temu o odbieraniu osobom niepracującym świadczenia 800+, albo właśnie o wprowadzaniu progów dochodowych. 800+ jest na tyle ważnym świadczeniem, które wpisało się w budżety domowe Polek i Polaków, że tak jak funkcjonuje w tej chwili, jest wartością, której warto nie naruszać.
14: Czyli jeżeli, do wyborów nie będzie waloryzacji 800+.
15: Jeżeli będzie to zależało od Lewicy, będzie na to przestrzeń, to oczywiście będziemy rozmawiać o systemowej waloryzacji wszystkich świadczeń, nie tylko 800+.
14: Do wyborów waloryzacji 800+ nie będzie.
15: Zmian w systemie 800+ nie będzie, nie będzie progów, nie będzie likwidacji, nie ma...
14: Nie będzie podniesienia kwoty 800 na wyżej.
15: Nie wiem, jeżeli
14: gdyby,
15: będzie...
14: Gdyby rzeczywiście to
15: jeżeli
14: się
15: będzie taka...
14: To jeżeli... dzisiaj powinno to być 850-860 zł, gdyby
15: jasne.
14: Było waloryzowane.
15: Wie pan redaktor, przez ile lat nie było waloryzowane 500+ i jak bardzo straciło wartość?
14: O kilkaset złotych.
15: Wprowadzane nowe świadczenia, na przykład aktywny rodzic, 1500 zł
14: dla nauki.
15: Nie, ale to nie są, ale to są te same. Znaczy na dzieci,
14: tutaj
15: na dzieci 1500 zł na każde dziecko. Każde dziecko zyskało prawo do opieki, więc podnosimy świadczenia, ale te, które się wpisały na stałe do budżetów domowych, nie będziemy
14: krótka
15: ich
14: piłka po raz drugi na koniec tej części rozmowy. Wierzę, że w kampanii wyborczej ktoś chciał otruć Karola Nawrockiego. Tak czy nie?
15: Nie, ale jeśli ktoś wierzy, no to powinien to bardzo dokładnie wyjaśniać.
14: Drugi próg podatkowy w górę. Natychmiast. Tak czy nie?
15: Tak, ale razem z innymi zmianami podatkowymi, wprowadzeniem kolejnej progresji, innych progów,
14: to
15: być może podniesieniem kwoty wolnej.
14: Potrzebujemy pracowników z zagranicy do opieki nad seniorami w Polsce.
15: Potrzebujemy pracowników do opieki nad seniorami, ale potrzebujemy ich w Polsce bez wskazywania z jakiego
14: kraju. No za chwilę
15: kraju.
14: O tym też rozmawiamy, a w naszej sądzie pytaliśmy, czy pracodawcy dbają o pracowników w czasie upałów. Ważna informacja dla pani minister. Odpowiedzi tak, 28%. Nie, 72%. Na Radio
15: tym bardziej Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała wiele do zrobienia w te wakacje.
14: A my dalej pracujemy na radio.pl, tam rozmawiamy.
13: To jest gość Radia Z.
14: No to pani minister, pracodawcy się skarżą, że Polska masowo blokuje wizy pracownicze dla osób ze wschodu, które miałyby się opiekować seniorami w Polsce. Dotarły do pani takie skargi?
15: Docierają do mnie różne sygnały ze strony biznesu, że chciano by, aby była taka szybka ścieżka dopuszczania do pracy w Polsce cudzoziemców. Ja nie mam absolutnie nic przeciwko działaniom integracyjnym i temu, żeby w Polsce pracowały osoby różnej narodowości, ale musi być to wszystko z dbałością o polski rynek pracy i też o polskiego pracownika.
14: Jasne, ale żeby
15: jeżeli
14: ten system
15: mamy...
14: się spiął, potrzebujemy pracowników, nie wiem, z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Mołdawii do opieki nad seniorami, czy damy sobie radę sami?
15: Mamy w Polsce osoby, które mogą albo być aktywizowane, albo przekwalifikowywane. Uwalniamy kolejne osoby do możliwości aktywności zawodowej. Na przykład przedsięwzięcie, jakim jest asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami, służyć ma oczywiście temu, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła bardziej samodzielnie funkcjonować, ale także funkcjonować na rynku pracy, żeby osoby, które dziś opiekują się taką osobą, mogły być aktywne zawodowo. Mamy sytuację, w której zachodzą zmiany technologiczne, sztuczna inteligencja, inteligencja, technologie cyfrowe wkraczają na rynek pracy, niektóre zawody będą ograniczane. Wsparcie państwa dla możliwości uzyskiwania nowych kwalifikacji, dla uzyskiwania kompetencji do pracy w sektorze opieki jest niezbędne, więc to nie jest taka prosta historia.
14: No tak, ale otwórzmy granice. Mamy asystencję, o której pani mówi, mamy bon senioralny, który za chwilę wejdzie w życie. Czytam, że potrzebnych będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy te prace wykonają. Pytanie, czy znajdziemy ich w Polsce i jesteśmy w stanie przygotować ten system tak, żeby on się spiął? Czy potrzebujemy jednak pracowników z zagranicy?
15: Po pierwsze, młodzi ludzie, co wynika też już z badań, zdają sobie sprawę z tego, że praca w sektorze opieki jest pracą przyszłości. To są ważne zawody, w których praca będzie i coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zdobywanie w tym kierunku kwalifikacji. Po drugie, wprowadziliśmy w ustawie o rynku pracy i publicznych służbach zatrudnienia nowe instrumenty właśnie pozwalające urzędom pracy, tym służbom aktywizować, szkolić, przekwalifikowywać ludzi, którzy ze względu choćby na te zmiany technologiczne będą potrzebowali takich kwalifikacji. I po trzecie, oczywiście odpowiedzialna polityka migracyjna, integrowanie cudzoziemców, przyciąganie do polskiego rynku pracy tych, których faktycznie potrzebujemy, to są takie filary, które pozwolą nam zapewnić dostęp tych pracowników do tych stanowisk pracy. Natomiast apele niektórych sektorów biznesu, żeby wpuszczać tutaj, czy przyciągać tutaj pracowników bardzo różnych, z prac prostych, bez konkretnych kwalifikacji, do których cały czas są osoby poszukujące pracy tutaj w Polsce, w mojej ocenie są nieracjonalne i raczej dyktowane nie potrzebą społeczną, co takim pragnieniem szybkiego zysku, czy na przykład obniżania wynagrodzeń. Na to też musimy reagować. Nie możemy pozwolić sobie na ryzyko dumpingu socjalnego, wyzysku, czy ściągania tutaj pracowników bez zaoferowania im możliwości integracji nauki języka. No to po prostu musi być z głową robione.
14: To zupełnie inny temat. Właśnie weszły przepisy, które zmieniają zasady dla uchodźców z Ukrainy, którzy do tej pory mieszkali w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Czy te przepisy mogą skazywać ludzi na bezdomność?
15: Żadne przepisy nie mogą skazywać ludzi na bezdomność, to jest oczywiste. Gospodarka świata nie może sobie na to pozwolić. Panie redaktorze, proszę pozwolić mi na kilka zdań wprowadzenia. Tak zmieniają się zasady pomocy dla osób z Ukrainy. One się zmieniają dlatego, że zawetowana została ustawa o pomocy Ukrainie przez Karola Nawrockiego. Jednym cięciem została odebrana de facto z dnia na dzień pomoc dla wszystkich Ukraińców przebywających w Polsce. I powstały nowe zasady. W tych nowych zasadach, tak, są wyszczególniane grupy wrażliwe, osoby, które mogą w sposób bezpłatny przebywać w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego. Są takie, które mogą przebywać w nich, jeśli uiszczą odpłatność. I oczywiście do tego osoby z Ukrainy zaczynają podlegać tym ogólnym zasadom, którym podlegają osoby w trudnych sytuacjach życiowych, no, także obywatele.
14: Proszę pozwolić na wtrącenie, to ja wyjaśnię też, dojaśnię sytuację. Portal Okopres na przykład opisuje historię 65-letniej Switłany. Ona dostaje
15: 28
14: zł polskiej emerytury i niecałe 400 zł ukraińskiej emerytury. Za miejsce w ośrodku ma zapłacić 1000 zł. Mówi, że nie ma takich pieniędzy, a do pracy nikt nie chce jej przyjąć. Mąż ma orzeczenie o niepełnosprawności. Co ona ma zrobić?
15: Już mówię. Wszystkie ośrodki pomocy społecznej w Polsce otrzymały takie zalecenia i wytyczne, żeby ujmować takie na przykład osoby, po prostu osoby, które przebywają tutaj dlatego, że uciekły przed wojną w Ukrainie, żeby ujmować je w systemie pomocy społecznej. Pani Swietłana może ubiegać się o zasiłek celowy z pomocy społecznej, który nie ma określonej kwoty, w zależności od potrzeb jest przyznawany, tak, żeby koszty tego pobytu w ośrodku zakwaterowania zbiorowego mogły być z tego zasiłku pokryte. Taką informację otrzymały wszystkie samorządy, wszystkie ośrodki pomocy społecznej.

0: będą już mogli dłużej korzystać z bezpłatnego zakwaterowania. Dotyczyło to wszystkich osób tracących prawo pobytu. Ich mamy musiały wypełnić oświadczenia, że o tym wiedzą.
1: Ja o tych oświadczeniach słyszałam. Już interweniowałam w tej sprawie, ponieważ w żadnym wypadku, z żadnych przepisów, z żadnych zaleceń nie wynika obowiązek podpisywania żadnych oświadczeń. To jest jakaś nadgorliwość i to tę sprawę poleciłam już wyjaśnić. Natomiast informacja o tym, jakie są zasady, jakie są nowe reguły przyznawania pomocy, oczywiście musi dotrzeć do tych ośrodków.
0: No i kto mają dostarczyć?
1: No, wojewodowie oczywiście przekazują tę informację.
0: Zanim te przepisy weszły w życie?
1: Oczywiście, że otrzymali takie polecenia i wedle wszystkich posiadanych przeze mnie informacji, panie redaktorze, proszę pozwolić mi odpowiedzieć. Wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, tydzień temu, trzy dni temu rozmawiałam z wiceministrą Katarzyną Nowakowską, która jest odpowiedzialna za ten dział. Zadawałam dokładnie te samo takie pytanie i wedle posiadanych informacji i uzyskanych od niej informacji, tak, przekazali i otrzymali. Natomiast te sytuacje z tymi oświadczeniami, które mają być podpisywane, one muszą być wyjaśnione, bo to jest absurd. Mam też zapewnienie, że żadna z osób, która nawet na podstawie nowych przepisów nie ma już tej pełnej, nie jest uprawniona do tej pełnej pomocy, nie jest i nie będzie pozostawiona bez pomocy. Są inne instrumenty, system pomocy społecznej, tak jak powiedziałam, inne możliwości zakwaterowania i
0: nie
1: wedle
0: musi się
1: posiadanej
0: dziś, jutro,
1: wedle posiadanej przeze mnie wiedzy nikt nie trafił na ulicę, nikt nie trafi na bruk. Samorządy tutaj działają w sposób systemowy. Natomiast ja, ponieważ chciałabym i byłabym spokojniejsza, gdyby odpowiednie regulacje były zapisane w ustawie. Przygotowaliśmy jako Ministerstwo Polityki Społecznej takie przepisy, które pozwoliłyby na bezpłatny pobyt na przykład dzieciom osób, które same są uprawnione do takiego bezpłatnego pobytu, ale już dzieci nie. Te przepisy są przygotowane, one zostały przekazane do MSW, bo to MSW było inicjatorem tych zmian i ja będę starała się je przeprowadzić przez parlament, ale panie redaktorze, czy podpisze je Karol Nawrocki? Ja tego nie wiem, bo pan prezydent jest bardzo dumny z tego, że zawetował pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
0: To pójdzie pani do prezydenta i będzie na przykład mogła pani pokazać, o jakich pieniądzach rozmawiamy, no bo rzeczy dotyczy kilku tysięcy osób
1: mniej
0: w Polsce.
1: Jeżeli chodzi o dzieci, dotyczy 833 dzieci.
0: Licząc z dorosłymi, to jest kilka tysięcy ludzi. O jakich pieniądzach rozmawiamy? To znaczy, ile płaciliśmy do tej pory, nie wiem, miesięcznie czy rocznie za pobyt tych osób w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania?
1: Ja nie podam, panie redaktorze, takich kwot, dlatego że sytuacja tych osób, które znajdują się dziś w szczególnie trudnej sytuacji, jest bardzo różnorodna i bardzo zmienna. Koszty prowadzenia ośrodka zakwaterowania zbiorowego także są zróżnicowane. To jest też tak. My wydaliśmy polecenie wszystkim wojewodom, żeby oni tworzyli ośrodki zakwaterowania zbiorowego. Nie we wszystkich województwach takie ośrodki funkcjonowały, więc trzeba było podjąć pewne starania, czasami za pomocą podmiotów prywatnych, nie zawsze publicznych, więc te koszty utrzymania miejsca w ośrodku zakwaterowania zbiorowego są różne, ale ja jeszcze raz podkreślam, że są takie instrumenty, właśnie jak na przykład zasiłek celowy, które nie mają określonej kwoty. To znaczy to zależy od sytuacji i to dobrze, żeby sytuacja konkretnej osoby była przez pracownika socjalnego oceniana indywidualnie, bo jest ktoś, kto środki na zakwaterowanie może mieć, ale niekoniecznie będzie miał na odzież, na ubiór, na buty. Ktoś, kto nie wiem, dziecko też jest uprawnione, choć ze względu na niepełnosprawność do darmowego pobytu, ale jego brat, siostra lub babcia już niekoniecznie, więc to trzeba za każdym razem pochylać się po prostu indywidualnie nad tą sytuacją.
0: Wybiera się pani do prezydenta, żeby porozmawiać o ustawie, o statusie osoby najbliższej?
1: To jest ustawa, którą prowadzi ministra Katarzyna Kotula i wiem, że ona wielokrotnie deklarowała taką gotowość. Jeśli byłyby takie życzenia, jeżeli byłaby taka potrzeba, żebym ja się tam pojawiła czy rozmawiała z panem prezydentem, to oczywiście jestem do tego gotowa.
0: Ale jako politycy lewicy poprosiliście prezydenta o to, żeby z nami porozmawiał?
1: Oczywiście, że tak. Prosiła i zgłaszała i taką gotowość i prosiła Katarzyna Kotula, prosił Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek.
0: Tak, rozmawialiśmy o tym.
1: Dlatego, że ja myślę, że to jest w ogóle bardzo wartościowe, żeby zobaczyć, spojrzeć w oczy ludziom i usłyszeć, Pytanie, jakie zagrożenie dla instytucji małżeństwa stwarza fakt, że dwoje ludzi chce ze sobą żyć, chce normalnie funkcjonować, żyje ze sobą de facto, tylko nie ma poczucia bezpieczeństwa, co się stanie, jeżeli komuś stanie się krzywda.
0: Posłowie PSL-u byli u prezydenta, Urszula Pasławska, Krzysztof Paszyk, i Urszula Pasławska mówiła po tym spotkaniu, że prezydent rozważa różne scenariusze i że nie podjął jeszcze decyzji.
1: Jeżeli nie podjął jeszcze decyzji, no to decyzja pozostaje do podjęcia. Ja mam nadzieję, mogę tylko...

0: Tylko prosić i apelować o to, żeby pamiętać, że ta ustawa o statusie osoby najbliższej, o związkach partnerskich, jakkolwiek byśmy sobie ją nazywali, nazywa się oficjalnie o statusie osoby najwyższej, jest ustawą o bezpieczeństwie, jest ustawą o równości, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie, o tym, żeby ludzie, którzy są w Polsce, żyją razem i będą żyli razem, nie musieli borykać się z no, tak strasznymi sprawami, jak to, że nie można odwiedzić bliskiej osoby w szpitalu, albo żyć w lęku, co stanie się, jeżeli taka osoba ulegnie jakiejś krzywdzie czy wypadkowi.
1: No to zerkam na pytanie naszych słuchaczy, internautów, widzów. Breitschwanz, ktoś taki, tak podpisujący się, pyta. Kiedy zrównanie wieku emerytalnego? Dlaczego ojciec trójki dzieci, pracujący fizycznie w ciężkich warunkach, musi pracować 5 lat dłużej niż bezdzietna kobieta pracująca w klimatyzowanym biurze? Koniec cytatu.
0: Ja po pierwsze bym apelowała o to, żeby w rozmowie o wieku emerytalnym, czy w ogóle o równości kobiet i mężczyzn, starać się nie atakować siebie nawzajem, bo to nie jest wojna płci. To nie jest tak, że trzeba jakoś skrytykować kobietę, matkę, trójki dzieci za to, że pracuje w usługach czy biurowo.
1: Załóżmy, że słuchacz macierzyństwo, nie atakuje, tylko pokazuje no, jakąś tutaj jego jest zdaniem takie, niesprawiedliwość.
0: Chodzi mi po prostu o to, że macierzyństwo to też jest praca, to znaczy opieka nad dzieckiem, czy przebywanie z nim w domu, to nie jest tak, że nie jest to żaden wysiłek.
1: Natomiast słuchacz pyta o bezdzietną kobietę.
0: Natomiast bezdzietną kobietę. Tak. Okej, dobrze, to źle usłyszałam. Natomiast jeżeli chodzi o zrównanie wieku emerytalnego, to w mojej ocenie takie zrównanie jest możliwe, choć ja stoję na stanowisku, że nie poprzez podniesienie wieku emerytalnego kobietom, tylko obniżenie i zrównanie go w dół.
1: To
0: ale
1: pytanie.
0: Żeby
1: pani Klara pyta.
0: Kiedy
1: to się stanie? Już kiedy mówię. Złożycie taki projekt? Czy w tej kadencji jeszcze to jest możliwe?
0: Już mówię. Stanie się to możliwe wówczas, kiedy te narzędzia, które już wprowadziliśmy i wprowadzamy, aby zachęcać do dobrowolnej, dłuższej aktywności zawodowej, przyniosą na tyle duże efekty, że efektywny wiek emerytalny, czyli ten, który wynika z rzeczywistości, z faktycznych wyborów, pozwoli nam no, na zabezpieczenie systemu. No, bo
1: on
0: nie
1: już
0: możemy
1: się podniósł, czytam, że rzeczywiście
0: on się podnosi. On się podnosi. To jeszcze nie jest ten moment, ale pracujemy
1: czyli
0: nad kolejnymi.
1: Jest ten moment, żebyśmy powiedzieli, tak, teraz możemy to zrobić.
0: Pracujemy nad kolejnymi narzędziami. W tej chwili, w tym roku trwa na przykład pilotaż skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Liczymy na to i spodziewamy się, że skrócenie czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia byłoby taką dodatkową zachętą dla osób starszych do tego, żeby dłużej pracować. Bo są osoby, które chcą pracować, ale szybciej się męczą, potrzebują więcej czasu na regenerację. Wprowadziliśmy i uruchomiliśmy już zachęty dla pracodawców, żeby zatrudniali osoby w wieku emerytalnym, na przykład dopłaty do wynagrodzeń. To się zadziało rok temu. Rok temu weszła w życie ustawa. Jeszcze chwilę czasu potrzeba, żeby po te zachęty faktycznie przedsiębiorcy sięgali, żeby korzystali z nich sami seniorzy, ale moim zdaniem przyszłość polega na tym, że efektywny wiek emerytalny będzie się podnosił, bo ludzie będą po prostu chcieli dłużej pracować, a ten ustawowy zostanie zrównany, dlatego że sytuacje są bardzo różne. Jeżeli ktoś wcześniej zaczął pracę, jeżeli praca była bardzo męcząca, tak jak w przykładzie słuchacza, to nie powinno się go zmuszać do jak najdłuższej aktywności zawodowej, dlatego ja bardzo sceptycznie podchodzę do propozycji niektórych moich koleżanek czy kolegów z rządu, żeby zacząć rozmowę o podniesieniu wieku emerytalnego. Nie będzie podniesienia wieku emerytalnego tak długo, jak długo za ten temat odpowiada Lewica. Chciałabym to jeszcze raz powtórzyć.
1: Pan Janusz, nasz słuchacz, pyta. W Ministerstwie Rodziny udział mężczyzn w kierownictwie wynosi 28,5%. 2 na 7 osób. Przy progu 33% przyjętym dla spółek giełdowych w ramach implementacji dyrektywy Unii Europejskiej. Na jakiej podstawie państwo różnicuje standard równowagi płci między sektorem prywatnym a administracją publiczną, pyta słuchacz.
0: Ja nie wiem, co rozumie słuchacz przez kierownictwo, no bo kierownictwo no to
1: się,
0: są ministrowie, wiceministrowie.
1: Minister, sekretarz stanu, podsekretarz stanu, być może dyrektor jeszcze ministerstwa
0: tak.
1: jest kierownictwo.
0: Okej, czyli formalne kierownictwo, czyli, tak, nie dyrektorzy departamentu, tylko ścisłe kierownictwo. Ścisłe kierownictwo ministerstwa w koalicji 15 października w tym rządzie jest konstruowane w następujący sposób. Każda partia koalicyjna rekomenduje osobę do tego kierownictwa. Jeżeli chodzi o rekomendacje Lewicy, to z grona wiceministrów jest mężczyzna, minister Sebastian Gajewski. Ja jestem ministrą. Z rekomendacji Lewicy mamy tutaj wśród tych rekomendacji pełen parytet. Natomiast no nie jest to moja rola, żeby wymieniać wiceministry czy wiceministrów rekomendowanych przez inne ugrupowania, więc po prostu to kierownictwo skonstruowane jest z parytetu.
1: Będę drążył, bo nie rozumiem, dlaczego w spółkach trzeba dobrać parytetowo, a w ministerstwie nie trzeba. Nie rozumiem. Rozumiem, że koalicja musi się dogadać i dobrać sobie tych wiceministrów, no ale przecież dobierając, mogłaby dobierać w taki sposób, żeby ten parytet zachować w każdym resorcie.
0: No pewnie by mogła, natomiast to nie ja...
1: Dlaczego tego nie robi? Dlaczego nie pokazuje tego, nie daje przykładu?
0: Ale ja, panie redaktorze...
1: Na przykład przez lata ostatnie sami faceci byli, pamięta pani?
0: No w Ministerstwie Obrony właśnie pojawiła się po raz pierwszy wiceministra obrony, więc małymi krokami to się
1: dzieje. Dlaczego
0: się
1: o to nie upominacie,
0: dzieje?
1: Pani minister? Jako
0: to nie jest tak, że się o to nie upominamy, wręcz dajemy przykład. Tak jak powiedziałam, reprezentacja lewicy w naszym ministerstwie jest w pełni parytetowa. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie women on boards i parytetu w spółkach, to rzeczywiście jest taki projekt, jest takie przedsięwzięcie, ono jest w tej chwili procedowane, to jeszcze nie obowiązuje i oczywiście jest czas na wprowadzenie tego i to jest słuszny kierunek. Oczywiście, że dziś mamy też tak, że to nie mężczyźni są poszkodowani w zarządach, czy to spółek, czy rozmaitych firm, tylko raczej kobiety, ale może się sytuacja odwrócić w przyszłości, dlatego warto jest dążyć do tej równości. W administracji publicznej również, no w tej chwili jest tak, jak jest i powiedziałam, z czego to wynika.
1: Grzegorz pyta, jak pani sądzi, skąd wynika fakt, że mimo iż jesteśmy 20. gospodarką świata, pensje większości Polaków są na dość niskim poziomie względem Zachodu. Mediana to około 1300 euro i to jest mniej niż pensja minimalna w wielu krajach Unii Europejskiej.
0: Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to wzrost wynagrodzeń w ciągu ostatnich lat był jednym z najszybszych wzrostów wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o poziom na przykład płacy minimalnej, to znowu jest ona raczej w średniej górnej stawce, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej, więc tutaj nie mamy się czego wstydzić. Ta płaca minimalna oscyluje w okolicach 50% przeciętnego wynagrodzenia. To jest dobra i warta utrzymania wartość. Ja oczywiście chciałabym, żeby wynagrodzenia rosły jak najszybciej. Tak jest już, to wynika i z moich lewicowych poglądów i z faktu, że jestem ministrą pracy, ale staram się rozwiązywać też takie problemy, które są ukryte, których nie widać w statystykach. Na przykład mówimy o płacy minimalnej, że ona oscyluje na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia i dobrze, ale cały czas funkcjonuje problem, my wiemy jak go rozwiązać, jest odpowiedni projekt ustawy, sztukowania płacy minimalnej dodatkami, premiami, takimi składnikami. To znaczy zdarza się, że na wynagrodzenie zasadnicze jest na poziomie
1: jest poniżej
0: niższa
1: minimalnej.
0: Niż minimalnej i żeby dobić do tej minimalnej dolicza się dodatki. Jak dla mnie dodatek do minimum powinien być dodatkiem do minimum, a nie czym się to minimum sztukuje. I dlatego ten problem udało się już rozwiązać na poziomie pracowników samorządowych, bo to było rozporządzenie i je przyjęliśmy. Już nie ma pracowników samorządowych, których wynagrodzenie zasadnicze byłoby niższe niż minimalne. A w Sejmie jest projekt ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, który ma zlikwidować ten absurd.
1: Ale no, bo
0: jest
1: to ten absurd dotyczy na przykład miejsc, za które odpowiada państwo, na przykład nauki. Na przykład Instytutów Polskiej Akademii Nauk, gdzie te zarobki są często poniżej pensji minimalnej.
0: Tak jak mówię, to jest absurd, który dotyka i spółek, i Poczty Polskiej, i prywatnych, i publicznych przedsiębiorstw i firm. Dotyczył przez wiele, wiele lat także pracowników samorządowych, na przykład bibliotekarek, albo kucharzy, albo kierowców, inspektorów, rozmaitych osób, które po prostu przez lata miały wynagrodzenie zasadnicze czasami nawet 1000 czy 1500 zł niższe niż minimalne i miały być zadowolone, że tu dostaniesz premię, tu dostaniesz dodatek i tak ci się skleja płaca minimalna. Już w tej chwili zmieniliśmy tę sytuację dla kilkuset tysięcy pracowników samorządowych, bo zgodnie z rozporządzeniem o wynagrodzeniach pracowników samorządowych, nawet te najniższe stawki z najniższego szczebla zaszeregowania zaczynają się, jeżeli chodzi o płacę zasadniczą, od kwoty minimalnej i są za każdym razem, kiedy płaca minimalna jest podnoszone, więc w przyszłym roku również taka podwyżka będzie.
1: Pan Wojciech zaprasza nas z powrotem do szpitala i pyta, w kontekście ostatnich afer szpitalnych oraz nowelizacji ustawy o inspekcji pracy, proszę powiedzieć, czy lekarz pracujący w szpitalu jest pracownikiem czy przedsiębiorcą?
0: To jest
1: odpowiada pani minister.
0: To jest świetne, świetne pytanie i moim zdaniem jest najwyższy czas, żeby zadawać je bardzo konkretnym osobom, bo to jest sytuacja, panie redaktorze, absurdalna.
1: Zadaje je bardzo konkretnej osobie, ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej.
0: Przychodzi sobie o to nauczycielka, która wpada w drugi próg podatkowy do lekarza. Do lekarza, który pracuje w określonym czasie, w określonym miejscu, ma określone obowiązki i który zarabia od tej nauczycielki 10 albo 15 razy więcej. Ona płaci 32% podatku, on płaci procent 14. To jest absurd i z tym absurdem trzeba skończyć.
1: Zmienicie ten absurd? Skończycie z tym absurdem jako rząd?
0: Oczywiście, że... No przepraszam, jeżeli mówimy o reformie Państwowej Inspekcji Pracy i o przekształcaniu przez inspektorów fikcyjnych, podkreślam fikcyjnych, bo tam, gdzie lekarz ma prywatną praktykę, naprawdę jest przedsiębiorcą, sam jest sobie sterem, panem i okrętem, proszę bardzo, to jest... To może być działalność gospodarcza. Ale tam, gdzie mamy do czynienia z definicją kodeksu pracy, z kierownictwem podporządkowanym, czasem, miejscem, zakresem obowiązków. Ja nie widzę powodu, dla którego mieliby inspektorzy pracy jakimś szerokim łukiem omijać ochronę zdrowia.
1: Ale momencik, znaczy są przepisy, które pozwalają na to, żeby pracować albo na etacie, albo na kontrakcie.
0: No tak, ale to nie znaczy, że można na kontrakcie pracować tak, jak byłoby się na etacie. To jest dokładnie tak samo, jak z umowami cywilnoprawnymi.
1: Są inspekcja przepisy, pracy będzie to sprawdzać, także w ochronie zdrowia.
0: Albo w sprawie inspekcji pracy i w ogóle tych umów śmieciowych sobie wyjaśnijmy. Nikt nie zlikwidował możliwości pracy na umowach cywilnoprawnych. To, co ma się skończyć, to udawanie, że coś jest umową cywilnoprawną B2B kontraktem, jeśli de facto i z rzeczywistości to wynika ze stanu faktycznego, jest to umowa o pracę, więc niektórzy lekarze rzeczywiście prowadzą działalność czy pracują na kontraktach. Inni lekarze de facto pracują na umowach o pracę.
1: Ale
0: i to
1: żebyśmy mieli
0: być
1: jasność, no właśnie, to znaczy, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie przyglądać się temu, jak pracują lekarze, na jakich umowach i jak to w rzeczywistości wygląda?
0: No a dlaczego miałaby nie? 8 lipca wchodzi ustawa, która pozwoli Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzać wszystkie branże. Tu nie będzie żadnych świętych krów. Niezależnie od tego, czy to jest gastronomia, czy to jest budowlanka, czy to jest infrastruktura, czy to są usługi, czy to są publiczne, czy prywatne instytucje, czy to jest ochrona zdrowia. Kodeks pracy obowiązuje wszystkich i artykuł 22 kodeksu pracy wskazuje na definicję stosunku pracy i jasno mówi, że jeżeli tam, gdzie jest stosunek pracy, tam ma być umowa o pracę.
1: Czyli to się może skończyć tak, że ci, którzy są na kontraktach dzisiaj, będą musieli przejść na etaty?
0: Może. Nie, oczywiście nie w każdym koniecznie przypadku, bo tak jak mówię, sytuacje są bardzo różne, ale dlaczego miałoby nie? Znaczy, dlaczego mielibyśmy uznać, że wyciągamy jakąś grupę zawodową spod obowiązującego prawa? Ja cały czas powtarzam, prawo pracy to nie jest jakiś przypis do prawa. To nie jest sugestia, to nie jest rekomendacja, to nie jest ulotka. To jest obowiązujące prawo.
1: Minister zdrowia czy szef Narodowego Funduszu Zdrowia? Kto powinien być zdymisjonowany w związku z aferą w Szpitalu Południowym?
0: Panie redaktorze, za dymisję i decyzje kadrowe, jeżeli chodzi o ministrów, odpowiada premier. Za przyszłość prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiada minister zdrowia, więc ja w taki sposób na to pytanie nie odpowiem.
1: No to ciekawe, natomiast bo jest pani jasne, kolega z lewicy, wicepremier Gawkowski, wskazuje palcem. Szef Narodowego Funduszu Zdrowia
0: jasne,
1: do dymisji.
0: Natomiast
1: nie daje rady.
0: Jest jasne, że... No, ta sytuacja wymaga radykalnych porządków i ja rozumiem opinię premiera Gawkowskiego. Moim zdaniem to, co się dzieje w NFZ-cie, to woła o pomstę do nieba i zdecydowanie jakieś kroki należy tutaj podjąć. Te kroki należą do pani minister zdrowia. Inne kroki, jeżeli chodzi o ministrów, łącznie ze mną, należą do premiera, więc tak, to są ich kompetencje. Moja opinia jest dokładnie taka jak ministra, jak premiera Gawkowskiego,
1: że
0: jest źle zarządzany, że sobie nie radzi, tak.
1: Źle zarządza pieniędzmi, które przeznaczamy na zdrowie.
0: No a
1: tak
0: dobrze
1: mówi
0: zarządza.
1: Premier Gawkowski.
0: No panie redaktorze,
1: ale
0: a czy ktoś z naszych słuchaczy uważa, że dobrze zarządza?
1: Świetnie, idźmy dalej. Tylko dlaczego Filip Nowak wciąż jest prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia? To jest człowiek, który od 2019 roku jest w kierownictwie NFZ-u. Najpierw był wiceprezesem, a od 2021 roku jest prezesem. Przypomnijmy sobie, kto wtedy rządził.
0: Ale panie redaktorze,
1: Prawo i Sprawiedliwość.
0: To jest pytanie do ministry zdrowia. No, mnie pan może zapytać
1: kolejnych
0: o prezesa Zakładu Ubezpieczeń
1: zdrowia,
0: Społecznych, którego no, właśnie powołaliśmy wspólnie z premierem, znaczy premier na mój wniosek.
1: Ale słyszę Andrzeja Szejnę na przykład, który mówi w Sejmie, ja nie rozumiem tego, to jest nielogiczne. Dlaczego no. postawiliśmy tego człowieka na czele NFZ-u. To jest nielogiczne, pani zdaniem także.
0: Tylko to nie jest tak, że to jest nielogiczne dlatego, że ma takie, a nie inne konotacje polityczne w sensie, kiedy trafił na tę funkcję. Bo ja nie oceniam pracowników, ludzi, którzy pełnią określone funkcje ze względu na ich przynależność czy sympatię polityczne.
1: Ale do tej pory uznawaliście, że daje sobie radę, że robi dobrze tę robotę, skoro zostawiliście go jako szefa NFZ-u.
0: Ale nie ście.
1: No ście, koalicja rządząca.
0: Nie ście.
1: Rząd, pani minister. Nie, panie, jest jakaś wspólna odpowiedzialność.
0: Nie. Ja przepraszam. Jest decyzja pana premiera, że Ministerstwo Zdrowia jest ministerstwem apolitycznym. Został nasz przedstawiciel lewicy wycofany z Ministerstwa Zdrowia, odsunięty od jakiejkolwiek odpowiedzialności.
1: Wojciech Konieczny był wiceministrem zdrowia. Walczył o to, żeby Filip Nowak przestał być szefem Narodowego Funduszu Zdrowia?
0: Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Musiałby pan redaktor zapytać. Dobrze, zapytam Wojciecha Koniecznego. Natomiast decyzja zapadła taka, że Ministerstwo Zdrowia nie ma tam polityków. Czy ja uważam, że to jest rozsądna decyzja? Nie, dlatego że pewne wyczucie sytuacji, jednak polityka to jest odpowiedzialność za państwo, to jest szeroka strategia. Moim zdaniem warto jest mieć taki kontakt z tymi, którzy prawo stanowią, którzy czują też tę odpowiedzialność przed wyborcami za to, jak ta polityka jest realizowana. No ale taka zapadła decyzja. To była decyzja premiera Tuska i...
1: Zła decyzja?
0: Wycofanie Wojciecha Koniecznego z Ministerstwa Zdrowia. Oczywiście, że w mojej ocenie wycofanie przedstawiciela lewicy z Ministerstwa Zdrowia nie przysłużyło się Ministerstwu Zdrowia.
1: Okej, a jesteśmy tu i teraz. I co teraz? Znaczy trzeba wrócić do modelu, w którym na czele resortu zdrowia stoi polityk z krwi i kości?
0: Co teraz zrobić w ochronie zdrowia? Powiem kilka rzeczy.
1: Wiem, ja za chwilę o tym możemy rozmawiać, ale ja pytam o stanowisko ministra zdrowia. Powrócić do kogoś z polityki, z krwi i kości?
0: Ministrem zdrowia czy ministrą zdrowia powinna być osoba, która będzie miała odwagę wprowadzenia limitu o wynagrodzeń lekarzy, rzetelnej ewidencji czasu pracy lekarzy, która zapewni to, żeby sprzęt, który kupujemy i w który inwestujemy, był wykorzystywany i która poradzi sobie z tym problemem łączenia praktyki prywatnej z praktyką publiczną, czasem w sposób karygodny, to znaczy w takiej karuzeli pacjentów. Kto to jest, kto to będzie, kto to miałby być, to jest drugorzędne. Ważne, żeby była ta odwaga. Ja rozmawiam często z panią ministrą zdrowia i wiem, że na przykład kwestia, o której przed chwilą rozmawialiśmy, tych kontraktów, które powinny być umowami o pracę, zdanie tutaj podziela. Być może będą jakieś prace w przepisach dotyczących ochrony zdrowia w tym zakresie, natomiast ja jako ministra pracy uważam, że tak, to trzeba zmienić i kiedy z nią o tym rozmawiam, to się ze mną zgadza. Tyle mogę powiedzieć.
1: Pytanie jest takie, bo kiedy mówicie, trzeba wprowadzić limit godzin pracy lekarzy...
0: Ewidencję tego czasu.
1: Bez limitu?
0: Nie no, panie redaktorze, to jest kwestia bezpieczeństwa pacjentów.
1: No właśnie.
0: Czy pozwolilibyśmy opiekunce w żłobku pracować bez żadnego limitu, tak żeby ona ledwo stała na nogach i zasypiała nad dziećmi? No nie.
1: Jasne, tylko zepnie nam się system, jak wprowadzimy ten limit?
0: Jeżeli to jest tak, że jak zaczynamy rozmawiać ze środowiskiem lekarskim o tym, że trzeba wprowadzić, nie wiem, jakiś racjonalny czas pracy, no bo nie ma fizycznej możliwości, żeby człowiek pracował 96, 100, 150 godzin, to się nie da. To jest po prostu niemożliwe. To wtedy spada argument, zabraknie lekarzy. Kiedy mówimy, to znieśmy limity na studiach i kształćmy więcej lekarzy, to słyszymy protest, że nie, bo obniżą się standardy. No jedno albo drugie. Więc jeżeli jest tak, że miałoby specjalistów z ochrony zdrowia zabraknąć, to trzeba ich więcej kształcić. Jeżeli nie, to można ograniczyć czas pracy, bo tu nie chodzi o jakiś odwet czy jakąś zemstę na lekarzy. Absolutnie nie. Zdecydowana większość medyków to są ludzie z powołaniem, rzetelnie wykonujący swoje obowiązki. Ale chodzi tutaj o bezpieczeństwo pacjentów. Znaczy, jako pacjenci, przecież nie chcemy być badani czy leczeni przez lekarza, który nie spał 3 doby.
1: To jasne.
0: Albo który jest równolegle na innym dyżurze.
1: Zamykając wątek. Rafał Trzaskowski obroni się w referendum, jeśli takie referendum w Warszawie będzie?
0: I ja nie wiem, czy ono w ogóle będzie, nie wiem, czy się obroni, nie mam zielonego pojęcia.
1: No pytanie, czy Lewica pomoże takie referendum zorganizować?
0: My, panie redaktorze, wyraziliśmy nasze zdanie na Radzie Miasta, jeżeli chodzi o referendum.
1: Nie daliście absolutorium, tego, nie chcieliście, żeby nie dostało absolutorium, dać, ale chcecie, żeby odbyło się referendum?
0: Z tego, co wiem, to ma na ten temat, na temat tej propozycji rozmawiać zarząd warszawski, żadne decyzje jeszcze nie zapadły, ja nie znam wniosków z tych dyskusji. Jedyne, co wiem od posłanki Anny Marii Żukowskiej, to to, że takie dyskusje w strukturach warszawskiej Lewicy się odbywają.
1: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, była naszym gościem, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dziękuję.
0: Dziękuję
1: państwu, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Premier Donald Tusk stanowczo o sytuacji wokół służby zdrowia. Premier zapowiada:
1: jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
0: Rekomendacje te mają przygotować ministra zdrowia i szefostwo NFZ. Chodzi o trzy obszary, o których mówił szef rządu, tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek i wysokie zarobki niektórych medyków. Takie zapowiedzi to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Wcześniej z tego właśnie powodu ze stanowisk zrezygnowały wiceprezydentki Warszawy. W sieci skomentowały swoje decyzje. Nie mam poczucia winy, mam poczucie odpowiedzialności, napisała Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała m.in. w Radzie Nadzorczej Szpitala. Renata Kaznowska z kolei zapewniła, że odchodzi bez żalu i złych emocji. To właśnie ona odpowiadała m.in. za zdrowie. A do dymisji w warszawskim ratuszu odniosło się Prawo i Sprawiedliwość. To za mało, mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
2: Próba skręcenia tej afery i stworzenia wrażenia, że sprawa już jest załatwiona. Te decyzje personalne to są tylko decyzje, które dotyczą raptem dwóch osób, natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
0: Stąd, jak mówi Bochenek, odpowiedzialność powinna być znacznie szersza. Wybrany 3 tygodnie temu nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ciągle czeka na zaprzysiężenie przez prezydenta. Sławomir Patyra nie robi tego bezczynnie. O tym, na jaki ruch zdobył się profesor, opowie teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: W biurze podawczym Kancelarii Prezydenta złożył oficjalne pismo, w którym zwraca się z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania. Teraz będę czekał na odpowiedź ze strony Kancelarii, zapewnia Sławomir Patyra. Na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybrał go już 3 tygodnie temu, a w zeszły poniedziałek zakończyła się kadencja jego poprzednika. Mimo że zgodnie z prawem zaprzysiężenie powinno nastąpić niezwłocznie, to dotąd się to nie stało, a Trybunał ma coraz bardziej okrojony skład.
0: Prezydent odebrał przysięgi tylko od 2 z 7 sędziów wybranych przez obecny Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Niebezpieczny internetowy trend doprowadził do poważnego wypadku. W Czernicy koło Rybnika na Śląsku nastolatkowie rozpędzili karuzelę, używając koła hulajnogi elektrycznej. Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii. Ze szczegółami reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: Gdy karuzela kręciła się już bardzo szybko, 14-latek zderzył się z kolegą. Chłopak miał groźne obrażenia głowy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który przetransportował go do szpitala.
5: Apelujemy do rodziców, do opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z takimi wyzwaniami.
4: Mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z Rybnickiej Komendy, której policjanci wyjaśniają teraz tę sprawę. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Służby przypominają, że powtarzanie trendów internetowych może się bardzo źle skończyć. Są zarzuty dla sternika, który pijany pływał motorówką po jeziorze Mamry na pokładzie. Razem z nim było 3 dzieci. W pewnym momencie mężczyzna zasnął. Jedno z dzieci zaalarmowało przez telefon matkę. Na miejsce wysłano ratowników MOPR. 47-latek został zatrzymany. Już na komisariacie znieważył policjantów, a jednego z nich uderzył, za co także odpowie. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 2 promile alkoholu. Samorządowcy z Trójmiasta i okolic po podpisaniu przez prezydenta ustawy metropolitalnej zabierają się do pracy, by jak najszybciej korzystać z jej dóbr. Teraz poszczególne rady gmin muszą podjąć odpowiednie uchwały. Potem wniosek trafi do ministerstwa, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
6: Szacujemy, że będzie to do października i wtedy do końca roku wychodzi odpowiednie rozporządzenie rządowe i metropolia staje się faktem.
0: Związek Metropolitalny ma docelowo mieć do dyspozycji 500 000 zł rocznie na wspólne projekty. Trzeba pokazać ludziom, że ten pomysł działa, dodaje wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
6: Aby każdy mieszkaniec, nawet tej najmniejszej miejscowości, odczuł realne korzyści z tego, że jest w metropolii. Albo poprzez krótszy czas dojazdu do pracy, do miejsca kultury, czy też do tej wiedzy, o której tak dużo mówimy, czy poprzez wzrost jakości życia w miejscu, w którym mieszka.
0: 40% środków metropolii ma trafić do mniejszych samorządów. Sztab kryzysowy w Zabrzu po ujawnieniu niebezpiecznych odpadów na miejskim składowisku. To odpady medyczne, choć zgodnie z przepisami mogą tam trafiać tylko gruz, piasek i kompost. Podejrzenia padają na 3 prywatne firmy współpracujące z miastem. Prezydent Kamil Żbikowski uspokaja, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale sprawa musi zostać wyjaśniona.
7: Miasto Zabrze nie jest śmietnikiem, do którego można bezkarnie zwozić jakieś śmieci, odpady niebezpieczne. No i będziemy się domagać wyciągnięcia najsurowszych możliwych konsekwencji wobec osób, które dopuściły się albo zaniedbań, albo celowego działania.
0: Inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili już kontrolę składowiska, czekają na wyniki badań i oględzin. Sprawą zajmuje się także policja. Nieprawidłowości w prawie co piątej skontrolowanej taksówce w Warszawie. W pierwszej połowie roku służby sprawdziły niemal 2000 aut. Najczęściej kierowcy nie mieli uprawnień do kierowania pojazdami czy licencji taksówkarskiej. Zatrzymano 28 osób przebywających w Polsce nielegalnie i 16 osób poszukiwanych. 16 kierowców straciło prawo jazdy, 14 było pod wpływem alkoholu lub innych substancji, 13 miało fałszywe dokumenty. To drugi weekend tegorocznych wakacji. Służby apelują o szczególną ostrożność nad wodą. Statystyki są dramatyczne. Od początku czerwca utonęło 70 osób, mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u.
8: W znacznej większości toną mężczyźni. Ta tendencja właściwie od bardzo wielu lat utrzymuje się podobnie. Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną.
0: Najczęściej do tragedii nad wodą dochodzi w czasie kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Po katastrofalnym występie niemieckich piłkarzy na mundialu trener drużyny pożegnał się ze stanowiskiem. Niemcy odpadli już w 1/16 finału. Selekcjoner Julian Nagelsmann dostanie jednak wielomilionową odprawę. Ze szczegółami z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
9: Bezpośrednio po blamarzy w Bostonie w rzutach karnych z Paragwajem Nagelsmann zapowiedział buńczucznie: zostaję, nie uciekam, będę nadal szefem kadry. Po powrocie do kraju szefowie DFB, niemieckiego związku piłki nożnej, kazali mu wytłumaczyć się z katastrofy. Nie umiał, więc sugestia była jednoznaczna: podaj się sam do dymisji albo cię wyrzucimy. Na osłodę dostaniesz 7 milionów euro odprawy. Dziś odejście Juliana Nagelsmana potwierdzono oficjalnie. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: A kandydatem numer 1 na stanowisko szefa niemieckiej reprezentacji jest Jürgen Klopp, były trener Borussii Dortmund i FC Liverpool.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
11: Tak jest, choć to wakacje, zaglądamy do szkoły, a razem z nami prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz. Dzień dobry, kłaniam się.
12: Dzień dobry.
11: No i krótka piłka na początek. Jak zawsze u nas konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Czy obecny rząd dba o nauczycieli, tak czy nie?
12: Pośrednio tak, w aspekcie socjalnym, poza tą kwestią najważniejszą, którą są wynagrodzenia.
11: To za chwilę o tym rozmawiamy, ale dajmy szansę słuchaczom. Na radioz.pl mamy sondę z tym samym pytaniem, można już głosować. No to słyszę, jak mówicie, spokojnie już było, grzecznie już było. To jak teraz będzie?
12: 31 sierpnia Związek rozpoczyna akcję protestacyjną, a to stwierdzenie spokojnie już było, to jest pochodna temperatury dyskusji, jaka była na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego, dlatego że padają bardzo konkretne zastrzeżenia dotyczące tej polityki wobec nauczycieli, braku realizacji deklaracji pana premiera, braku realizacji obietnic.
11: No to nauczyciele się wkurzyli?
12: Tak. Wielu moich koleżanek i kolegów mówi: zaraz, ale jeżeli po każdej manifestacji myśmy bez mała sprzątali papierki po sobie, co nie do końca było prawdą, wynajmowaliśmy firmy rzekomo, tak też nie było, to zwróć uwagę na to, że nie były i nie są realizowane te najważniejsze postulaty dotyczące poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pora być może dać sygnał, że spokój tego środowiska jest już na wyczerpaniu.
11: No to dajecie sygnał, mówicie: godne płace, politycy, dotrzymajcie słowa, a na to Barbara Nowacka, minister edukacji, przyznaje, że wynagrodzenia nauczycieli rosną za wolno i mówi w Polsacie: nie dziwię się ich wkurzeniu. Kiedy widzą, że w rok za swoją ciężką pracę zarabiają tyle, co niektórzy lekarze potrafią zarobić w ciągu miesiąca. No wspaniała symbioza. Związkowcy i minister edukacji mówią jednym głosem.
12: Ale my mówimy, panie minister, że trzeba wyjść poza taką czczą gadaninę. Przepraszam, panie minister.
11: Czyli minister edukacji tylko gada? Tak. Nie robi, tylko gada?
12: Pani minister twierdzi, że stara się na posiedzeniu Rady Ministrów podejmować problematykę wzrostu wynagrodzeń. Ja nie mam powodu nie wierzyć w te deklaracje, ale one są mało skuteczne. Natomiast przed rządem, a przede wszystkim przed Sejmem, leży projekt obywatelski Związku Nauczycielstwa Polskiego, który zupełnie inaczej lokowałby te nasze wynagrodzenia co do metody ich tworzenia.
11: To momencik, bo mówi pan, mało skuteczne działanie ministerstwa, no ale wcześniej słyszę Katarzynę Lubnauer, wiceminister edukacji, która wylicza, że od 2023 roku, pan już kręci głową, ale ja dokończę, od 2023 roku nauczyciele dostali w sumie ponad 40% podwyżki.
12: Tak, pani minister posługuje się tą wielkością, liczbą 44, zakładając jako nauczycielka matematyki, że tutaj w grę wchodzi także tak zwany procent składany, co tylko i wyłącznie podnosi ciśnienie, co powoduje, że nauczyciele mają prawo powiedzieć, już dobrze, już, grzecznie już było, spokojnie już było. Jeżeli ktokolwiek jest w stanie podnieść temperaturę i energię nauczycieli, to takie wypowiedzi doskonale temu służą.
11: No ale słyszę pan minister Nowacką, która mówi, prawie połowa nauczycieli w tej chwili znajduje się w drugim progu podatkowym. To znaczy, że te podwyżki dały godne płace nauczycielom, czy nie dały?
12: Nie, absolutnie nie dały, to po pierwsze. Po drugie, chcielibyśmy znać faktyczne wskaźniki, o których pani minister mówi, bo jeszcze niedawno posługiwała się liczbą 60 tysięcy nauczycieli, którzy wchodzą w drugi próg podatkowy. Tu mamy do czynienia z dwoma czynnikami. Po pierwsze, ten próg podatkowy, o czym mówią wszyscy, jest bardzo niski.
11: Co powoduje, 120 tysięcy złotych.
12: Tak jest, co powoduje, że nauczyciel, który pracuje na półtora etatu, który ma godziny ponadwymiarowe, już w październiku zwiększając swój odpis podatkowy, jako sam siebie finansuje, czy finansuje z tego 20-procentowego haraczu pozostałą grupę zawodową. Więc ten próg jest za niski i to mówią wszyscy obywatele, politycy w naszym kraju. Natomiast rzeczywiście nasze wynagrodzenia są pochodną zwiększonego wysiłku, zwiększonego czasu pracy. Ten próg przekraczają nauczyciele, którzy mają półtora etatu, czyli pracują w dwóch szkołach, czasami mają prawie dwa etaty i ten ich zwiększony wysiłek, który także ratuje naszą edukację, bo zwrócę uwagę na to, że co tydzień nam brakuje według Ministerstwa Edukacji Narodowej około 2 milionów godzin, które muszą objąć nauczyciele już zatrudnieni, więc ja pracuję o wiele więcej, pracuję na czasami dwa etaty i jestem dodatkowo karany 20-procentowym wzrostem podatku.
11: No dobrze, 31 sierpnia, jak pan mówi, idziecie protestować przed kancelarię premiera, nie przed Ministerstwo Edukacji, to znaczy, że już nie macie o czym rozmawiać z Barbarą Nowacką?
12: Z panią minister rozmawiamy bardzo często i ta jakby, temperatura tych rozmów jest rzeczywiście na takim stabilnym poziomie, tak to nazwijmy. Natomiast pani minister nie ma takiej siły przebicia na Radzie Ministrów, który gwarantowałby realizację także tego, o czym ona mówi.
11: Czyli wzywacie na pomoc premiera i zapowiada pan, że to będzie początek protestu.
12: Nie wzywamy na pomoc pana premiera. My zwracamy uwagę panu premierowi na to, że w listopadzie 2024 roku pan premier sam publicznie przed 200 legatami zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską ulegną przyspieszeniu, a jednocześnie, że będzie uruchomiona druga inicjatywa ustawodawcza, która jest pochodną rządu pierwszego
11: Tuska. To wyjaśnijmy, o co chodzi, bo nie wszyscy to rozumieją. Chodzi o to, że wy chcecie powiązać płace nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, żeby to było na sztywno zapisane w ustawie.
12: Tak, dzisiaj jest tak, mówiąc najprościej, że oto politycy poprzez tak zwane wskaźniki decydują, jaki będzie poziom wynagrodzenia nauczycieli. I to jest absolutnie polityczna decyzja, nie mająca żadnego powiązania choćby z gospodarką narodową. Gospodarka się rozwija, jesteśmy 20. gospodarką świata, w portfelach my tego nie widzimy.
11: Świetnie. Minister edukacji przyklaskuje waszemu pomysłowi, mówi, że to super. Wy mówicie, jak tego nie będzie, to będą radykalne działania. I co to znaczy radykalne działania?
12: Te radykalne działania są zaplanowane w scenariuszu, który został zaaprobowany na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego. One mają różną temperaturę od tych manifestacji poprzez różnego rodzaju działania lokalne, które będą związane z posłami, z parlamentarzystami.
11: Dobra, konkretnie, panie prezesie. Będzie protest, pikieta, manifestacja 31 sierpnia. Nic nie przyniesie. Co dalej?
12: To ciąg dalszy tych zdarzeń polega na eskalacji, że tak powiem, emocjonalnych tych działań. Ja rozumiem, że pan redaktor zmierza do tego, żeby pojawiło się pytanie, czy w końcu będzie strajk nauczycieli.
11: Nie zależy mi na tym, żeby był strajk. Bardziej się zastanawiam nad tym, czy ten strajk, który był 7 lat temu już, tak bardzo nauczycielom pokazał, że nie warto, że już nikt się tego nie podejmie od nowa.
12: To jest dobra kwestia, dlatego że ci wszyscy, którzy mieli ten ogromny wysiłek w 2019 roku, jakby ulegli mitowi, że za strajk będziemy mieli zapłacone. Nie mieliśmy zapłacone, bo ustawa o tym mówi wyraźnie. Natomiast ten strajk wbrew pozorom przyniósł także wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, natomiast nie zmienił...
11: Ale możliwy jest dzisiaj strajk nauczycieli?
12: Dzisiaj, 3 lipca, na ten temat nie rozmawiamy, natomiast powtarzam, jeżeli...
11: To co chcecie usłyszeć, żeby ten temat nie wrócił i nie pojawił się pomysł, a zastrajkujmy. Minister Nowacka mówi, walczę o 11% podwyżki dla nauczycieli. dobre rozwiązanie?
12: Rzecz jest nie tylko w tych procentach. Rzecz jest w całym mechanizmie. Związek wyraźnie zwraca uwagę, że akcent z tego wskaźnika procentowego przenosimy na metodologię tworzenia tych wynagrodzeń. My chcemy, tak jak rośnie gospodarka, tak jak rośnie przeciętne wynagrodzenie w kraju, mieć także w tym swój udział. I na tym nam zależy szczególnie. Jeżeli parlament jesienią się do tego nie odniesie, jeżeli nie będzie żadnych ruchów w tym zakresie, jeżeli nie będzie działania, które ma zrealizować obietnicę pana premiera, że przyspieszymy te prace, a od kwietnia ubiegłego roku nic się w tej sprawie nie wydarzyło.
11: To co się wydarzy, jeśli tego nie będzie?
12: To będą kolejne działania protestacyjne, które będziemy ujawniać i pokazywać w każdym kolejnym tygodniu już roku szkolnego.
11: To tu i teraz. Prezydent zawetował ustawę, która miała wprowadzić do szkół rzeczników praw uczniowskich, czyli posłuchał m.in. podpowiedzi Związku Nauczycielstwa Polskiego. A dlaczego ZNP walczyło z pomysłem rzeczników praw ucznia w szkole?
12: Znaczy myśmy nie walczyli z rzecznikiem praw ucznia, bo wydawało nam się, że to jest tak...
11: Czytam wasze wpisy w internecie z ostatnich miesięcy. Rzecznik praw ucznia. Instytucja zbędna. Nie rozwiązuje kluczowych problemów. Efektowne medialnie i propagandowo działanie, ale nieefektywne systemowo.
12: Zwracam uwagę na to, że to był tak, przepraszam, zły pomysł. Powiem szczerze, niedorzeczny pomysł, że podnoszenie tutaj temperatury dyskusji jakby niepotrzebnie nobilitowałoby ten sam pomysł. Zacznę od tego, że może przypomnijmy, że jednak uczniowie poza prawami mają także obowiązki. Obowiązkiem dziecka, także zapisane w ustawie, jest uczęszczanie na zajęcia, aktywne branie udziału w tych zajęciach i dołożenie wszelkich starań, żeby te zajęcia były jak najbardziej efektywne z jego punktu widzenia.
11: To za chwilę o tym rozmawiamy, ale jeszcze jedno pytanie, zanim przeniesiemy się do sieci, bo skoro nie będzie rzecznika praw ucznia, to nie powinno być też rzecznika praw nauczyciela?
12: Nie, rzecznikiem praw nauczyciela między innymi jest Związek Nauczycielstwa Polskiego.
11: Ale jest pomysł, żeby powołać rzecznika praw nauczyciela. Panu to nie jest potrzebne.
12: Idea tak zwanych izb nauczycielskich jest mniej więcej od roku 1990, jeszcze z ubiegłego wieku. Ustawa mówi wyraźnie, kto reprezentuje pracobiorców w przestrzeni publicznej, to są m.in. związki zawodowe.
11: Czyli według Związku Nauczycielstwa Polskiego niepotrzebny jest ani rzecznik praw ucznia, ani rzecznik praw nauczyciela.
12: Rzecznik praw ucznia w takiej konstrukcji, jakiej był zapisany w ustawie, jest naszym zdaniem rzeczą zbędną.
11: A rzecznik praw nauczyciela?
12: Rzecznikiem praw nauczyciela są dobrze pracujące związki zawodowe.
11: Zanim zostaniemy tylko w sieci, jeszcze trzy pytania i trzy krótkie odpowiedzi, czyli druga odsłona krótkiej piłki teraz. Zakaz używania telefonów nie tylko w szkołach, ale i w przedszkolach. Tak czy nie?
12: Tak.
11: Na czele Ministerstwa Edukacji powinien stać nauczyciel. Tak czy nie?
12: Niekoniecznie.
11: To moja ostatnia kadencja w fotelu prezesa ZNP.
12: Tak.
11: A w naszej sondzie pytaliśmy, czy obecny rząd dba o nauczycieli. 59% pytanych mówi, że tak. 41%, że nie. Polecamy wyniki naszej sondy na radio.z.pl i tam też polecamy naszą rozmowę.
10: To jest gość Radia Z.
11: No to wróćmy do tej ustawy zawetowanej przez prezydenta. Prezydent mówi, że rzecznicy praw ucznia to byłaby szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. Pan też tak myśli?
12: Znaczy, pan prezydent pewnie w tej retoryce próbował uzasadnić swoją decyzję. Naszym zdaniem po pierwsze, jeżeli już w ogóle dostrzegamy potrzebę obrony interesów ucznia, to przypominam, że ten uczeń jest także dzieckiem i jeżeli ktoś już widział taką celowość, to mógł to ulokować jako jeden z departamentów Rzecznika Praw Dziecka. Po drugie, to było bardzo silnie sformalizowane, dające szczególne prawa tym dzieciom z punktu widzenia interesu szkoły, cokolwiek dyskusyjne, biorąc pod uwagę, że to są jednak uczniowie, którzy w tej szkole funkcjonują. To było także budowanie ogromnej struktury administracyjnej, od szkoły aż po urząd centralny. To także były dosyć dobrze płatne synekury na różnym poziomie. Naprawdę nie widzieliśmy potrzeby, żebyśmy my to tworzyli. Dziecku w szkole nie dzieje się krzywda. Nie,
11: no co
12: się...
11: innego mówią na przykład przedstawiciele akcji uczniowskiej, czyli młodzi ludzie, działacze społeczni. I mówią tak, jeśli nauczyciel przestrzega prawa, rzetelnie wykonuje swoje obowiązki i szanuje drugiego człowieka, to czego i kogo on się właściwie miałby bać? Pyta Paweł Mrozek.
12: No tak, ale nauczyciele po pierwsze przestrzegają prawa, po drugie jest cała ogromna materia zapisów w karcie nauczyciela, która wręcz obliguje nauczyciela, ale także dyrektora szkoły poprzez prawo oświatowe do przestrzegania tychże przepisów. Jeżeli są sytuacje naganne, to nie ma potrzeby tworzenia wielkiej, skomplikowanej machiny administracyjno-urzędniczej po to, żeby...
11: Ale jak wielka, skomplikowana miałaby to być machina?
12: Od szkoły, począwszy aż po urząd centralny, pewnie w randze ministra, z dosyć bogatym uposażeniem takiego rzecznika praw dziecka, rzecznika praw ucznia i widzimy wyraźnie, że to jest tworzenie czegoś, co w szkole nie widzimy powodu, żeby tego rodzaju konstrukcja była tworzona, dająca jednocześnie tak duże prawa tymże rzecznikom. Oni rzeczywiście stawali się także stroną we wszelkiego rodzaju sporach i konfliktach na terenie szkoły.
11: No bo one są. te konflikty są, te spory są i nie znikną tylko dlatego, że nie będzie takiej instytucji. Paweł Mrozek mówi, ochrona praw ucznia nie jest przecież wymierzona w dobrych, mądrych pedagogów, ale w systemową bezkarność tych, którzy od lat mylą autorytet z terrorem i psychicznym znęcaniem się.
12: Od tego mamy instytucję dyrektora jako kierownika zakładu pracy, od tego mamy także komisje dyscyplinarne, rzeczników dyscyplinarnych, dwustopniowość działania w tym zakresie.
11: A nie jest tak, że dyrektor stanie po stronie pracownika raczej niż po stronie ucznia?
12: Jeżeli dyrektor staje po stronie pracownika, to musi mieć ku temu stosowne argumenty. My bardziej obawiamy się nie tego, że dyrektor stanie po stronie pracownika versus uczeń, tylko staje po stronie rodzica w konflikcie z pracownikiem w sytuacji, gdy niekoniecznie wina jest po stronie pracownika. Tu jest pewien obszar konfliktu i postać dyrektora jest tutaj kluczowa. Jeżeli jest tak, że łamane są prawa ucznia, prawa dziecka, to oczywiście każdy nauczyciel, każdy dyrektor szkoły ma obowiązek te kwestie wyjaśnić i tutaj inicjatywa jest po stronie i rodziców, i sam jego dyrektora szkoły, tudzież nauczycieli. Ten system jest jasno opisany w karcie nauczyciela, jasno jest opisany w działaniach dyscyplinujących i nie widzimy powodu, żebyśmy w tę materię aż tak głęboko wchodzili.
11: No to ostatni akcent z argumentów akcji uczniowskiej. W polskich szkołach w dalszym ciągu będzie panować bezwzględna, wolna amerykanka, w której widzimisię dyrektora czy archaiczny statut stoją wyżej w hierarchii prawnej niż konstytucja.
12: To jest bardzo ciekawa retoryka, taka nasycona emocjami. Chcielibyśmy, żeby Paweł Mrozek pokazał konkretne przykłady.
11: Ale może też nasycona doświadczeniem konkretnych ludzi, którzy...
12: No tak, ale popatrzmy na zasadzie pars pro toto. No nie możemy my nagle mówić, że oto w tej czy innej szkole wydarzyło się takie, a nie inne wydarzenie, więc będziemy powoływać instytucje, bo za moment w kolejnym incydentalnym przypadku będziemy budowali kolejne struktury administracyjne. Szkoła jest przesycona różnego rodzaju działaniami i tak na dobrą sprawę w kontekście tego, co się dzieje w tej hierarchii służbowej, pozycja nauczyciela wbrew pozorom nie jest bardzo wysoka. On za każdym razem jest przedmiotem kontroli, weryfikacji rodziców, uczniów, organów nadzoru, organów prowadzących, wszelkiego rodzaju instytucji, które wokół szkoły są oplecione i on w tej swojej sytuacji naprawdę nie zazdroszczy tym nauczycielom, którzy mając tyle instytucji, organów nadzoru nad sobą czują przesyt, czują wypalenie i czują
11: ale
12: frustrację.
11: Mają Związek Nauczycielstwa Polskiego, który o nich przecież dba.
12: I
11: ale
12: się cieszymy, że
11: panie,
12: mamy.
11: Panie prezesie, prezydent pytał was o zdanie w sprawie tej ustawy?
12: Nie, prezydent nie pytał nas o zdanie. Nie wiem, nie mamy żadnych sygnałów, żeby prezydent z kimkolwiek na ten temat rozmawiał. Sygnały, jakie od wielu tygodni, miesięcy wysyłał związek, być może były dla pana prezydenta wystarczające. Nie wiem, czy prezydent z jakimkolwiek środowiskiem nauczycielskim na ten temat rozmawiał.
11: No bo czytam, co pan powiedział wczoraj faktowi. Mówił pan, wydaje się, że zawetowanie ustawy nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tę ustawę można było ewentualnie zmodyfikować, ale nie powinna być, nie musiała być zawetowana.
12: Jeżeli pan
11: trochę nie rozumiem. Mówiliście, że zła ustawa, a teraz pan mówi, po co było to wetować?
12: Mowa była troszeczkę o innych rzeczach. Natomiast rzecz w tym, że jeżeli pan prezydent widział potrzebę zawetowania, to ja się pytałem, to jest ewentualnie nawiązanie do tego, jakie były działania służb pana prezydenta, kancelarii prezydenta w fazie rozmów na poziomie Sejmu, Senatu, czy oni brali w tym aktywny udział. Jeżeli pan prezydent widział zastrzeżenia, to mógł także aktywnie minimalizować. Natomiast jeżeli widział zagrożenia, o których mówił związek, to jego działania były w tym przypadku uprawnione.
11: W Gazecie Wyborczej mówi pan ostatnio, ludzie zdecydowanie większą wrażliwość mają na problemy służby zdrowia niż nauczycieli. Dlaczego tak jest?
12: To w jakiejś mierze jest pochodną tego, że każdy z nas spotkał się, spotyka się albo będzie się spotykał z lekarzami.
11: Każdy z nas spotkał się, spotyka się albo spotyka się ze szkołą wcześniej czy później jako uczeń, momencie, rodzic, dziadek, babcia.
12: W pewnym momencie to się kończy, natomiast...
11: Się nigdy nie kończy.
12: Natomiast zwracam uwagę także na to, że wychodzimy z założenia, że ta edukacja jest owszem potrzebna, przed nią trzeba przejść jak przez odrę, natomiast zdrowie jest kwestią najważniejszą.

0: Podejmuje aktywne kroki, żeby odejść z zawodu, a 72% zbadanych nauczycieli nie potrafi jednoznacznie zadeklarować, że zostanie w zawodzie. To dlaczego polscy nauczyciele tak bardzo nie lubią szkoły?
1: Nie, ja bym nie powiedział, że polscy nauczyciele nie lubią szkoły, bo jeżeli...
0: Nie lubią swojej pracy w szkole.
1: Dlatego, że na to składa się kilka czynników, które... Można ująć w tym stwierdzeniu, że mamy warunki pracy dalekie od naszych oczekiwań, to po pierwsze, i o tym mówimy od wielu, wielu lat, bo ta jakość ma także powiązanie z warunkami pracy. To jest także kwestia poziomu wynagrodzenia, to jest także sprawa ogromnego obciążenia nauczycieli dziesiątkami zadań, które w sposób niejako naturalny są nam dokładane. A propos tego Rzecznika Praw Dziecka, to tutaj nauczyciel także miałby określone zajęcia do wykonania. Tu mówimy teraz o cyfryzacji, o e-dziennikach. Kolejne zadania nakładane na nauczycieli, więc nauczyciele mówią, my chcemy uczyć, my się chcemy skupić na dydaktyce, na wychowaniu. Liczymy na zmianę programową w tym zakresie, że nam w tym pomoże. Zobaczymy, jak to wyjdzie od września. Ale okazuje się, że nie. Że na pochyłe drzewo każda koza wejdzie, dlatego nauczyciela nakłada się masę zadań. I mówimy wyraźnie, jesteśmy wypaleni, sfrustrowani i te badania, które robi Uniwersytet Warszawski na liczbie prawie 1800 respondentów w całym przekroju wiekowym, sytuacyjnym, geograficznym i tak dalej, one pokazują, że nie jest dobrze. I o tym związek mówi od wielu, wielu lat. Jeżeli chcemy w dalszym ciągu zachować wysoką jakość edukacji, a badania PISA to pokazują, że jesteśmy nadal w grupie 20 najlepszych systemów edukacji, to popatrzmy na całokształt sytuacji, w której pracują nauczyciele, na ich warunki, na liczebność dzieci, na to, że mamy w klasach dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ten nauczyciel jest pozostawiony sam sobie, że mamy nadal klasy 30-40 osobowe i ten nauczyciel jest rozliczany z wyników, a nikt się nie zastanawia nad warunkami, w których on pracuje.
0: No dobrze, no to jest taki moment, wydaje się, że skoro dzieci rodzi się mniej, coraz mniej, to znaczy, że będzie ich w szkołach też za chwilę mniej. To jest moment, żeby realnie odchudzić klasy w szkołach. Czy to się dzieje?
1: Nie, nie dzieje się, dlatego, że tutaj pewnym istotnym paradygmatem jest kwestia kasy. Jeżeli samorząd, który prowadzi szkołę, musi partycypować w kosztach i to na poziomach czasami powyżej 50% kosztów tego samorządu, to on absolutnie w życiu nie zgodzi się na to, żeby 40-osobową klasę podzielić na dwie 20-osobowe, bo za tym idzie dodatkowo prawie dwa etaty nauczycielskie.
0: Ktoś mu za chwilę zarzuci niegospodarność.
1: Nie, niegospodarność zdarza się rzeczywiście, że regionalne izby obrachunkowe o tym mówią, ale my mówimy...
0: No, w Gazecie Wyborczej podaje pan przykład Zdrawska, gdzie jest w szkole średniej klasy liczące 38 osób. To jest pojedynczy czy częsty przypadek?
1: Nie, to jest bardzo częsty przypadek, że tam, gdzie przepis nie obliguje do podziału na grupy, tam tego podziału nie ma. No jak można uczyć w szkole średniej, w klasie maturalnej, gdzie mamy do czynienia z rozwinięciem przedmiotu i z przedmiotem w tym wersji podstawowej, w sytuacji, gdy musimy pracować jakby z dwoma różnymi grupami osób na tej samej jednostce dydaktycznej?
0: No pamiętam, sam byłem w klasie, miałem chyba numer 36, a nie ostatni wcale w dzienniku w liceum.
1: Tak, ja byłem w klasie 44. Osobowej, ale była inna młodzież, inne sytuacje i zupełnie inne podejście do nauki. Dzisiaj szkoła, edukacja straciła ten walor, który jeszcze miała kilka czy kilkanaście lat temu. W moich czasach rozmawialiśmy przed wejściem, było 7% ludzi z wyższym wykształceniem. Dzisiaj w zasadzie każdy, kto chce, ma tą szkołę. Są patologiczne przypadki, gdzie można skończyć studia 2 tygodnie. Natomiast szkoła przestała być takim lewarem społecznym, ekonomicznym i dzisiaj więcej się liczy, nie wiem, clickbaitów dla influencera niż to, ile studiów ukończy.
0: No to słyszymy, że będzie inaczej, że od września coś się w szkole zacznie zmieniać. Nauczyciele są dobrze przygotowani do tych zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji?
1: Gdybyśmy chcieli powiedzieć tak gremialnie, to jest mniej więcej 50-50. Nauczyciele mówią, że owszem, czekamy na zmiany programowe, ale wielu nawet nie było pytań, nie uczestniczyło w tym procesie. Ta część, która brała aktywny udział w zmianach programowych, sądzi, że to będzie rzeczywiście dobry kierunek, ale każdy przedmiotowiec mówi wyraźnie, ja się spodziewałem czegoś więcej. Zobaczymy, jak to ruszy od września. Na to zwracam uwagę także pani minister. Ba, we wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego również zlecił profesjonalnej firmie przeprowadzania badania jakby poziomu implementacji zmian programowych w środowisku. Tam zadajemy pytania dotyczące poszczególnych przedmiotów, dotyczących oceny tych zmian, bo liczyliśmy na to, że ta podstawa się odchudzi, że będzie więcej czasu na kontakt z dzieckiem.
0: No właśnie, ministerstwo zapowiada, że będzie więcej czasu na kontakt z dzieckiem, na rozmowę z dzieckiem, że ta nowa podstawa programowa wpuści do szkoły więcej powietrza.

0: chcielibyśmy, żeby tak było. Część nauczycieli, która brała aktywny udział w tych zmianach, ma co do tego pewne wątpliwości. Będziemy to badać we wrześniu i w połowie października. To będzie także przedmiotem i podstawą do dyskusji z rządem i z parlamentem dotyczącym właśnie zmian w edukacji, ale jeżeli tej przestrzeni nie będzie więcej, to znaczy, że w dalszym ciągu będą uprawnione stwierdzenia, że nauczyciele są przemęczeni, że są sfrustrowani, bo liczyli na zupełnie coś innego, a coś innego się pojawia w przestrzeni publicznej i to rodzi kolejne podstawy do rozczarowania.
1: Nauczyciele są przemęczeni, są zestresowani, są wypaleni, a uczniowie wychodzą ze szkoły nieprzygotowani do życia, tak przynajmniej widzą to Polacy. Sondaż Ibris dla PAP-u pokazuje, że 7 na 10 pytanych uważa, że polski system szkolny nie przygotowuje młodych ludzi do dorosłego życia. Pan też tak uważa?
0: Wydaje się, że są takie obszary, które można byłoby wzmocnić w tym procesie choćby wychowawczym, w tym procesie przygotowania młodego człowieka do życia w tym dorosłym społeczeństwie, nadając mu pewien element takiego praktycznej wiedzy.
1: Od lat słyszymy, że szkoła musi być bardziej praktyczna.
0: Ale nie nauczyciele, piszą te programy. Jeżeli naukowcy, którzy przez Annę Zalewską, czy teraz przez panią Nowacką byli zaprzęgnięci do budowy nowej podstawy programowej, to każdy z nich wychodzi z założenia, że to dziecko musi umieć wszystko. Nie, on nie musi znać każdego elementu w zakresie mitochondrii, nie musi znać budowy pantofelka, nie musi znać badania przebiegu monotoniczności funkcji. On musi być wyposażony w taką wiedzę, która pozwoli mu ustawicznie doskonaląc się, nabywać nowe umiejętności potrzebne jemu w dorosłym życiu.
1: No to słyszy pan, że teraz dzieci będą umiały gotować, szyć i planować budżet domowy.
0: I wydaje się, że to nie jest zły kierunek.
1: Ale ja pamiętam to ze szkoły. Znaczy, mnie uczono gotować, mnie uczono szyć. Na drutach szalik miałem zrobić nawet, pamiętam, na zajęciach praktyczno-technicznych, czy na technice
0: już
1: wtedy.
0: Potem nagle od tego odeszliśmy. Było zupełnie coś innego. Była tylko czysta teoria i gnębienie tego dziecka. To słowo jest może nadmiernie emocjonalne, ale ono jest uprawnione, całą masą rzeczy, umiejętności teoretycznych, które nigdy mu się w życiu nie przydały, albo w bardzo znikomym procencie. Ze szkół zniknęły pracownie, ze szkół zniknęły warsztaty, wyposażenie, które dawałoby dziecku ten element takiego namiastki wiedzy, umiejętności, które w dorosłym życiu mu się przydadzą.
1: No to spójrzmy na to, o co pytają pana nasi słuchacze, widzowie, internauci, a pytań sporo. No to zacznijmy od pogranicza szkoły i polityki. Twarz Andrzeja pyta. Abstrahując od poglądów politycznych, który rząd jest według pana bardziej wiarygodny, PiS-u czy obecny?
0: Zdecydowanie obecny. Zdecydowanie obecny, dlatego że ten rząd po pierwsze rozmawia z nami. I owszem, ktoś może powiedzieć, że te rozmowy nie przynoszą należytego rezultatu i to też zdanie prawdziwe, ale jest rozmowa, jest zupełnie inna atmosfera. Mamy powód do tego, żeby się spierać, mamy powód do tego, żeby pokazywać błędy, jakie rząd realizuje, ale też zwrócę uwagę na to, że w tych zapisach, które weszły z punktu widzenia prawa oświatowego, jest cała masa postulatów, które Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosił. Nie wszystkie, ale widać wyraźnie, że rząd reaguje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wychodził z założenia, że wszystko wie najlepiej.
1: Jakub pyta, czy nie uważa pan, że pana urzędowanie na stanowisku prezesa ZNP nieprzerwanie od 98 roku to nie jest za dużo? I może warto udać się wreszcie na prezesową emeryturę, aby dać komuś z młodszego pokolenia szansę, kto może zdziałać naprawdę wiele?
0: Panie Jakubie, szanowni państwo, w Związku Nauczycielstwa Polskiego istnieje trzystopniowa weryfikacja. Najpierw są wybory w gminie, potem są wybory w województwie i na każdym z tych etapów tenże prezes, czyli w tym przypadku ja, podlega bardzo silnej weryfikacji. To jest głosowanie i ostatnie wybory, ta ostatnia kadencja pokazała wyraźnie, że tutaj różne scenariusze są możliwe.
1: To brzmi jak nie chcę, ale muszę. Oni mnie błagali, prosili, żebym był prezesem.
0: Natomiast w tej kadencji, która się zaczęła 2 lata temu, miałem wynik o wiele lepszy aniżeli 9 lat temu.
1: No powiedział pan, że to jest ostatnia kadencja. Ostatnia dlaczego? Nie ma pan już siły do Ministerstwa Edukacji? Rząd pana tak wkurzył? Premier pana wkurzył? Dosyć, wystarczy?
0: Nie, no jest także życie poza związkiem, jest także życie poza pracą zawodową. Mam pewien plan na siebie, jeżeli chodzi o moją przyszłość w momencie, kiedy przejdę na tą emeryturę.
1: Natomiast prezesowską emeryturę.
0: Absolutnie nie zmieniam, znaczy nie Nie, zerwę ze związkiem, nie odejdę ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i mam nadzieję, że tych, których reprezentuję, moja decyzja nie będzie dziwiła.
1: Krytyk krytyczny pyta, co pan sądzi, by zwiększać wynagrodzenie nauczycielom, którzy osiągnęli jakiś ponadprzeciętny wynik z egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego? Na ten moment kiepski nauczyciel zarabia tyle samo, co świetny nauczyciel. Gdzie tu sprawiedliwość? Nie,
0: jest dodatek motywacyjny, który leży w kompetencjach dyrektora i wydaje się, że to jest ten kierunek, który powinniśmy także rozwijać z punktu widzenia poprawy wynagrodzenia nauczycieli, także w kontekście osiąganych przez nich wyników.
1: A jeśli dyrektor ten dodatek przyznając nie patrzy na to, o czym pisze nasz słuchacz, tylko przyznaje wszystkim, żeby mieć spokój porówno.
0: To popełnia błąd. To popełnia błąd także z punktu widzenia czegoś, co nazywa się skutecznym zarządzaniem firmą. Natomiast zwrócę także uwagę na to, że ocena w kontekście samych wyników jest bardzo trudna, bo po drugiej stronie tego nauczyciela stoi dziecko, stoi uczeń i jego poziom zaangażowania, jego poziom wiedzy, umiejętności niekoniecznie jest koherentny z nakładem sił i środków nauczyciela.
1: Paweł pyta, dlaczego pana zdaniem Ministerstwo Edukacji nie słucha rodziców i nauczycieli w kwestii powrotu obowiązkowych zadań domowych?
0: To jest decyzja, która ma absolutnie kontekst polityczny. Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie zwraca uwagę na to, że to był błąd. To był błąd będący elementem pewnego populistycznego ruchu pana premiera. Prace domowe nie były zakazane, w związku z tym nauczyciele w tym zakresie radzili sobie poprzez różnego rodzaju własne indywidualne takie kreatywne działania, ale wydaje się, że prace domowe miały ogromny walor motywacyjny, usystematyzowały tą wiedzę, uczyły dziecka odpowiedzialności, samodzielności i tutaj wydaje się, że warto się nad tym elementem zastanowić, chociaż wydaje się, że z kolei obciążenie uczniów nadmiarem prac domowych było głębokim nieporozumieniem.
1: Mariola, co w kręgach nauczycieli mówi się o lekarzach, ich obecnym statusie, zwłaszcza o ich wynagrodzeniach, które są nawet 50 razy wyższe od tych nauczycielskich?
0: Że to jest anomalia, że to jest patologia, że te zarobki, o których słyszymy w mediach, są jakimś kolosalnym nieporozumieniem, ale to także pokazuje, że polski system kształtowania płac w tym, co jest finansowane z budżetu państwa, jest po prostu oparty o jakieś absurdalne rozwiązania. Związek wielokrotnie zwracał uwagę na to, że nawet w samej szkole mamy dziwne rzeczy, bo to pomoc przedszkolna, która jest na przykład pracownikiem samorządowym, potrafi zarobić więcej niż nauczycielka, dla której ona jest ową pomocą. Związek zwraca uwagę na to, że trzeba rzeczywiście to...
1: Bo tej nauczycielce kto inny płaci.
0: Tak, kto inny płaci, bo nauczycielka jest wynagradzana w ramach ustawy Karta Nauczyciela i podlega rozporządzeniu ministra edukacji narodowej. Natomiast to musi być uporządkowane co do metody i o tym mówi nasza inicjatywa obywatelska. To musi być także uporządkowane z punktu widzenia wzrostu. Nauczyciele nie są na kontraktach, tak jak lekarze. Nauczyciele płacą swoje podatki, a w listopadzie już mają o 20% więcej, więc żaden z nauczycieli nie odpisze sobie 14%, czy nie zapłaci 14% podatków. My nie założymy fundacji rodzinnej, bo nie mamy z czego. My nie mamy optymalizacji naszych wydatków. Po prostu tak jak cała państwowa sfera budżetowa podlegamy decyzjom ministra finansów i to musi być zmienione.
1: Bartosz pyta, żąda pan miliardów na powiązanie pensji ze średnią krajową. Każdy Polak pyta, komu chce pan te pieniądze zabrać? Które podatki podnieść dla małych firm czy rodziców? Jaki ma pan pomysł na cięcie kosztów i efektywność wewnątrz oświaty?
0: Efektywność wewnątrz oświaty jest pokazywana w każdorazowych badaniach, które przeprowadza OECD, także w grupie polskiej. Natomiast my jako społeczeństwo musimy sobie zadać pytanie, jeżeli edukacja ma być tym najbardziej prorozwojowym, tym najbardziej dynamicznym elementem naszego życia społecznego, bo ona jest najbardziej perspektywiczna, najbardziej wydajna, przynosząca najwyższą stopę zwrotu, to wydaje się, że ci, którzy odpowiadają za budżet, za kształt tego państwa, powinni wziąć na siebie odpowiedzialność także za modyfikację wydatków budżetowych. Nie neguję potrzeby obronności, bo byłoby absurdem, ale w tej obronności także edukacja, nauka, szkoły wyższe mają swój udział. Więc podzielmy się tym tortem na tych, którzy także z tego to budują i z tego powinni korzystać.
1: Poseł, który dobrze zna szkołę, Marcin Józefaciuk, ma mnóstwo pytań do pana, kilka z nich. Czy 2,5% podwyżki to dla ZNP kompromis, czy upokorzenie nauczycieli?
0: Pan poseł Józefaciuk jest posłem, który ma teoretycznie siłę sprawczą przy dyskusji parlamentarnej na temat naszych wynagrodzeń. także ust inicjatywy obywatelskiej. Ja nie używam tego rodzaju kwantyfikatorów. Wydaje się, że to jest rzeczywiście coś, co absolutnie odbiega od oczekiwań nauczycieli i jest...
1: To nie jest kompromis.
0: Nie jest kompromis, związek się na to nie godzi, nie skaczemy do góry z punktu widzenia 0,5% wzrostu. To jest rzecz, która w kraju takim jak Polska nie powinna się w ogóle pojawić.
1: No to poseł dopytuje, kiedy związek przestanie apelować i postawi rządowi konkretne ultimatum płacowe?
0: To ultimatum płacowe, panie pośle, zawarte jest przede wszystkim w ustawie, która leży i nad którą pan powinien się pochylić, bo ono by po pierwsze zdjęło z edukacji ten syndrom takiej ustawicznej walki, gwarantowałoby systemowy wzrost naszych wynagrodzeń i warto, panie pośle, o tym rozmawiać na poziomie Sejmu.
1: A te 11%, o którym mówi minister Nowacka, to jest poziom podwyżki dla nauczycieli, który sprawi, że nie będziecie myśleli o strajku?
0: Nie. To 11% zbliża nas do owego przeciętnego wynagrodzenia w kraju, bo gdyby w roku 2024 dostaliśmy 30-33% podwyżki, gdyby za tym szły coroczne 5-8% wzrosty, dzisiaj bylibyśmy już na progu realizacji naszego postulatu. I o tym mówiliśmy w 2024 i 2025 roku. To nie jest tak, że związek mówi, musimy zrealizować tą ustawę w roku 2027 i to jest jakby warunek sine qua non naszego funkcjonowania. Dochodźmy do tego celu, ale ta ustawa musi się pojawić. Od kwietnia ubiegłego roku nikt na ten temat z nami nie rozmawia. Podkomisja Edukacji, Nauki i Młodzieży w ogóle nie podjęła jakichkolwiek prac. To jest coś, co jest lekceważeniem tego środowiska, to jest coś, co powoduje to wkurzenie nauczycieli, to jest coś, co powoduje, że rzeczywiście mamy prawo do irytacji, mamy prawo do emocji, mamy prawo do tego, żeby powiedzieć, że grzecznie już było.
1: Poseł Józef Aciuk, jeszcze jedno pytanie. Co konkretnie ZNP zrobiło, by chronić nauczycieli przed przemocą, pomówieniami i presją rodziców?
0: To panu posłowi polecam lekturę wszystkich stanowisk Związku Nauczycielstwa Polskiego, także tych pisanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej w kontekście artykułu 63 Komisji Dyscyplinarnych, zadań dyrektora w ochronie interesu nauczyciela, postępowań dyscyplinarnych, które dyrektor szkoły może podejmować, między innymi także po to, żeby ten nauczyciel czuł się chroniony przez dyrektora, a nie napiętowany przy pierwszym nadarzającym się konflikcie.
1: No to jeszcze pan Bartosz dopytuje, dlaczego ZNP panicznie boi się wolnego rynku i bonu oświatowego? Skoro rodzice płacą podatki, dajmy im ten budżet do ręki. Gdyby szkoły konkurowały o ucznia, jakość nauki i pensje dobrych nauczycieli by wzrosły. Dlaczego bronicie monopolu państwa i rejonizacji? Nie. Pyta pan Bartosz.
0: To polecam panu Bartoszowi trochę przyjrzenie się temu, jak ten system jest organizowany, a do pana Bartosza mam pytanie. Dobrze, no funkcjonuje miasto, które jest jedna szkoła. To o jakiej konkurencji możemy mówić? O jakich działaniach, które miałyby urynkowić edukację w konkretnych przypadkach? My mówimy wyraźnie, bon, który został zainicjowany w 1993 czy 4 roku, pojawił się w Kwidzynie, to był taki postulat, pieniądze będą szły za dzieckiem. Szybko samorządy z tego zrezygnowały, nie nauczyciele, samorządy zrezygnowały z tego bonu edukacyjnego, uznając, że to jest coś, co się absolutnie nie sprawdzi. Wolny rynek, to znaczy konkurujemy czym? Nauczycielami, którym musimy zapłacić, a co w sytuacji, gdy ta szkoła jest, powtórzę, jedna czy dwie, o jakimkolwiek konkurencji nie ma mowy, a ilu z nas stać byłoby dzisiaj na to, żeby spełnić wolnorynkowe oczekiwania dotyczące kosztów dziecka w szkole?
1: No ale to bon, rozumiem, oświatowy by to tak, że ten, załatwiał, jeśli dobrze rozumiem pytanie słuchacza.
0: Ten bon oświatowy był, powtarzam, inicjowany w 90-tych latach ubiegłego wieku i nie związek, ale samorządy z niego zrezygnowały.
1: No to akcja uczniowska, raz jeszcze, młodzi ludzie mówią, że szkoła niszczy dzisiaj młodych ocenozą. Czy pan widzi to, że szkoła niszczy młodych ocenozą?
0: No, że system dotyczący oceny pracy dziecka poprzez wystawianie ocen jest różnie regulowany w różnych szkołach i tutaj odchodzenie od tej oceny takiej punktowej na ocenę opisową jest w jakiejś mierze także spełnienie postulatów akcji uczniowskiej.
1: No to po której pan jest stronie w dyskusji o czerwonym pasku? Za czy przeciw? Utrzymać czy go zmazać ze świadectwa?
0: Życie niestety jest także elementem konkurencyjności i wydaje mi się, że należy dzieci nagradzać za ich wysiłek, za ich trud, bo niestety jeżeli my likwidujemy czerwony pasek, to może likwidujmy olimpiady przedmiotowe, może likwidujmy konkurencję, może w ogóle puśćmy wszystko na żywioł, niech dzieci dobrze zrobią, jak tylko przyjdą do szkoły, może cieszmy się, że w ogóle przyszły do szkoły, może nagradzajmy ich za to, że się nie spóźniły dłużej niż godzinę. Nie, szkoła także przygotowuje do tego dorosłego życia. Życie niestety jest elementem konkurencyjności, aczkolwiek wydaje się, że taki system nagradzania jak czerwony pasek naprawdę nie powinien być przedmiotem dyskusji, a tym bardziej dyskusji w kontekście lodów i inicjatywy, czyli inicjowania działań przez rzecznika praw ucznia. Dziecka, przepraszam. Dziecka,
1: ale dyskusja jest i są tacy, którzy mówią w tej dyskusji, że świadectwa wydawane co roku to też nie jest dobry pomysł, że można by zrezygnować z tych świadectw corocznych na rzecz jednego świadectwa na koniec szkoły, na koniec każdego etapu szkoły. W 8 klasie, jeśli chodzi o szkołę podstawową.
0: Nie mam zdania, nie słyszałem o tych projektach. Moim zdaniem...
1: Byłoby jak na studiach. No, czekam do końca i dostaję dyplom na koniec studiów.
0: No tak, ale ten student to już jest osoba odpowiedzialna. To jest ten ktoś, kto jest świadomy swoich zadań. Trudno od tej świadomości oczekiwać od dziecka 8-letniego. Jeżeli ja bym cokolwiek zmienił, to wydaje mi się, że trzeba się zastanowić nad tym, jak zamknąć kwestię egzaminu po szkole podstawowej. Czy to musi być rzeczywiście te 3 dni egzaminowania, czy nie warto to rozciągnąć w czasie i co... nie wiem, co miesiąc pokazywać kolejne etapy.
1: Różne przedmioty, w różnych
0: tak, żeby nie było
1: momentach.
0: Tego stresu, nie było tego napięcia, nie było tej gorączki 3-dniowych egzaminów, bo to wbrew pozorom także rzutuje na psychikę dziecka.
1: Panie prezesie, odpowie mi pan szczerze? Jak teraz zapytam?
0: Zależy, czego pan będzie ode mnie oczekiwał.
1: Nie,
0: za szczerością.
1: Zawsze
0: oczywiście.
1: Przecież pan szczerze odpowiada, prawda?
0: Tak.
1: Jak przyjdą i będą pana prosić, żeby pan jednak jeszcze raz wystartował w wyborach na szefa ZNP, to nie da się pan namówić?
0: Wzrusza mnie pana troska pana redaktora o przyszłość Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie przewiduję...
1: Jestem członkiem związku.
0: Nie przewiduję takiego scenariusza.
1: Ale jak przyjdą i poproszą?
0: No trudno. To przyjdą, poproszę, to będzie miłe, ale mało skuteczne.
1: Czyli nie da się pan namówić.
0: Ja mam pewien scenariusz, pewien plan.
1: Słowo się rzekło.
0: Nie zostawiam związku w sytuacji, która by wymagała, czy wskazywałaby na to, że to uciekam z tego związku. Nie. Związek funkcjonuje dobrze, jest dobrze zorganizowany. A przede wszystkim związek żyje aktywnością tych swoich blisko 180 tysięcy członków i to jest ten kapitał, nie prezes.
1: Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: się. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Słuchaj już dziś od 17.
1: Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Polska przygotowuje się na ewentualne prowokacje ze strony Rosji, jak mówi premier Tusk. Najbliższe miesiące mogą być krytyczne. Tym razem przed możliwymi atakami hybrydowymi ze strony Moskwy ostrzega Polskę wywiad USA. W ten sposób Rosja miałaby sprawdzić, jak zareaguje NATO. To nie pierwsze takie ostrzeżenie, mówił szef polskiego rządu.
2: Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny.
1: Według premiera zagrożenie dotyczy nie tylko Polski, ale też krajów nadbałtyckich. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego bezpieczeństwo gazowe w Polsce jest zagrożone. Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie uproszczenia rachunków za energię elektryczną. Głowa państwa jednocześnie zapowiada, że to ostatnia zgoda na dalsze utrzymywanie rozwiązań tymczasowych dotyczących magazynowania gazu. Przepisy wprowadzono w czasie kryzysu 4 lata temu. Co należy zmienić? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
3: Reforma powinna zapewnić powiązanie poziomu obowiązkowych zapasów z rzeczywistym zużyciem gazu w Polsce, tak aby system odpowiadał rosnącemu zapotrzebowaniu. Obecny poziom pojemności magazynowych jest niewystarczający, wyjaśnia prezydencki minister Karol Rabenda.
4: Prezydent oczekuje, że tych magazynów po pierwsze będzie więcej, a te rozwiązania systemowe nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości i trzeba je zreformować.
3: Głównym elementem zmian mogłoby być utworzenie jednego podmiotu odpowiedzialnego za system przesyłu gazu w Polsce. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Prezydencka Rada Energii i Zasobów Naturalnych sugeruje też rozbudowę już istniejących krajowych magazynów gazu. Koniec smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Sejm uchwalił, i to ponad podziałami, rządową ustawę wprowadzającą zakaz korzystania z telefonów. Będzie obowiązywać od 1 września. To wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
5: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
1: Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub gdy konieczny będzie kontakt ucznia z rodzicami. Szpital Kliniczny w Zabrzu odpowiada na zarzuty lekarzy i rodziców dotyczące nowo utworzonego Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej. Placówka powstała po połączeniu z oddziałem Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, z którego do Zabrza trafili mali pacjenci. Rodzice alarmują o problemach i braku części specjalistów, a lekarze z Katowic odmówili pracy w nowym centrum, wskazując na chaos i zagrożenie dla pacjentów. Na nasze pytania w oświadczeniu odpowiada dyrektor szpitala w Zabrzu, a szczegóły zna reporter Radia Z. Szymon Kastelik.
6: Dyrektor Dariusz Budziński przyznaje, że decyzja lekarzy z Katowic była zaskoczeniem, bo rozmowy trwały od dawna, a szpital był gotowy do rozpoczęcia działalności i pełnej opieki. Rozumie też obawy rodziców, z którymi jest w kontakcie. Zapewnia, że żadne dziecko nie zostało pozostawione bez leczenia, a w centrum pracuje obecnie 9 specjalistów i 9 rezydentów. Ale jak dowiedziałem się, w przypadku guza mózgu możliwa jest tylko chemioterapia. Bardziej zaawansowane leczenie musi odbyć się w innych placówkach. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Szpital w Zabrzu zapewnia, że jest gotowy do dalszych rozmów z lekarzami, którzy odmówili podjęcia pracy. Są nowe dane o liczbie mieszkańców Polski. GUS zaprezentował wstępne wyniki swoich eksperymentalnych badań opartych na tak zwanych śladach życia. Według nich pod koniec zeszłego roku w naszym kraju było blisko 39 milionów ludzi, mówi rzecznik urzędu Krzysztof Jedlak.
7: 20%, 8 milionów to są mieszkańcy miast wojewódzkich, z tego 970 tysięcy to są cudzoziemcy. Tak w ogóle w tych prawie 39 milionach osób ponad 2 miliony 300 tysięcy to są cudzoziemcy.
1: Te wyniki nie są jednak oficjalnymi statystykami dotyczącymi liczby ludności. Najpierw wiosenne przymrozki, teraz ekstremalne upały. Sadownicy mają potężne kłopoty. Wielu z nich, zwłaszcza jeśli chodzi o plantacje owoców miękkich na wschodzie, w ciągu ostatnich dni straciło niemal całe uprawy. Porzeczki tuż przed zbiorami w zasadzie ugotowały się na krzakach. Nie zostawimy plantatorów bez wsparcia, zapewnia Radiu Z minister rolnictwa Stefan Krajewski.
8: Należy to zaliczyć do anomalii pogodowych i na to są odpowiednie przepisy. Już powinny być powołane komisje, o tym będę rozmawiał z wojewodami na wniosek gmin i wtedy taka komisja powinna oszacować straty, które wystąpiły na danej plantacji.
1: Na razie nie wiadomo, ilu dokładnie sadowników poniosło straty i jak bardzo przełoży się to na ceny owoców i przetworów. Polska coraz częściej wybierana przez turystów. Nasze hotele przyjmują coraz więcej gości. Zeszły rok był rekordowy. Jak napisała Rzeczpospolita, z noclegów skorzystało ponad 28 milionów osób. Z zagranicy najchętniej odwiedzali nas turyści z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech. Nowe szaty Odyseusza, systemu przydatnego podczas zagranicznych podróży, zwłaszcza gdy coś pójdzie nie tak. Do dyspozycji turystów jest teraz informator o warunkach wjazdu, pobytu i poziomie bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i ich regionach, a także łatwiejsza możliwość zarejestrowania swojej wyprawy. Nowa usługa pozwoli na szybki kontakt między podróżnym a konsulem, zachwala wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
9: Obywatel czy obywatelka będą mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju, a z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, o ewentualnym locie ewakuacyjnym.
1: Odyseusz jest dostępny na stronach MSZ albo w M-Obywatelu. Jeszcze w lipcu ma być osobna aplikacja. Na koniec wiadomości coś dla fanów spędzenia nocy pod gwiazdami. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie. Opowiada o niej Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
10: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu na specjalnie wyznaczonych do tego terenach. I każde z naszych nadleśnictw udostępnia taki specjalnie przygotowany teren. On właściwie nie wyróżnia się niczym wyjątkowym, bo właśnie o to nam chodziło, żeby to były miejsca takie dzikie.
1: Większą grupę, a także nocleg powyżej 2 nocy trzeba zgłosić leśnikom. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dzień dobry.
1: Pepi!
0: Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
2: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór.
2: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
2: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą. Idealno dla sportowców.
2: Na 100%.
3: Dziękuję.
2: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
5: Po reklamie.
6: Dzień dobry bardzo, to jest sobota, dochodzi godzina 6:00, Darek Klimczak w studiu wiadomości. Bardzo. Dzień dobry, prosimy.
7: Szef ukraińskiej dyplomacji szuka w Warszawie wyjścia z kryzysu. Dymisję wiceprezydentek Warszawy w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Znamy już wszystkie drużyny, które wywalczyły awans do kolejnej rundy mundialu.
6: Szósta.
7: Wiemy więcej o tym, jak przebiegały rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Napisał o tym w mediach społecznościowych szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który wczoraj przyjechał do Warszawy. Reporter Radia Z Tomasz Kubat wie, jakie propozycje padły ze strony Kijowa.
8: To cały pakiet kroków antykryzysowych. Wśród nich jest zorganizowanie eksperckich spotkań historyków czy prośba o pomoc do przywódców religijnych obu narodów, aby móc wykorzystać ich autorytet w dwustronnym dialogu. Pytany o ocenę efektów rozmów szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski mówił o wymogach stawianych dyplomacji w takich sytuacjach.
9: Aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach.
8: Mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterami nie będą osoby, które mogą nas dzielić zamiast godzić, podkreślił Sikorski.
7: Po spotkaniu w Warszawie także Sybicha tonował napięcie między Polską a Ukrainą. Mówił, że mamy wystarczającą mądrość i wolę polityczną, aby Moskwa nie cieszyła się z napięć między nami. Historia nam nie wybaczy, jeśli zmarnujemy tę szansę, dodawał szef ukraińskiej dyplomacji. Premier liczy na pomoc lekarzy w uzdrowieniu sytuacji w ochronie zdrowia. Donald Tusk zobowiązał minister Sobierańską Grędę do przedstawienia do wtorku planu naprawczego. W innym wypadku wyciągnie konsekwencje personalne. Według szefa rządu nie może dochodzić do sytuacji faworyzowania osób, które powołują się na wpływy i omijają w ten sposób kolejki.
10: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
7: Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że środowisko jest gotowe do rozmów z premierem.
11: Środowisko lekarzy jest jak najbardziej pozytywnie nastawione do każdej formy współpracy, którą możemy podjąć, żeby rozwiązać realnie problemy ochrony zdrowia.
7: Rada wystosowała po raz kolejny prośbę o spotkanie z Donaldem Tuskiem. W przyszłym tygodniu z lekarzami będzie rozmawiać ministra zdrowia. A w związku z aferą w Szpitalu Południowym odchodzą dwie wiceprezydentki Warszawy. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dymisję. Rafał Trzaskowski je przyjął. Zapowiedział również odpolitycznienie wszystkich miejskich spółek. Więcej powie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
12: Prezydent Warszawy zaznacza, że nie przesądza, czy jego zastępczynie ponoszą winę za to, co działo się w Szpitalu Południowym, bo to sprawdzą instytucje do tego powołane.
13: W sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
12: I dlatego dymisję przyjął. Rafał Trzaskowski zapowiada też, że po odpolitycznieniu rad nadzorczych i zarządów spółek medycznych podobną zasadę przyjmie dla wszystkich miejskich podmiotów. Politycy będą mieli czas do końca lipca na wybór albo praca dla miasta, albo legitymacja partyjna. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Trzaskowski zapowiedział również przeprowadzenie kontroli na SOR-ach i w prosektoriach wszystkich miejskich szpitali. Przetrwał atak jastrzębia, upadek z wysokości ponad 40 metrów. Teraz z pomocą leśników nabiera sił. Internauci śledzący transmisję rybołowy online uratowali życie młodego ptaka. Jak? O tym powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
14: Śledzący transmisję na żywo zauważyli atak jastrzębia. Drapieżnikowi nie udało się porwać młodego ptaka. Jednak uderzył go z taką siłą, że piskle zsunęło się z gniazda na szczycie ponad 40-metrowego słupa linii wysokiego napięcia. Gdy rybołów zniknął z wizji, internauci błyskawicznie powiadomili leśników. mówiła mi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
5: Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
14: Młody rybołów trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Na szczęście nie ma obrażeń, które zagrażałyby jego życiu. Mateusz Szkudlarek, Radio Zet.
7: Do rodzinnego gniazda już jednak nie wróci, byłoby to zbyt niebezpieczne. Rybołów jest jednym z najrzadszych polskich ptaków. Żyje go jedynie 40 par. Kolumbia, Argentyna, Egipt to ostatnie drużyny, które wywalczyły awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Kanadzie, Meksyku i USA. Kolumbia przed chwilą wygrała 1-0 z Ganą. Argentyna po sensacyjnej dogrywce wyszarpała zwycięstwo dosłownie 3-2 nad Republiką Zielonego Przylądka, a Egipt w rzutach karnych wyeliminował Australię. Następne wiadomości w Radiu Zet za pół godziny. Powiem m.in. o zagrożeniu dla odpoczywających na Costa Brava w Hiszpanii.
1: Radio Zet. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
6: To na konkretną godzinę gdzieś z rana leci. Dajcie sobie trochę więcej czasu na przypomnienie sobie, gdzie jest bluza. Przyda się o poranku. Tak średnio 13 stopni Celsjusza teraz, a będzie niewiele więcej, bo maksymalnie 22 stopnie dzisiaj.
15: Sponsorem programu był JBP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
16: Radio Z i już.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
6: Na północy i na wschodzie kraju lepiej, żeby to była bluza z kapturem. Dzień dobry, bardzo jest sobota. Sobota jest najlepsza, jest the best.

Mega Babes w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato, sobota wakacyjna, no najlepsza, 15 minut po szóstej. Najlepsza jest sobota, bo albo zaraz będzie wolne, albo już jest wolne, a niedziela będzie dopiero jutro i znowu będzie wolne. Zresztą większość wakacyjnych wyjazdów zaczyna się właśnie w sobotę. Jedynie open air kończy się. O właśnie, koledzy na delegacji w Gdyni mieli wysłać głosówkę, to zaraz wszystko sprawdzimy, odbieramy wiadomości za chwilę. Poza tym w dzień dobry, bardzo lato, wyniki dzisiaj naszego badania, do której godziny trwa poranek w wakacje. Bardzo ważne sprawy, będzie też dyspensa na, zdawało się do tej pory, zakazany owoc. Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo.

0: wakacje. To jest to, to jest to w Radiu Z. Fajnie w wakacjach jest, w wakacjach fajne jest to, że można wysłać kolegów na delegację, prawda, z firmy. Mateusz Ptaszyński, Norbert Bieńkowski są w Gdyni, na Openerze obiecali i wysłali głosówkę.
1: Byliśmy, Mateusz, na plaży dzisiaj czy nie rano?
2: Byliśmy. Co prawda to nie był taki idealny wschód słońca przez to, że mamy tutaj warunki pogodowe takie typowo festiwalowe, typowo powiedziałbym początkowo lipcowe, trójmiejskie, czyli deszczyk po prostu i lekkie zachmurzenie. Ale nie poddajemy się, no. Ubraliśmy się, wiesz, w 10 blues i jakoś doczekaliśmy do tego wschodu słońca.
1: Pogoda nie jest w stanie nas zaskoczyć, podobnie z artystami. Dzisiaj mnóstwo osób czeka na występ Teddy'ego Swims, ale też innych artystów. Wszystko w naszym programie od godziny 17 zapraszam. Ja od godziny 20 antenę przyjmuje Mateusz.
0: I ja też zapraszam i tak szczerze wam teraz powiem, wiecie jak to jest, nie? W firmie u nas taka mała walka, kogo wyślą na openera. Także jako ten, co został, powiem, no szkoda, że u was taka

0: Smash Mouth w Radiu Z, a w wiadomościach za chwilę czeski film. Festiwal. Radio Z i już. Festiwal filmowy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
6: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz.
5: Tak, chcę plusz.
6: Już kupuję. To najlepszy wybór.
7: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
7: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo w sobotę, jest 6.30, czas na wiadomości w Radiu Z, Darek Klimczak, prosimy.
13: Płoną lasy niedaleko wybrzeża Costa Brava w Hiszpanii, popularnego miejsca urlopów.

0: Pożary wybuchły niedaleko Girony, około 20 km od Morza Śródziemnego. Z ogniem walczy ponad 200 strażaków, 11 samolotów lata zrzuca wodę na płonące drzewa. Z miejscowości w pobliżu ognia trzeba było ewakuować 150 osób. W Iranie rozpoczęła się dzisiaj ceremonia pogrzebowa zabitego przez Amerykanów przywódcy Alego Chameneiego. Zginął, przypomnę, wraz z córką i zięciem w amerykańskim ataku 28 lutego. Uroczystości pogrzebowe potrwają 6 dni. Dzisiaj w Teheranie bierze w nich udział kilka tysięcy ludzi. Domagają się zemsty na Amerykanach. Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Maggie Gyllenhaal to tylko niektóre gwiazdy światowego kina, które przyjechały do Czech na festiwal filmowy w Karlowych Warach. Jego 60. edycja rozpoczęła się wczoraj. Gyllenhaal i Hoffman już dostali kryształowe globusy. Hoffman, który za kilka dni skończy 89 lat, dziękował za to, że przez całe życie mógł robić to, co kocha. Daje mi to ogromną satysfakcję, mówił aktor, którego znamy z takich filmów jak Absolwent, Sprawa Kramerów czy Tutsi.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Dobra wiadomość. Okazuje się, że przy plus 15 stopniach o poranku taka poranna kawa smakuje zdecydowanie lepiej niż przy plus 30 też o poranku. Zła wiadomość. Dla północno-wschodniej Polski ostrzeżenia są. Burze z gradem dzisiaj możliwe. Na północy Polski też popada. Wszędzie dzisiaj maksymalnie 20-23 stopnie.
2: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
4: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
3: 6.32, sobota, 4 lipca. Dzisiaj jest święto hot doga i Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. I najlepsze, dzisiaj jest...

0: Chociaż powstał jesienią Metcon w Radiu Z i imprezowy hit Freaky Like Me. Ten hit ma już, słuchajcie, 16 lat, czyli pewnie już dostaje kieszonkowe. Właśnie, rodzice kochani, upewnijcie się teraz, że dzieci jeszcze śpią. Za chwilę w Radiu Z powiem, ile obecnie wynosi średnia krajowa kieszonkowa. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.wiked.pl.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

Sheeran w Radiu Z. Za 11 minut będzie godzina 7 rano. Rodzice, uwaga, podaje stawki, które wynikają z badania Blik i Ibris. Do 10 lat stówka, do 15 dostają do 200 zł, powyżej 15 roku życia powyżej 300 zł kieszonkowego. Więcej kieszonkowego dostają w małych miastach niż w tych większych, nasze dzieci kochane. Czyli tak z rodzicielskiego punktu widzenia to bardziej opłaca się mieszkać w dużym mieście, prawda? Ale dziadkowie naszych dzieci to lepiej niech mieszkają w tych mniejszych miastach, spokojniejszych, bardziej hojnych.

0: tak od lat. Gra i trąbi, pokolenie zespołu Kombi w Radiu Z. Ze znanych powiedzeń dorzucę jeszcze, że nadzieja umiera ostatnia, ale mecz wygrywa Argentyna jednak. Koniec pięknego mundialowego snu. I o tym już za moment w wiadomościach sportowych Radia Z. Radio Z i
1: już. Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, to jest sobota, 4 lipca, dochodzi godzina 7. Wiadomości, Darek Klimczak, prosimy.
12: Po szpitalu południowym kolejny szpital z Warszawy na celowniku prokuratury. Zimne i mokre powietrze znad Skandynawii zepsuje nam ten weekend. W Argentynie wszyscy już wiedzą, gdzie jest Republika Zielonego Przylądka. Jej piłkarze mocno zmęczyli Messiego i spółkę.
0: 7.
12: Warszawski Szpital Południowy to nie jedyna miejska placówka, którą interesuje się prokuratura. Jak ustaliło Radio Z, pod koniec maja wszczęto śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Grochowskim. Także tam pracownicy od miesięcy alarmowali władze miasta o zatrudnianiu przez byłego już prezesa osób niekompetentnych i wypłacaniu im sowitych pensji oraz nagród. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły tej sprawy.
13: Chodzi o wyrządzenie znacznej szkody majątkowej poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Grozi za to do 5 lat więzienia. Stanowisko w kwietniu stracił prezes Krzysztof Osmański, który zatrudnił na przykład na stanowisku pełnomocnika zarządu swojego znajomego, 21-letniego studenta pierwszego roku z pensją 13,5 tysiąca złotych. W placówce prowadzony jest audyt, przyznał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
14: Jeżeli ktoś inny jeszcze jest winny, to na pewno będą z tego wyciągane konsekwencje, audycie będziemy informować.
13: Gdy sprawa wyszła na jaw i zaczęli się nią interesować także politycy opozycji, prezes został odwołany. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: Według naszych informacji o sprawie była także informowana wiceprezydentka miasta Renata Kaznowska. Wczoraj w związku z aferą w Szpitalu Południowym podała się do dymisji. Zaczęło się wyjaśnienie sprawy posłużenia się w Sejmie przez posła Janusza Kowalskiego cudzą kartą do głosowania. Zajmuje się tym prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Chodzi o głosowania, w których Kowalski używał karty Jarosława Rzepy z PSL-u. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
15: To rzeczywiście dość niecodzienna sytuacja dla części polityków. Incydent, zdaniem Janusza Kowalskiego, po prostu zwykła pomyłka, za którą przeprosił, ale według posłów PSL-u sprawa ma dużą wagę, mówi szef klubu Krzysztof Paszyk.
16: No to jest rzecz na
11: naganna, to jest rzecz bez precedensu. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane.
15: Dlatego i teraz PSL domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec posła na gruncie sejmowym, ale też wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę.
12: Kowalski miał użyć nie swojej karty podczas dwóch głosowań o przerwę i o stwierdzenie kworum. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia cieszy się z nowelizacji ustawy metropolitalnej. Daje nam to nowe możliwości, na które czekaliśmy od dawna, mówi przewodniczący metropolii Leszek Pietraszek.
16: Wprost ustawodawca pozwala nam zająć się termicznym spalaniem odpadów. I marzy mi się coś takiego jak metropolitalna ochrona zdrowia. Uważam, że bylibyśmy w stanie tym dobrze zarządzać. Pojawiają się tam również uprawnienia związane z rynkiem pracy, pojawiają się tam również uprawnienia związane z kulturą.
12: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie mogła także wskazywać inwestycje kluczowe dla całego regionu oraz wspierać szkolnictwo wyższe. Lato dzisiaj, jutro i w kolejnych dniach nie będzie nas rozpieszczać. Deszcz, w nocy chłodno. Wszystko przez chłodne fronty znad Skandynawii, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
17: Temperatury tak lokalnie do 22, do 23 stopni i cały czas opady deszczu. To będą opady o natężeniu umiarkowanym. Ale patrząc dalej, tutaj już w okresie kolejnego weekendu ponownie wrócą wysokie wartości temperatur, nawet lokalnie przekraczające 30 stopni.
12: To powtórzę, możliwe jednak dopiero w przyszły weekend. Dzisiaj możliwe burze, grad, są ostrzeżenia IMGW. O pogodzie jednak dopiero po wiadomościach, bo za nami koniec kolejnej fazy mundialu. Niewyspany Krzysztof Wilanowski w tydzień spotkania w nocy. Witaj, Krzysztof.
18: Dzień dobry.
12: Jakimi wynikami się te spotkania skończyły?
18: No, zaskakującymi, a więcej powiem za moment w wiadomościach sportowych. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
18: Leo Messi i spółka zakończyli piękną mundialową przygodę piłkarzy Republiki Zielonego Przylądka, ale łatwo nie mieli. O wszystkim zdecydowała dogrywka, bo po 90 minutach było 1-1. Bramkę dla Argentyny strzelił oczywiście Messi. W dogrywce już nie strzelał, ale zrobili to inni. Albiceleste z górą 3-2. Na mundialu nie ma łatwych rywali i ten mecz to pokazał. Gratulacje dla Republiki Zielonego Przylądka. Wiedzieliśmy, że będą wymagającym rywalem, zasłużyliśmy na to zwycięstwo, ale musieliśmy sporo wycierpieć na boisku, mówił trener Argentyńczyków Lionel Scaloni, a po rzutach karnych z awansu do 1/8 finału cieszył się Egipt. Zespół Faraonów pokona Australię. Podstawowy czas gry zakończył się remisem 1-1. W rzutach karnych kangury pomyliły się dwukrotnie. 90 minut wystarczyło piłkarzom Kolumbii. Awansowali po wygranej 1-0 z Ganą. A uczestnik mundialu w Rosji i Katarze wraca do ekstraklasy. Bartosz Beleszyński został zawodnikiem Motoru Lublin.
21: Byłem gotowy na ten powrót, oczywiście to w moim przypadku też musiała być decyzja wspólna wraz z rodziną. Znam projekt Motoru, bo śledzę polską piłkę. Chciałbym bardzo przekazać tutaj swoje doświadczenie i swoje umiejętności.
18: Mówił Bereszyński dla telewizji klubowej Motoru.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: Tydzień temu o tej porze było 2 razy więcej na termometrach. Na razie, jak słyszeliśmy, zostaje ani zimno, ani gorąco, zaś letnio. Do 20-23 stopni Celsjusza, sporo słońca, ale też chmury. Na północy chmury deszczowe dzisiaj, a na północnym wschodzie ostrzeżenia burze z gradem, silnym wiatrem. Północny wschód Polski.
2: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
22: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl
0: 7.6

jak śpiewasz. Dwa dni to Bledka w Radiu Z na pochmurną część wakacji. Słuchajcie, mam bilety do kina dla młodszych i starszych dzieci. To za kilka chwil, bo w wakacje nie może być nudy, a za chwilę w Radiu Z fantastyczne, bardzo dobre wiadomości dla najstarszych dzieci, którzy dbają, którzy walczą o dobrą figurę.

0: w Radiu Z. 7:18 na zegarze. Kochani, niesamowita sprawa. Robert Lewandowski z żoną Anną Lewandowską. To na pewno o tym słyszeliście. Byli na festiwalu w Gdyni, na Openerze, ale odnotowaliście, co tam się wydarzyło ważnego? To jest dla nas doskonała wiadomość. Panowie i w zasadzie panie po 40 też.
1: Uratowani jesteś!
0: Lewy na Openerze przy żonie zjadł hot doga.
1: On żyje, to znaczy, że my też możemy.
0: Tak jest.
1: Ajajajajaj.
0: Wakacje 2026. Ajajajaj.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Reklama.
2: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
3: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Mamo, chcę pić!
16: Dzień dobry!
15: Pić.
16: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
17: Pewnie plusz?
15: Tak, chcę plusz!
16: Już kupuję! To najlepszy wybór
17: na 100%.
18: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
17: Plusz?
18: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
17: Na 100%.
18: Dziękuję.
17: Na zdrowie.
19: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
1: Po reklamie.
24: Jest sobota, jest 7:30. W studiu wiadomości Radia Z jest Darek Klimczak. Posłuchajmy.
25: Na początek apel do wszystkich jadących na wakacje do Włoch, do Rzymu w szczególności, po tym jak tylko w pierwsze trzy dni

0: Lipca złodzieje okradli ponad 20 Polaków. Ambasada ostrzega przed kieszonkowcami. Najczęściej okradają w pociągach linii A, metra, na schodach ruchomych, koło automatów z biletami, czy w okolicach najbardziej zatłoczonych miejsc turystycznych, na przykład przy fontannie di Trevi. Szczególnie powinniśmy także uważać na swoje portfele i torby, jeśli jedziemy autobusem linii 64 z dworca Termini do Watykanu. Donald Trump atakuje swoich przeciwników politycznych, nazywając ich komunistami. W przypadającą dzisiaj 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych prezydent przemawiał pod górą Rushmore, tą samą, w której zboczu wykute są podobizny czterech prezydentów USA. Mówił, że komunizm to większe zagrożenie niż pierwsza i druga wojna światowa, atak na Pearl Harbor i zamachy z 11 września. Według niego w USA komunistyczne zagrożenie się odradza przede wszystkim za sprawą osób, które dopiero co do Stanów przyjechały. Gwiazda muzyki pop Taylor Swift oraz gwiazda ligi NFL Travis Kelce są już oficjalnie małżeństwem. Ślub wzięli w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Tam też odbyło się przyjęcie weselne z udziałem około 1000 gości.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
2: Podobno nie aż tak jak ostatnio, ale za tydzień znowu będzie gorąco. Także ten dzisiejszy chłód w sam raz do słoików zawekować i do piwnicy za tydzień się przyda. Najgorzej to wygląda na pięknej Suwalszczyźnie, do 17 stopni w cieniu. Chmury, deszcz, burze. Zagrzmieć może na całym Podlasiu, części Mazur i Mazowsza. Ostrzeżenia są. Dzisiaj w Polsce max 23.
1: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl.
2: Jest 7:32. Dzień dobry bardzo i smaczny, bo dzień hot doga. Także dzisiaj pytanie jest tylko jedno. Z jakim sosem?

0: Za 19 minut będzie godzina 8. Dzień dobry bardzo, tu Radio Z. No i stało się w wiadomościach Radia Z. Darek mówił przed chwilą, Taylor Swift, Travis Kelce wzięli ślub. Wesele na 1000 gości, para młoda. Słuchajcie, tuż przed ślubem przekazała 26 milionów dolarów na rzecz organizacji charytatywnych. Ale mieliście wesele? No, sami wiecie, jak to jest. Karmisz, poisz, pomagasz wujkowi, któremu odjęło nogi. A do tego jeszcze słynne zbieranie funduszy na wózek. No, to jest wesele, to jest jedna wielka akcja charytatywna. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: francuska ikona muzyki klubowej David Guetta, do tego światowej klasy brazylijski DJ Alok i amerykański zespół reggae Stick Figure. I proszę bardzo, mamy gorącą nowość na lato 2026. Usłyszymy się jeszcze na pewno nie raz. A za chwilę w Radiu Z wiadomości i wiadomości sportowe o 8.
1: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Słuchaj już dziś od 17.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Ale duża.
15: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
16: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek!
17: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
20: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo, to jest sobota, 4 lipca, to już prawie 8, czas na wiadomości, które ma Darek Klimczak.
21: Po informacjach o możliwych rosyjskich prowokacjach Sikorski ostrzega Putina. Trzaskowski zapowiada odpolitycznienie w Warszawie miejskich spółek. Renesans formy Huberta Hurkacza, Polak awansował do kolejnej rundy Wimbledonu.
0: Ósma.
21: Mocne słowa pod adresem Władimira Putina. Radosław Sikorski reaguje na kolejne ostrzeżenia o możliwych rosyjskich prowokacjach w Polsce. Ze mną reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, co dokładnie mówił szef naszej dyplomacji?
22: Sikorski porównał Rosję do hitlerowskich Niemiec. Jego zdaniem oba te reżimy łączą próby rozmaitych prowokacji pod fałszywą flagą. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji, dzięki sile agencji wywiadowczych krajów NATO uda się zawczasu zdemaskować i zastopować zaczepne ruchy Moskwy.
23: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
22: Minister spraw zagranicznych dodał również, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się teraz przetestować lojalność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
21: O możliwych rosyjskich prowokacjach mówił także Donald Tusk. Zagrożenie uznał za jak najbardziej realne. Dodawał, że go nie lekceważymy, ale też się go nie boimy. Dymisję dwóch zastępczyń i zapowiedź odpolitycznienia miejskich spółek. Za aferę w Szpitalu Południowym stanowiskami zapłaciły wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Obie złożyły dymisję, które Rafał Trzaskowski przyjął. Prezydent miasta zapowiada też, że odpolityczni zarządy i rady nadzorcze wszystkich miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia.
24: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje wyłącznie, i to słowo jest absolutnie kluczowe, wyłącznie dzięki swojej kompetencji, niezależności, lojalności wobec Warszawy, a nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
21: Członkowie rad nadzorczych i zarządów z partyjnymi legitymacjami mają do końca lipca czas na wybór: albo praca dla miasta, albo kariera w partii. Karol Nawrocki oczekuje lepszych przepisów o magazynowaniu gazu i stawia rządowi ultimatum. Prezydent chce przygotowania systemowej reformy, aby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jeśli do przyszłego roku nie powstaną odpowiednie regulacje, zapowiedział, że nie przedłuży obowiązujących od 4 lat rozwiązań tymczasowych. Powodem jest m.in. obecny poziom pojemności magazynów gazu. Jest niewystarczający, dlatego konieczna jest ich rozbudowa, tłumaczy prezydencki minister Karol Rabenda.
25: Rząd nie podejmuje tu działań systemowych. Pan prezydent wzywa stronę rządową do tego, żeby tym tematem zająć się na poważnie i zapowiedział, że to jest ostatni raz, kiedy te tymczasowe rozwiązania zostają przedłużone. One zostały wprowadzone w wyniku kryzysu gazowego, energetycznego w 2022 roku. Bezpieczeństwo energetyczne nie może się opierać na rozwiązaniach tymczasowych.
21: Wśród kwestii wymagających regulacji jest także finansowanie obowiązkowych zapasów gazu i rozstrzygnięcie, czy koszt ich utrzymywania powinien ponosić importer, czy też odbiorcy końcowi. Będą nowe drzewa na krakowskim rynku głównym. Zarząd Zieleni Miejskiej posadzi ich w sumie 18. To projekt, za którym opowiedzieli się mieszkańcy w budżecie obywatelskim, donosi reporter Radia Z Przemek Taranek.
26: Teraz na rynku rośnie około 50 drzew. Przybędzie 18, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik. To będą robinie akacjowe, lipy, klony, dęby i nie będą to małe sadzonki.
27: To są już duże drzewa, kilkunastometrowe, więc pojawią się takie strefy wypoczynku i w te upalne dni będziemy mogli znaleźć więcej cienia.
26: Między innymi w pobliżu stoisk kwiaciarek i koło wieży ratuszowej. Jeżeli uda się szybko wybrać wykonawcę w przetargu, pierwsze drzewa zostaną posadzone jeszcze jesienią tego roku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: Drzewa będą sadzone stopniowo przez kolejne 3 lata. Miasto wyda na to około 7 milionów złotych. Krzysztof Wilanowski, Wiadomości Sportowe, Radio Z. Będzie między innymi o odrodzeniu Huberta Hurkacza.
28: Hubi się rozpędza. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
28: Hubert Hurkacz już w 4. rundzie Wimbledonu. Nasz tenisista awans wywalczył w pojedynku z Tomim Paulem. Oddał rywalowi tylko pierwszego seta. Amerykanin wygrał 6-4. W kolejnych górą był już Polak. Wygrał w tiebreaku, później 7-5 i 6-2.
4: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie, na Wimbledonie. Kolejny dobry krok. To też pokazuje, że to, co robimy z trenerami, nad czym pracujemy, i przynosi korzyści.
28: Mówił Hurkacz, jego kolejnym rywalem będzie Niemiec Jan-Lennard Struff. Ten pojedynek jutro, a dzisiaj o awans do czwartej rundy zagra Iga Świątek. O 14.30 na korcie centralnym w Londynie zmierzy się z 32. w rankingu Filipinką Aleksandrą Ialą. Dzisiaj rusza 113. edycja kolarskiego wyścigu Tour de France. Głównym faworytem do zwycięstwa jest Tadej Pogacar. Słoweniec będzie walczył o piąty triumf. Jego głównym rywalem będzie Duńczyk Jonas Vingegaard. W stawce jest dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek. Wszystko zacznie się w Barcelonie. Start o 17.05, a wieczorem pierwsze mecze 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. O 19.00 Maroko zagra z Kanadą, a o 23.00 Paragwaj zmierzy się z Francją.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem programu jest Carbazar, ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
0: Chyba nasi tenisiści zabrali ze sobą oprócz rakiet, trenerów, fizjoterapeutów i psychologów naszą dobrą pogodę z Polski. Nawet w Londynie, w Anglii dzisiaj pięknie, słonecznie, 28 stopni, a u nas chmury, deszcz, maksymalnie 23. W Podlaskiem części Mazur, Mazowsza i Lubelszczyzny ostrzeżenia burzowe. Od teraz do jutra.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, Carbazar.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: To jest tak, że jest sobota, jest 6:06, to jest Radio Z, to jest moja kawa, to jest moje życie. Bon Jovi.

przy nagraniu tej piosenki nie ucierpiał żaden z członków brytyjskiego zespołu Lixton. Śpiewają w refrenie ja i moje złamane serce, ale to jest zmyślona historia, na szczęście. Dzień dobry, bardzo lato. Tu Radio Z, jest sobota, 8:15. Pierwszy tydzień za nami. Za chwilę w Radiu Z takie mini podsumowanie, jak Polakom minął pierwszy tydzień wakacji. Zostańcie z nami, bo dobrze gramy. Tame Impala w Radiu Z.

0: Afrojack, Nair. Tu Radio Z, 8.23 na zegarze, 4 lipca, pierwszy tydzień wakacji za nami, więc czas na małe takie podsumowanie, jak bawi się Polska w tym roku. Oto trzy najważniejsze wakacyjne przypadki. Na ulicach warszawskiego Wawru młody kangur zaskoczył mieszkańców. Świadkowie ruszyli kangurowi na pomoc. Do akcji uratowali zwierzę przed ruchem ulicznym. Pięści nie poszły w ruch. Mieszkanka Katowic zaalarmowała służby. Zobaczyła krokodyla na mieście, który na miejscu okazał się gumową zabawką wprawioną w ruch przez wiatr. I na warszawskim Dworcu Zachodnim śrubka z walizki zablokowała, uszkodziła ruchome szkody. Przepraszam, schody. Wakacje 2026 trwają. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
2: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Wie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę
7: do mojej idę.
8: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę.

0: kartę. Do tego papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek. Drugi za złotówkę. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Z i telefon w sprawie pierwszego tygodnia wakacji. 321, halo?
6: Jak minął tydzień wakacji? Patrząc na pogodę, na początku tygodnia był lipiec, po środku tygodnia sierpień, a dzisiaj powiedziałabym, że wrzesień albo październik.

0: Roxy White 2115. Pomysł na zabawę w domu to podłączyć kamerę do telewizora i skierować ją na telewizor. Pokażcie dzieciom, jak się nudzą, niech policzą, ile jest telewizorów w telewizorze. A za chwilę w Radiu Z zaproszenie na zaproszenie. A jeszcze 500 zł do tego.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do MediaExpert.
7: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: MediaExpert, taniej masz.
1: Po reklamie.

0: Mocylowic w Radiu Z, wyświetlany film Sąsiedzi w Radiu Z. No nieprzypadkowo to wszystko.
1: Sponsorem konkursu Para do Pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
0: Z okazji premiery filmu Zaproszenie Olivia Wilde, gdzie znudzone małżeństwo zaprasza na kolację parę wyzwolonych sąsiadów. Na naszym radiowym Facebooku pytaliśmy was, z jaką parą zjadłbyś, czy zjadłabyś wymarzoną kolację i dlaczego. Mówię zjadłabyś, bo jest z nami Justyna. Cześć, dzień dobry bardzo.
2: Cześć, dzień dobry.
0: I ty napisałaś nam, że zaprosiłabyś na taką kolację Marię Skłodowską-Curie i Alberta Einsteina. Powiedz, skąd takie połączenie?
2: To jest połączenie, mieszanka radioaktywno-wybuchowa. Mm-hmm. To są ludzie, którzy absolutnie zmienili granice świata, granice nauki, a nie wiem, czy słuchacze o tym wiedzą, ale te dwie osoby były dobrymi znajomymi. I to są ludzie, którzy potrafili ze sobą rozmawiać w swoim języku, tak naprawdę, w
0: Geniuszy,
2: języku
0: nie?
2: nauki,
0: tak jest.
2: Dokładnie.
0: Aha, bo myślałem, że tu chodzi o to, że nie chcesz się nudzić, bo inteligentni ludzie ponoć nigdy się nie nudzą.
2: Oczywiście, wiadomo, ale no to nie, tak naprawdę to nie jest sztuka pogadać z kimś na przykład ze świata kultury, tak? Sztuką to jest właśnie pogadać z kimś, kto ma poziom myślenia zupełnie gdzieś pod gwiazdami.
0: Dwa razy wyższy iloraz, nie? Justyna, słuchaj, mam dla ciebie dwa bilety, więc będziesz musiała wybrać sobie albo Marię, albo Alberta, dobra? Do kina, plus 500 zł na kolację.
2: Fantastycznie, dzięki serdeczne.
0: I ja również. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pa. Hej.
2: Dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Sponsorem konkursu Para do Pary w Radiu Z był dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.

0: muzyczny duet z Norwegii, Nico i Vince, dwóch Oslów. Tak mówi się na mieszkańców Oslo, prawda? Am I wrong? W Radiu Z. W wiadomościach o 9:00 za chwilę odważna trombektomia mechaniczna.
1: Radio Z i już.
0: Udało się.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
19: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
20: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
21: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
22: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
23: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
24: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
24: Bo w Media Expert taniej.
26: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
2: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
1: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie Radia Z, to jest sobota, to 4 lipca, już prawie 9. Wiadomości o tej porze Darek Klimczak. Prosimy.
5: Tragedia na drodze na Pomorzu. Zginęły 4 osoby, w tym 12-latka. Wybrany, niezaprzysiężony nowy sędzia Trybunału prosi prezydenta o datę ślubowania. Na koniec dowód, że do odważnych świat należy. Lekarze z Gdańska zaryzykowali i uratowali życie małemu Leosiowi.
4: 9.
5: Tragiczny poranek w Postolinie w powiecie sztumskim na Pomorzu. Dzisiaj o świcie, w wypadku na lokalnej drodze zginęły tam 4 osoby. Jak mówi Radiu Z Karolina Kosmowska z policji w Sztumie, autem jechało w sumie 5 osób. Są też wstępne ustalenia co do przyczyn.
6: 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zjechał na pobocze, uderzył w nasyp ziemny. Niestety w wyniku tego zdarzenia 4 osoby, które podróżowały z tym 22-latkiem, zginęły na miejscu.
5: Jedna z ofiar to 12-letnia dziewczynka. Ranny kierowca leży w szpitalu. W sytuacji, gdy skład Trybunału Konstytucyjnego jest coraz bardziej okrojony, jego nowy sędzia cały czas czeka na zaprzysiężenie przez prezydenta. Ale Sławomir Patyra nie robi tego bezczynnie. O tym, na jaki ruch zdobył się profesor, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: W biurze podawczym Kancelarii Prezydenta złożył oficjalne pismo, w którym zwraca się z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania. Teraz będę czekał na odpowiedź ze strony Kancelarii, zapewnia Sławomir Patyra. Na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybrał go już 3 tygodnie temu, a w zeszły poniedziałek zakończyła się kadencja jego poprzednika. Mimo że zgodnie z prawem zaprzysiężenie powinno nastąpić niezwłocznie, to dotąd się to nie stało, a Trybunał ma coraz bardziej okrojony skład.
5: Z 7 sędziów wybranych przez obecny Sejm Karol Nawrocki odebrał przysięgi tylko od 2, wybór pozostałych ignoruje. Miał ratować życie, a jest bezużyteczny. Chodzi o defibrylator w centrum Bielska-Białej. Ktoś zerwał plombę, nieprawidłowo go uruchomił. Zniszczone zostały elektrody i urządzenie nie nadaje się teraz do użycia. Najgorsze, że może to kosztować czyjeś życie, mówi Marek Przemyk z Urzędu Miasta.
8: Tego popołudnia, kiedy doszło do incydentu na placu Wojska Polskiego, odbywała się impreza plenerowa. Zostało wysłane zapytanie do organizatora imprezy, policji, straży pożarnej. Sprawdzono też monitoring miejsc. Niestety nikt nie stwierdził, że zaistniała potrzeba użycia defibrylatora.
5: Miasto chce jak najszybciej kupić nowe elektrody, ale może to potrwać nawet miesiąc. Takiego zabiegu nikt w Polsce jeszcze nie odważył się przeprowadzić. Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zaryzykowali i dzięki nim mały Leoś żyje. U chłopczyka po porodzie wykryto skrzeplinę, a ponieważ miał przeciwwskazania do brania leków przeciwzakrzepowych, trzeba było wykonać trombektomię mechaniczną. Zabieg do tej pory zarezerwowany tylko dla nastolatków i dorosłych. Zakończył się sukcesem, opowiada naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi mama Leosia Sandra Lewicka.
9: Dużo było niepokoju, ale tutaj radiolodzy i wszyscy inni naprawdę tak spokojnie o tym mówili, że naprawdę zaufaliśmy im i bez żadnego problemu. Więc...
10: Maluszek zdrowy, szczęśliwy?
9: Tak, jak widać, relaksuje się. Na dzień dzisiejszy jest zdrowy i wszystko jest okej.
11: Dlatego mówimy o tym głośno, bo może dla innych dzieci, gdzie jest, to jest niewyobrażalne, że tak małe dzieci mogą mieć taki zabieg, okazuje się, że jest jakaś szansa i możliwość. I trzeba o tym głośno mówić, bo przyznaję, że 5 lat temu byśmy w ogóle o tym nie rozmawiali, 10, a teraz jest taki postęp i może.
5: Dodaje Julia Radoń-Proskura, lekarka prowadząca Leosia. Chłopczyk rośnie jak na drożdżach. Wizyty fizjoterapeuty stają się coraz rzadsze.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest JPP Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
4: Teraz to pewnie jakieś 5 zł oszczędza każdego dnia bez klimatyzacji. Każdy, kto klimatyzację ma, kto jej nie kupił, zaoszczędził już pewnie kilka tysięcy. Przyda się podobno dopiero pod koniec tygodnia, dzisiaj tak do 20-23 stopni. Deszcz na północy i wschodzie, na północnym wschodzie burze.
3: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
12: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
4: Kino dla starszych było tuż przed 9, ale pamiętamy o wszystkich w Radiu Z, coś dla najmłodszych słuchaczy i jednocześnie ratunek rodzica. Deszczowy dzień, wakacji, czy upalny zresztą też. To za chwilę, a teraz Lorin w Radiu Z.

zabraniają im, czy sami nie chcą, ale coraz mniej solówek gitarowych, co nie? Michael Cimbello Maniac w Radiu Z, 14 minut po 9. A kojarzycie może te małe, żółte, przeważnie jednookie minionki? Ruszają w podróż odnaleźć przerażające stworzenia, które mogłyby wystąpić w filmie o potworach, czyli chyba na casting, ale... Dzieci wam opowiedzą, które w taki deszczowy jak dziś albo w taki upalny jak tydzień temu dzień wyślecie do kina na nowy film z serii Minionki Straszydła. Bilety mam dla całej rodziny. Mamo, tato, zadzwoń pod 321-321-321 i powiedz, w jakich momentach idziesz na żywioł. Na telefony czekam od teraz pół godziny. W jakich momentach idziesz na żywioł? Dzwońcie 321-321-321.

0: Jackson. Jasmine Thompson w Radiu Z. 20 minut po 9. W sprawie nowych minionków pytanie konkursowe. W jakich momentach idziesz na żywioł? Numer 321-321-321 do za 15:10 czekam. A za chwilę w Radiu Z. Ostateczny już dowód na to, że dobrze, że nas nie ma na mundialu.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
16: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk. Opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
15: Tanio tutaj jest stokrotka.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
21: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
20: A, no i merci bardzo.
22: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Big L, Rock Set w Radiu Z. 21 minut do 10. $10, czyli prawie 4 dychy, nie? Kosztuje jedna ostryga, którą piękna pani otwiera na oczach kibica na trybunach na mundialu w USA. 4 dychy za jedną ostrygę, którą w ogóle się nie najesz, bo to sama woda i trochę białka, czyli lecisz za wielką wodę i naprawdę sporo płacisz, wchodzisz na mecz, za który sporo płacisz, na miejscu kupujesz ostrygi, znowu dużo płacisz, a i tak się nie najesz, dopóki nie zagryziesz chlebem. Bez sensu.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Bo w Media Expert taniej.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radiu Z. Pytałem, kiedy idziecie na żywioł? 321-321-321, halo?
1: Ja na żywioł idę, kiedy z moim synem poczujemy wodę, jezioro, basen. Mimo, że mam 4 dychy na karku, to się czuję, jak miał 15.
0: Nowa część słynnej serii. Minionki, straszydła już w kinach. Film dla dzieci, ale jeśli będziesz po plaży, basenie, to też idź. Bilety do kina wysyłam dla całej rodziny.

0: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Sara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Słuchaj już dziś od 17.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 zł.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: daje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje, tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radio Z w sobotę. To jest 4 lipca, już prawie 10. Darek Klimczak ma wiadomość. Prosimy.
3: Katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr. Nie można z wody korzystać. W wakacje gwałtownie rośnie liczba wypadków osób na hulajnogach. Messi, Mbappe, Haaland czy Kane. Walka o tytuł króla strzelców mundialu jest bardzo wyrównana.
2: 10.
3: Od dziś do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W rzece tej nie można się kąpać, łowić ryb, nie można też czerpać wody. Na odcinku od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowiec zakaz wydała wojewoda dolnośląska. Po badaniach okazało się, że jakość wody na tym odcinku rzeki jest bardzo zła. W ostatnich dniach z rzeki poniżej zapory wyłowiono 15 ton martwych ryb. Pogorszenie stanu wody związane jest ze spuszczaniem wody ze zbiornika pilchowickiego. Co trzeci wypadek drogowy w Polsce zdarza się w wakacje. Najwięcej poszkodowanych jest oczywiście wśród jadących samochodami osobowymi, ale przybywa też wśród rowerzystów i osób na hulajnogach. Dane Instytutu Transportu Samochodowego przejrzała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Latem jest statystycznie najwięcej wypadków każdego typu, chociaż powody pozostają te same. Nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów i brak podstawowych zabezpieczeń jak kaski.
5: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodu pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności.
4: Mówi Dagmara Jankowska-Karpa, ekspertka Instytutu Transportu Samochodowego, martwi znaczny wzrost wypadków użytkowników elektrycznych hulajnóg. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: W zeszłe wakacje było na nich ponad 250 wypadków, zginęły 4 osoby. Niemieccy parlamentarzyści nie dostaną w tym roku podwyżek. Posłowie do Bundestagu sami z nich zrezygnowali. To oznacza dla nich 500 euro mniej w portfelach każdego miesiąca, informuje nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
6: Wszystkie reprezentowane w Bundestagu partie polityczne wysyłają wspólnie sygnał do społeczeństwa. W trosce o budżet państwa rezygnujemy z automatycznej podwyżki diet poselskich o prawie 500 euro miesięcznie. Parlamentarzyści będą więc mieli nadal w zaokrągleniu 11800, a nie 12300 euro. Wzrost uposażeń posłów reguluje w Niemczech ustawowy mechanizm dopasowujący co roku diety do średniego wzrostu płac. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: Mimo to w Niemczech mało kto poważnie traktuje rezygnację posłów z podwyżek. Krytycy twierdzą, że to raczej obłuda niż troska o dobro kraju. Za nami kolejny etap piłkarskich mistrzostw świata. Dzisiaj w nocy skończyły się mecze 1/16 finału. Padło w nich w sumie 8 goli. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z teraz. Krzysztof, kto obecnie jest najbliżej korony króla strzelców mundialu?
7: Leo Messi. Argentyńczyk strzelał we wszystkich meczach Albi Celestes na tym turnieju. W meczu 1/16 finału z Republiką Zielonego Przylądka raz cieszył się z trafienia i ma już na koncie 7 goli. Po piętach depcze mu Kylian Mbappé. Francuz zdobył zaledwie jedną bramkę mniej, a już dzisiaj może poprawić swój dorobek, bo Le Bleu o awans do ćwierćfinału zagrają z Paragwajem. Ten mecz o 23:00. W czołówce najlepszych strzelców są też Erling Haaland i Harry Kane. Norweg i Anglik strzelili po 5 goli.
3: Mundialowe granie zacznie się dzisiaj o 19:00. Od meczu Maroko-Kanada.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: O fiu, fiu, fiu, fiu. W Przemyślu już 18 stopni. Maksymalnie 20 według prognoz, 22, 23 w Szczecinie to maks, jaki prognozują dzisiaj synoptycy w Polsce. Sporo chmur, na północy są to chmury deszczowe, na północnym wschodzie chmury burzowe.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
8: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Komuś brakuje słońca? No to łapcie. Wiktor Dyduła. Cześć, dzień dobry bardzo.

wakacje, weekend, jak tu życia nie kochać. John Maman i Kika, Love Life w Radiu Z. Tak, trwa dzień dobry bardzo. Michał Adamski, cześć ponownie. Wiem, która godzina, ale są wakacje. Z naszego specjalnego badania radiowego wychodzi, że o godzinie 10.13, już 14, w sobotę w wakacje ciągle trwa poranek. A więc pytanie, do której godziny w wakacje jest rano? O tym za chwilę. Specjalnie dla słuchaczy Radia Z powiedzą ankietowani na festiwalu Open Air. Radio Z i już. A teraz gramy piosenkę, która wróciła za sprawą innego festiwalu Coachella. Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z.

0: Przy produkcji tej piosenki ucierpiała jedna artystka. No i była to niestety Kasia Cerekwicka, ale jak słyszeliśmy, już się podniosła. Tu Radio Z, no właśnie, a wy o której podnosicie się w wakacje? To jest pytanie, które zadaliśmy w Gdyni na Openerze.
1: Rano jest o 6:00, kiedy normalnie, słuchajcie, wstaje słoneczko i się cieszymy z tego, co jest.
2: Rano w wakacje trwa 15 do 15?
3: Nie no, ja lubię dużo pospać, więc tak do 12 przynajmniej.
1: Dla mnie rano to jest 3:00 w nocy, wtedy kiedy wstaje słońce nad Półwyspem Helskim, a ja jestem na plaży.
0: No, także tak, zapamiętajmy, rano w wakacje trwa od 3:00 w nocy do 3:00 po południu, 12 godzin, pół doby. W zasadzie w wakacje jest albo w nocy, albo rano. Radio Z
4: i już. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11:00.
7: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
6: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

Halo, halo, dorośli? Ręka do góry teraz, kto przynajmniej raz zwątpił we współczesną młodzież. Jest nadzieja, pomaga natura, o tym za chwilę. Tymczasem proszę nie regulować odbiorników. To szum Kaśki Sochackiej w Radiu.

0: The Underdog Project w Radiu Z i niesamowita historia, o której mówiliśmy w wiadomościach Radia Z. Internauci oglądający transmisję zauważyli, że piskle rybołowa atakowane przez jastrzębia wypadło z gniazda. Powiadomili leśników i opowiada Radiu Z, reporterowi Radia Z Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
1: Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
0: Rozumiecie? Młodego uratowały młode. Więc w młodości siła i tutaj nie martwmy się już o młodzież, ona sobie poradzi i kurczę, dobrze, że się w ten internet gapią, co? Radio Z.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
4: do mojej idę.
5: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Daj, daj, czyli dalej, dalej, naprzód, naprzód. No nie zwalniamy mrozu, skorpionsi czekają. Ale wcześniej wiadomości.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Tysiące ton porzeczek można wyrzucić.
3: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
4: Ile tych owoców leży już na ziemi niestety, one bezpowrotnie są stracone.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Bieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają Twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
14: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
18: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
19: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
20: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
19: Nawet tutaj musisz.
20: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
19: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
20: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
21: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
22: Ale duża.
23: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
22: To co?
23: To do Media Expert.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, tuż przed godziną 11:00. Czas na wiadomości, które ma Darek Klimczak.
25: To
2: Warszawa czeka na ruch Kijowa, który pomoże załagodzić kryzys między nami. Ukraińcy zaatakowali dronami leżący ponad 1000 km od ich granic Petersburg. Woprowcy apelują, by nad wodą korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.
3: 11.
2: Polska czeka na jasny sygnał ze strony Ukrainy, że potrafi rozliczyć się ze swoją historią. Tak mówi Donald Tusk, nawiązując do decyzji sprzed kilku tygodni o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Na razie sygnały płynące ze strony Ukrainy są dla nas w tej sprawie niewystarczające, mówi szef rządu.
4: Oczekujemy od Ukrainy takiego pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zeleńskiego. Dobrze byłoby usłyszeć bardzo wyraźny sygnał ze strony Kijowa. Próbują, ale jeszcze chcielibyśmy to pewnie wyraźnie usłyszeć.
2: Wczoraj o całej tej sprawie w Warszawie rozmawiali szefowie resortów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Po ukraińskim ataku płonie terminal naftowy w Petersburgu. Nad ranem Ukraińcy wysłali nad obwód leningradzki kilkadziesiąt dronów. Część została zestrzelona przez Rosjan, ale wiele trafiło w cele. W internecie można zobaczyć film wideo pokazujące słupy dymu i ognia nad rafinerią, jedną z największych w Rosji. Szczątki zestrzelonych dronów spadły także m.in. na rosyjski Wersal, jak nazywa się leżący pod Petersburgiem pałac Peterhof. Szpital Kliniczny w Zabrzu odpowiada na zarzuty lekarzy i rodziców dotyczące nowo utworzonego Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej. Jak już informowaliśmy, placówka powstała po połączeniu z oddziałem Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Rodzice alarmują o braku specjalistów i obawiają się o dalsze leczenie dzieci. Lekarze z Katowic odmówili pracy w nowym centrum, wskazując na chaos i zagrożenia dla pacjentów. Nasz reporter Szymon Kastelik o to zamieszanie całe pytał dyrektora szpitala w Zabrzu.
5: Dyrektor Dariusz Budziński przyznaje, że decyzja lekarzy z Katowic była zaskoczeniem, bo rozmowy trwały od dawna, a szpital był gotowy do rozpoczęcia działalności pełnej opieki. Rozumie też obawy rodziców, z którymi jest w kontakcie, zapewnia, że żadne dziecko nie zostało pozostawione bez leczenia, a w centrum pracuje obecnie 9 specjalistów i 9 rezydentów. Ale jak dowiedziałem się, w przypadku guza mózgu możliwa jest tylko chemioterapia. Bardziej zaawansowane leczenie musi odbyć się w innych placówkach. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Szpital w Zabrzu zapewnia, że jest gotowy do dalszych rozmów z lekarzami, którzy odmówili podjęcia pracy. Brak kamizelki ratunkowej, alkohol i niskie umiejętności pływackie to tylko kilka powodów tragedii, które zdarzają się nad wodą. Od początku czerwca w Polsce utonęło 70 osób, najwięcej w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, apeluje prezes WOPR-u Paweł Błasiak.
22: Kąpieliska są tak skonstruowane, że jesteśmy w 100% w stanie osoby uratować. Jeżeli jest to poza kąpieliskiem, bo ktoś nie lubi ratowników, bo ktoś mówi, że to jakieś bojki mu wyznaczają, idzie gdzieś dalej, a z tą wodą sobie nie radzi, nie ma tej bojki, no to my mamy dłuższy czas, bo musimy tam dobiec, jeżeli w ogóle jesteśmy w pobliżu.
2: WOPR-owcy przypominają również, że tylko pewny swoich umiejętności pływak powinien ratować tonącego człowieka. Wiadomości w Radiu Z jak zawsze w sobotę co godzina, kolejne w południe od Rafała Piecha.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: Tak myślałem, tutaj studio zamknięty, że może coś się zmieniło, ale Hubert, cześć.
26: Dzień dobry.
0: Widzę też na długi rękaw jednak.
26: No nie? Tak. Według wielu lato się już skończyło.
0: Co ty opowiadasz? Przecież dopiero się rozkręca.
26: Nie, moje krzewy mówią, że fajnie, że to lepiej niż w tym słońcu. I drzewa powtarzają to samo.
0: A mnie w stawach też rypie, jakby miało wrócić ciepło.
26: Życie.
25: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
27: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

To pan doktor Alban w Radiu Z Sing. Aleluja, 14 minut po 11. Sobota, piękny czas. Wszystko zwalnia, wakacje, ale też w tym całym radosnym luzie nie zapominamy o tym, co ląduje na talerzu, bo wygląda na to, że coraz częściej wybieramy nie tylko oczami, ale i zdrowym rozsądkiem. Najnowsze badania pokazują, że zdecydowana większość Polaków chętnie kupowałaby żywność bezpośrednio od rolników, a wielu z nas jest nawet gotowych zapłacić trochę więcej za lepszą jakość. Liczy się świeżość, prosty skład, smak i lokalne pochodzenie produktów. Tak więc, no nic dziwnego, że latem przeżywają renesans wszystkie targowiska, bazarki i przydrożne stoiska z owocami czy warzywami. No to nie tylko zakupy, ale też powrót do tradycji i bardziej świadomych wyborów. I to jest fajne, bo idźmy dalej, bo ja pamiętam, że kiedyś chcąc zarobić na wakacje parę groszy, razem z kolegami pracowaliśmy przy zbiorach owoców, warzyw. No skoro teraz jest taki pęd ku naturalności, to może za parę złotych ekstra plantator pozwoli nam frukta ze swojego pola własnoręcznie zebrać?

0: w Radiu Z Gór Josh Project Infinity 2008. No i trochę a propos dzisiejszy mecz. Oj, niezwykły, bo to klasyczny mecz, w którym jedna drużyna walczy o awans, a druga o miejsce w historii. Dla Francuzów taki ćwierćfinał mundialu, no to właściwie obowiązek. Ale dla Paragwaju, który dzielnie pewnie stawi im czoła, to wydarzenie, o którym będą opowiadać wnukom przy niedzielnym obiedzie. Francja przyjechała do Filadelfii jako, wiadomo, jeden z głównych faworytów turnieju. Paragwaj już sprawił sensację, wyrzucając za burtę Niemców i właśnie dlatego takie mecze są fantastyczne. Bo kiedy faworyci myślą już o kolejnym spotkaniu z innym przeciwnikiem, to ten niby outsider myśli o nieśmiertelności. A piłka ma taką cudowną właściwość, że czasami nie bierze pod uwagę rankingów albo nie zna budżetów i kompletnie ignoruje przewidywania ekspertów. Dlatego huchajmy, bo może być ciekawie, jeśli Francuzi wyjdą na boisko przekonani, że to spacerek, to mogą się zdziwić. Na Paragwaju to nie będzie spacer, to święto narodowe z piłką przy nodze. A my możemy tylko patrzeć i zazdrościć i myśleć, jakby to było. No.
1: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
16: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
18: Bierzemy. Buen provecho.
17: A to co?
16: No, owoce, ale morza.
19: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
20: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Gra.

0: To jest Radio Z, a to Ed Sheeran i Martin Garrix, nasz dobry, albo jeszcze lepszy od wczoraj znajomy. Wczoraj wystąpił na main stage'u Openera, gdzie jesteśmy absolutnie obecni. Radio Z na Openerze jest, wpadajcie do naszej strefy, przybijajcie piąteczki, a jeżeli nie możecie, słuchajcie Zetki, bo na Openerze jesteśmy przez całe popołudnia i wieczory i tam się naprawdę dzieje. Ekscytacja pełna, jak u sióstr Pointer. Dowód już za moment w Radio Z.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Gość od sklepu Biedronka.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czas na weekend? Czas na Auchan!
5: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: cały czas.
1: Oskar Cyms cały czas czekał i się doczekał za 5 minut wiadomości w Radiu Z.
2: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Słuchaj już dziś od 17.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Z, niemal w samo południe dołącza do nas Rafał Piech. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, zapraszam.
12: Czas na wiadomości.
13: Partyjna legitymacja albo stanowisko premier mówi o odpolitycznieniu miejskich spółek. Silny wiatr utrudnia wędrówki w Karkonoszach. Kolejny mecz Igi Świątek na Wimbledonie. W trzeciej rundzie rywalką tenisistka z Filipin.
12: Dwunasta.
13: Po aferze w Szpitalu Południowym prezydent Warszawy zapowiada odpartyjnienie wszystkich spółek miejskich w stolicy. Być może w całej Polsce to powinien być standard, komentuje premier Donald Tusk.
14: Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że osoby, które z takich nominacji partyjnych, politycznych tam zasiadają, mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne. Jak to jest spółka, nie wiem, wodno-kanalizacyjna, no to tam nie powinno być miejsca na politykę.
13: W związku z aferą w Szpitalu Południowym Rafał Trzaskowski przyjął dymisję dwóch wiceprezydentek. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za obszar zdrowia. Aldona Machnowska-Góra była członkinią Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Utrudnienia na kolei na odcinku Warszawa-Wawer-Otwock. To z powodu awarii zasilania sieci trakcyjnej na stacji w Falenicy. Występują utrudnienia w kursowaniu SKM-ki i kolei mazowieckich. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane lub mieć skrócone trasy. Z tego powodu wydłużono linię Z21, która kursuje na odcinku metro Stadion Narodowy-Otwock. wciąż nie wiadomo, kiedy ani gdzie powstanie, ale wciąż dużo się o niej mówi. Chodzi o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. O najnowszych wiadomościach w tej sprawie reporter Radio Z Tomasz Kubat.
11: Wszystko jest na dobrej drodze, relacjonuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Jesteśmy na to gotowi, przygotowani, rozmawiamy każdego dnia z administracją amerykańską i tutaj jest bardzo dobre porozumienie wszystkich ośrodków władzy w Polsce.
11: Ostateczną decyzję być może dopiero za kilka miesięcy podejmie sam Donald Trump, z którym doskonałe kontakty ma Karol Nawrocki.
16: Ojców sukcesu, jeśli on nastąpi, będzie mnóstwo. Przyjmiemy tradycyjnie chlebem i solą.
11: Dodaje drugi z wicepremierów zaangażowany w rozmowy z USA, Radosław Sikorski.
13: Mowa o prawie 10 tysiącach amerykańskich żołnierzy. Trudne warunki na szlakach w Karkonoszach. GoPro-wcy ostrzegają przed silnym wiatrem, który w szczytowych partiach może osiągać ponad 100 km na godzinę. Do tego może popadać. Uważajcie na mokre i śliskie szlaki. Warto też cieplej się ubrać, bo wysoko temperatura wynosi od 5 do 7 stopni. Iga Świątek zagra dzisiaj o czwartą rundę wielkoszlemowego Wimbledonu. Zmierzy się z 32 w światowym rankingu Aleksandrą Jalą. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Filipinka może być niewygodną rywalką dla Igi.
17: Zgadza się, a pokazuje to bilans ich bezpośrednich pojedynków. Grały ze sobą do tej pory dwukrotnie i Jala w dwóch setach ograła Igę w marcu ubiegłego roku na turnieju w Miami. Iga zrewanżowała się miesiąc później w Madrycie, choć w tym meczu Filipinka też tanio skóry nie sprzedała. Obie przełamywały się w sumie aż 12 razy. Ostatecznie po trwającym ponad 2 godziny pojedynku to Polka była lepsza, 2-1. Tym razem też może nie być łatwo, ale nasza tenisistka jest faworytką tego spotkania.
13: Początek meczu o 14:30.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
19: No to mamy popołudnie, które przyniesie nam sporo chmur, ale też pojawią się większe przejaśnienia. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady i burze, temperatura od 17 stopni, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 23 na południowym zachodzie kraju. Uwaga na silniejszy wiatr nad morzem i podczas burz w porywach nawet do 70 km na godzinę.
10: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
20: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Gielenda Soldor.
19: Dzień dobry. Co tam chwilowe chmury? Nic nas nie przeraża. My lecimy w stronę słońca razem z Eweliną Lisowską w Radiu Z. Hubert Radzikowski, witajcie.

Liquido Narcotic w Radiu Z. 13 minut po 12. Są wakacje. Kto zapomniał, to przypominam. Przypomnę też, że dawno, dawno temu za górami, za lasami istniała instytucja dorabiania sobie na wakacje. Pamiętacie coś takiego? Od ja na przykład, żeby pojechać pod namiot do Łeby, to miesiąc pracowałem przy zbiorze pomidorów. I w zasadzie nie zaszkodziło mi to, oprócz tego, że później przez 17 lat nie jadłem pomidorów, z nienawiścią na nie patrzyłem. Ale w kieszeni pojawiło się coś, co pozwoliło na te wymarzone wakacje pojechać. No właśnie, a czy dzisiaj w ogóle instytucja dorabiania sobie na wakacje funkcjonuje? Czy wy pamiętacie, jak sami dorabialiście? A może wasze dzieciaki dzisiaj dorabiają? Bo moje znają jeden sposób pracy i ten sposób się nazywa Tata Daj. 321-321-321 to jest numer telefonu do Radia Z. Jeżeli chcecie poopowiadać, podzielić się własnymi wspomnieniami bądź też dzisiejszą obserwacją, bardzo proszę. A teraz kolejna obserwacja meteorologiczna. Kuba i Kuba twierdzą, że stygnie lato. No patrząc za okna, można byłoby się zgodzić, ale wiem, że to nieprawda.

0: Ale energia Rihanna i Calvin Harris, We Found Love w Radiu Z. W Radiu Z, gdzie przypominamy sobie o tak archaicznej i dawno zapomnianej czynności jak dorabianie na wakacje.
1: Witam Radio Z,
0: cześć.
1: Z Wrocławia. Ja, żeby pojechać na wakacje, to zawsze miesiąc szedłem do pracy albo do PGR-u, albo do lasu.
0: Aha.
1: Bo wychowywałem się u dziadków i nie było ich stać, żeby mnie wysłać gdziekolwiek. Dziękuję, pozdrawiam całe Radio Z.
0: Ja też pozdrawiam i pewnie cała młodzież cię pozdrawia, bo, no bo wytłumaczyłeś wszystkim, dlaczego oni dzisiaj nie mogą dorabiać. PGR-y dawno upadły, a do lasu nie wolno wchodzić, bo, nie wiem, za sucho, bo wścieklizna albo coś tam. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
1: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
2: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Brico Marche zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato. Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer

0: jest Radio Z, za 22 minuty będzie 13. Kasia Sienkiewicz. Były momenty, no czy momenty, nie wiem, ale ekscytacja na pewno. Rozmawiamy sobie o wakacyjnych pracach, które pozwalały dorobić parę groszy do kieszeni, a przy okazji coś przeżyć. 321-321-321 to numer do nas, dzwonicie.
1: Wspaniałą pracą wakacyjną jako młodzieńca było stanowisko archeologiczne. Przed budową autostrady A2 było kilka grodów, które przed budową musiały być przez archeologów sprawdzone. Mhm. Oczywiście byli też potrzebni ludzie do łopaty. No między innymi to byłem też ja. Niesamowita przygoda. Poznałem bardzo dużo ciekawych ludzi. No i zobaczyłem, jak to też wygląda.
0: No, jest zabawa, trochę zarobić, a przy okazji biskupin nowe odkryć?
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają Twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
14: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak to ładnie pobrzmiewają lata 80. Michał Szpak, Maj w Radiu Z, za 5 minut będzie 13 i będą wiadomości.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
0: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Po reklamie.
17: Jest sobota, 4 lipca. Słuchacie Radia Z. Z nami jest Rafał Piech. Teraz czas na wiadomości.
18: Po Olsztynie nie jeżdżą tramwaje. Tak będzie przez kilka dni. Zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr. Odłowiono 15 ton martwych ryb. To co dobre, szybko się kończy. Przed nami finał tegorocznego Openera. Po stolicy Warmii i Mazur nie jeździ ani jeden tramwaj. W Olsztynie rozpoczął się 5-dniowy remont torowisk w kluczowych punktach Placu Konstytucji 3 Maja i okolicy Głównego Dworca Kolejowego. Jak teraz zorganizowana jest komunikacja miejska, o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
19: 5 linii tramwajowych zostało zastąpionych przez 5 linii autobusowej komunikacji zastępczej. Oznaczone są one literką Z i odpowiednim numerem. Kursy standardowych linii autobusowych też zostały częściowo zmienione. Dla wielu z nich dworcowy przystanek będzie do środy przystankiem końcowym. To pierwsza konserwacja najbardziej obłożonych torowisk w Olsztynie od 15 lat. Celowo zaplanowano ją na początek lipca, żeby w jak najmniejszym stopniu utrudnić podróżowanie pasażerom.
18: Remont może zostać skrócony lub wydłużony w zależności od postępu prac. Ruszyło śledztwo w sprawie katastrofy ekologicznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura zbada przyczynę śnięcia 15 ton ryb w rzece Bóbr. Stało się to po tym, jak spuszczono wodę ze zbiornika Pilchowice na czas remontu zapory. Wojewoda Dolnośląska wydała bezwzględny zakaz korzystania z rzeki od zapory aż do zbiornika Rakowiec. Od do odwołania nie można się w tej rzece kąpać, poić zwierząt ani wędkować. Właściciel zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację. Kierowcy, zróbcie głośniej, duże utrudnienia na ekspresowej szóstce w pobliżu węzła Wielki Kack. Na trasie w kierunku Łodzi zderzyło się 5 osobówek, na szczęście nikt nie został ranny. Zakorkowane są 2 pasy, zator ma blisko 5 kilometrów. Absolwenci podstawówek poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Ich rezultaty są lepsze niż w zeszłym roku w każdym z przedmiotów. Z języka polskiego średni wynik to 65% możliwych do zdobycia punktów, z matematyki 55%, a z języka angielskiego 73%. A co sprawiło uczniom największą trudność? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
20: Z języka polskiego najlepiej wypadło zadanie sprawdzające odczytywanie tekstów ikonograficznych oraz znajomość lektury obowiązkowej. Najtrudniejsze okazało się z kolei rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu. W matematyce ósmoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie z działaniami na potęgach, a największy problem stanowiło zadanie otwarte, łączące algebrę z geometrią przestrzenną, co wymagało abstrakcyjnego myślenia. W przypadku języka angielskiego najsłabsza wśród uczniów okazała się znajomość środków językowych. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
18: Na egzaminu nie można było oblać, ale wyniki mają znaczenie w rekrutacji do szkół średnich. Przed nami 4. i ostatni dzień tegorocznego festiwalu Open Air. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią m.in. Teddy Swims, LP i Jenny. Nasz reporter zapytał festiwalowiczów, co do tej pory podobało im się najbardziej.
21: Pierwszy dzień to głównie nam się David Byrne podobał. No, to był dla nas najlepszy koncert tego dnia. Zdecydowanie to show kapitalne, co zrobił.
22: Nick Cave zdecydowanie. To była emocjonalna bomba, naprawdę.
23: Atmosfera świetna, organizacja też świetna, więc no, jesteśmy zadowoleni jak na razie.
24: Artyści są super, ale szczerze nie tylko to jest najważniejsze.
25: To jest pogoda, liczymy na deszcz.
26: Ja to mam powiedzieć, że z wiekiem to człowiek coraz dalej z
25: tej
26: stoi.
25: Tak, troszkę nóżką podupać, nie w ten tłum.
18: Tak, to nie może dotrzeć przed scenę, niech słucha Radia Z. Popołudnie i wieczorem będziemy dla Was nadawać prosto z Openera.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
28: Dzisiaj w nocy będzie sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie z kolei pojawią się po prostu rozpogodzenia. Początkowo popada na północnym wschodzie, po północy deszcz dotrze także na zachód kraju. Temperatura około 8 stopni w rejonach podgórskich, a nawet 15 nad morzem. Hubert Racikowski, dzień dobry, to jest Radio Z.
27: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
29: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two.

Letnie regałowe brzmienie, czyli Big Mountain, Baby I Love Your Way w Radiu Z. 13:13 na zegarach, trzynastki, nie, zupełnie niepechowe. Mimo tego, że lato wzięło sobie trochę wolnego i nieco zelżało w naszym kraju, bo temperatury 20-22 stopnie, to niemal mróz, to jednak wyobraźcie sobie, że wracacie z plaży. Cali w piasku, marzycie tylko o szybkim prysznicu, a tu niespodzianka. Trzeba najpierw zeskanować kod QR i zapłacić telefonem. No i takie inteligentne prysznice też testują sobie właśnie w Hiszpanii. Problem w tym, że nie wszyscy chcą płacić za spłukanie soli z pleców, a jeszcze mniej osób wie, co zrobić z telefonem podczas kąpieli. No bo jeśli taki telefonik wyląduje pod prysznicem razem z właścicielem, to za chwilę może się okazać, że ta kąpiel wcale nie była droga w kontekście wody, tylko smartfona. No i już...

0: Ależ to jest piękna piosenka. Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniew Wodecki w Radiu Z. Ja też lubię. Wakacyjnie? No, chyba najbardziej Łeba. Ale było fajnie. Zwłaszcza na polu namiotowym. 48.
1: Dzień dobry, tu mówi babcia Gosia. Jesteście nie na bieżąco. Moja wnuczka i wszystkie jej koleżanki dorabiają sobie na wakacjach. I to już nie pierwszy rok, a trzeci albo czwarty rok z rzędu. Pozdrawiam.
0: No właśnie, i bardzo się cieszymy, że z pierwszej ręki mamy informację. Babcia nas tutaj wyprostowała, bo mówimy o tym, że instytucja dorabiania sobie na wakacje trochę upada, a jednak nie.
2: A ja się chciałem pochwalić swoim synem. Właśnie w tym roku skończył 16 lat i stwierdził, że jemu wakacje nie są potrzebne, bo i tak by się nudził. Poszedł do pracy, nad morze, do baru. Mówi, że sobie będzie zarabiał na samochód i prawo jazdy. I tak, i coś to ja rozumiem.
0: No ja też. Zuch chłopak. 321-321-321 to jest numer do Radia Z. Za chwilę Zuch chłopaki z Backstreet Boys będą.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
4: Reklama.
5: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem, w sądzie.
10: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też, to poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Po reklamie.

0: Ależ piękne, radosne, weekendowe dźwięki. Someone Loves You Honey to Latricia McNeil w Radiu Z. Za 20 minut będzie 14. No właśnie, jest weekend, czyli nie powinno się w zasadzie o pracy rozprawiać, ale my mówimy o tej miłej, wakacyjnej, która w efekcie przynosiła dodatkowe pieniążki. Ale coś się stało w ostatnich chwilach, bo zamiast własnych wspomnień, jak to myśmy dorabiali, to zrobił nam się poczet pochwalny ku czci naszych dzieci.
1: Hej, a ja chciałam powiedzieć, że moja córa dorabia sobie, wyprowadzając pieska. Raz piesek wyprowadza córę, raz córa pieska. Generalnie już się zaczęli dogadywać. Obydwoje chyba są zadowoleni.
0: Chyba tak. No dobra, no jak piesek nas słucha, to też niech zadzwoni i potwierdzi. A my zarabiamy na wakacje. Joe, End of Beginning w Radiu Z już za chwilę.

0: Biedronka. Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: letnio, magicznie i nawet hipnotycznie. Bo to Magnetic, The Bauza w Radiu Z. A za 5 minut punktualnie o 14:00 wiadomości.
1: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Słuchaj już dziś od 17:00.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz coś posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Kamper spakowany? Jedziemy?
19: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
19: Ale działała za słabo i za krótko.
20: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
21: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Hej, zwrotomocni!
25: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
26: Nie trzeba nas myć!
27: Ale etykieta musi być!
25: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
28: Ale duża!
29: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza!
28: To co?
29: To do Media Expert.
30: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
31: Bo w Media Expert taniej masz.
32: Po reklamie.
0: W sobotę, 4 dzień lipca, słuchacie Radia Z i bardzo dobrze. Rafał Piech jest z nami i zapraszamy na wiadomości.
1: Ponad 100 czerwonych flag na kąpieliskach na wybrzeżu z powodu wiatru i wysokich fal. USA świętują 250 lat niepodległości. Na koniec bieganie po ścianie. Aleksandra Mirosław straciła rekord świata.
2: 14.
1: Wybrzeże Bałtyku z czerwonymi flagami. Zakaz kąpieli obowiązuje na większości kąpielisk. Tym razem z powodu trudnych warunków pogodowych. Bałtyk jest po sztormie, na północy Polski wciąż wieje dość silny wiatr. Na linii Trójmiasto i reporter Radia Z Maciej Bąk. Na ilu kąpieliskach powiewa dziś czerwona flaga?
3: Na ponad 120. Tak jest m.in. w Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Jarosławcu, Ustce, Karwi, Władysławowie czy Krynicy Morskiej. Główne powody są dwa. Silne prądy wsteczne oraz wysokie fale. Przykładowo w Bobolinie sięgają one 70 cm. Kąpać można się za to na niektórych plażach nad Zatoką Gdańską, na przykład w Gdyni czy Sopocie. Jednak w większości kurortów ratownicy dziś zdecydowanie odradzają wchodzenie do wody. Aura zresztą nie rozpieszcza, więc może na sobotnie popołudnie warto porobić sobie nieco co inne plany. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Alerty przed burzami obowiązują z kolei w prawie całym województwie podlaskim i na wschodnich terenach warmińsko-mazurskiego. Ameryka świętuje. Dziś mija 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości. W tym roku ta rocznica wygląda jednak inaczej, bo w centrum wydarzeń jest Donald Trump. O tym, jak wyglądają uroczystości, reporter Radio Z, Michał Dzieneński.
4: Z okazji rocznicy wizerunek Trumpa widnieje w paszportach z limitowanej edycji. Podobizna obecnego prezydenta ma być także umieszczona na złotej monecie. Trump w przemówieniu inaugurującym obchody przestrzegał przed komunizmem. Komunizm jest śmiertelnym zagrożeniem dla amerykańskiej wolności. Musisz wybrać, albo jesteś komunistą, albo patriotą. 250-lecie USA ma też upamiętnić budowa Łuku Triumfalnego. To pomysł samego prezydenta. Na szczycie znajdzie się złota statua wolności, strzeżona przez 4 złote lwy.
1: Życzenia z okazji 250-lecia USA przesłał do Donalda Trumpa także prezydent Karol Nawrocki. Świętują też kraje bałtyckie. Na wieży telewizyjnej w stolicy Litwy, Wilnie, zawisła ogromna amerykańska flaga o powierzchni dwóch kortów tenisowych. W stolicy Estonii Tallinie w barwy flagi USA oświetlono wieżę telewizyjną, a w Rydze budynek łotewskiego MSZ. Poleciały głowy po aferze w szpitalu południowym. Prezydent Warszawy zwolnił swoje zastępczynie Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę.
5: Nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. To samo zresztą dotyczy nieprawidłowości domniemanych przestępstw w szpitalu południowym. Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
1: Mówił Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zapowiedział też, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Takie osoby mają czas do końca lipca na podjęcie decyzji. Albo partyjna legitymacja, albo stanowisko. Amerykanka Emma Hunt ustanowiła rekord świata we wspinaczce sportowej na czas. W ćwierćfinale zawodów Pucharu Świata rozgrywanego w Krakowie osiągnęła wynik 5,99. To pierwsza kobieta, która złamała granicę 6 sekund. Dotychczasowy rekord 6,03 należał do Aleksandry Mirosław. Nasza mistrzyni olimpijska z Paryża już wcześniej zapowiedziała, że po tym sezonie kończy karierę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
8: A jutro sporo chmur w całym kraju, ale nie zabraknie też przejaśnień. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, a na wschodzie także burze, które po południu będą stopniowo zanikały. Temperatury od 18 do 23 stopni, więc mimo kapryśnej aury wciąż całkiem przyjemnie na letnie spacery.
7: Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
8: 14:04 na zegarach. Hubert Radzikowski, dzień dobry, słuchacie Radia Z. Zapraszamy teraz Mysłowic w świetnej formie. Długość dźwięku samotności.

to jest Radio Z i fajny, sympatyczny chłopak z Norwegii, który wygrał światowego idola i właściwie nic więcej nie zrobił. Kurt Nielsen, She's So High, 14:14 na zegarach. To jest weekend przepełniony openerem w Radiu Z, bo tam jesteśmy przez cały czas. No a skoro opener, to nie Kurt Nielsen, bo on tam nie był, ale zawodnicy, którzy byli dwukrotnie. Przenosimy się teraz w niezwykłe odmęty wód, które rozlewa przed nami Tame Impala. No i wiadomo, Dracula, prawda? W Radiu Z.

0: Od pierwszego uderzenia fantastyczna energia Wally Lopez, Jamie Scott, You Can't Stop the Beat w Radiu Z. 14:22. Wspominamy, jak dorabialiśmy na wakacje, bo niektórzy to robili. Mówiąc te słowa, walczył z pomidorami.
1: Dzień dobry, ja to chyba niczym nie zaskoczę, ale też dorabiałem sobie na zbiorze truskawek. A reakcje miałem czerwone, jakbym wyszedł z jakiejś strzelaniny. Na szczęście nie zbrzydło mi to smaku truskawek. Dalej uwielbiam.
0: No, nic dziwnego, no. Mnie pomidory z siebie wyleczyły na długie lata, ale truskawka to jednak nie pomidor. PH. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor.
16: Facciamo subito, sì?
17: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
22: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
23: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają Twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
10: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Utalentowany Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston w Radiu Z. Z tym, że zaznaczam od razu, że żadnego problemu nie mamy. Za 18 minut będzie 15. Miejmy nadzieję, że też Iga Świątek nie będzie miała problemu. Wimbledon, mamy mecz Iga Świątek, Aleksandra Miala. Na razie pierwszy set, pierwszy gem, stan 40-40. No, by poszło dobrze, będziemy trzymali kciuki i będziemy podglądali, co tam się dzieje i informowali was. A za chwilę będzie cudowne życie. Black. Fajny powrót do przeszłości w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
1: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
8: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
7: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ten wyjątkowy głos Ania Dąbrowska, porady na zdrady w Radiu Z. 5 minut, tyle pozostało do godziny 15. O 15 wiadomości, a teraz już niektórzy muszą się pakować.
1: Radio Z i już.
2: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
19: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
20: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
21: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
22: Au! Znów ten ból.
23: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
24: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
26: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
25: Po reklamie.
0: Dochodzi 15, słuchacie Radia Z, a z nami jest Rafał Piech, który przygotował i przedstawi nasze wiadomości.
1: Iga Świątek walczy o czwartą rundę wielkoszlemowego Wimbledonu. Obława za 65-latkiem ciało jego żony odkryto w mieszkaniu w świętokrzyskim Borkowie. Na koniec historia z Gdańska. Unikatowy w skali świata zabieg uratował życie małemu Leonowi.
0: 15.
1: Iga Świątek walczy w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Po drugiej stronie siatki 32 w światowym rankingu Aleksandra Jana z Filipin. Trwa pierwszy set. Iga już przełamała rywalkę i na razie prowadzi 2-1, ale jest z kolei bliska sama przełamania. Więc na razie prowadzi 2-1 w gemach. A oto co mówiła Polka o swojej rywalce jeszcze przed tym spotkaniem. Wiem, czego się po niej spodziewać. Grałyśmy ze sobą wcześniej i za każdym razem było trudno. Spodziewam się, że na trawie ze względu na nawierzchnię może być jeszcze więcej pułapek. Pewnie będzie chciała wykorzystać swoje mocne strony. Muszę być gotowa na różne rozwiązania. No i na razie Iga walczy w tym czwartym gemie. Od kilku godzin w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława za 65-letnim mężczyzną. Ciało jego żony znaleziono w domu we wsi Borków. Według wstępnych ustaleń do śmierci 64-latki mógł się ktoś przyczynić, a ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był prawdopodobnie jej mąż. W poszukiwania zaangażowanych jest setka mundurowych, mówi Radiu Z Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
2: Tak naprawdę patrolujemy kilka rejonów jednocześnie. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w rejonie Sitkówki, także tam także są prowadzone czynności poszukiwawcze za mężczyzną. To, co może zwrócić uwagę na tego mężczyznę, to fakt, że nie posiada on butów ani skarpet.
1: W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok kobiety. Akt oskarżenia w sprawie korupcji w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim Regionalna Prokuratura zarzuca 12 osobom, urzędnikom, przedsiębiorcom i samorządowcom, szereg oszustw i wyrządzenie szkody majątkowej. Nieprawidłowości związane były z realizacją dwóch projektów unijnych. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 7 lat. Według śledczych, jeden z dyrektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Damian G., w zamian za korzyści majątkowe miał sprzyjać przy unijnych przetargach konkretnym przedsiębiorcom. Podlegli mu urzędnicy mieli w procederze uczestniczyć i poświadczać nieprawdę w dokumentach. Chodzić ma o inwestycje warte blisko 3 miliony złotych. Urzędnicy nie przyznają się do winy. Grozi im nawet 8 lat więzienia. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Lekarze z Gdańska uratowali życie 16-dniowemu Leosiowi. Medycy jako pierwsi w Polsce wykonali zabieg trombektomii mechanicznej u noworodka. U chłopczyka niedługo po porodzie wykryto skrzeplinę. Gdy standardowe leczenie nie mogło zostać zastosowane, lekarze podjęli się zrobić to, czego do tej pory prawie nikt na świecie nie próbował, mówi Julia Radonie-Proskura z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
4: U innych pacjentów, na przykład nastolatków i większych dzieci, których wykonaliśmy trombektomię, one się bardzo dobrze kończyły. Wszystkie skuteczne. 100% skuteczność u większych pacjentów, ale nie u tak małego. Tego jeszcze nie robiliśmy. Natomiast sytuacja była tak podbramkowa i krytyczna, że nie było innego wyboru dla tego dziecka.
5: Gdybyśmy wiedzieli o tym szybciej, to na pewno dłużej byśmy się zastanawiali, a tak to była taka decyzja, że tak, zgadzamy się i w ogóle bez żadnego większego takiego zastanowienia, bo mamy zaufanie tutaj do lekarzy. Naprawdę dużo im zawdzięczamy.
1: Mówiła mama Leosia, Sandra Lewicka. Chłopiec szybko wrócił do zdrowia i dziś rozwija się prawidłowo.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Niedziela będzie typowo wakacyjna, trochę słońca, trochę chmur i miejscami przelotny deszcz. Na wschodzie możliwe jeszcze burze, ale po południu pogoda zacznie się uspokajać. Temperatura od 18 do 23 stopni, więc całkiem przyjemnie na spacer, rower czy lody pod chmurką. Wszystko przed Wami.
25: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
27: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: No niby sobota, niby wakacje, a pan Jan i pan Janusz wpadli, żeby pośpiewać. Oni tacy sami. Lady Punk w Radiu Z. Hubert Radzikowski, dzień dobry.

0: Junior Caldera, Sophie Ellis Baxter, Can't Fight This Feeling w Radiu Z. Prawie kwadrans po godzinie 15. Wakacyjny czas, wakacyjny weekend. Wspominamy sobie, jak to dorabialiśmy sobie, mówiące te słowa na przykład przy pomidorach. I nie lubiłem ich długo. A wy?
1: Hej, jak byłem mały, dorabiałem zrywając wiśnie i nie zraziły mnie do siebie. Lubię je cały czas. A jak byłem troszkę większy, poszedłem pracować do warsztatu mechanicznego.
0: I co, auta zraziły się do ciebie, czy ty do nich? Byłoby taniej, nie?

0: To Nana Lonely w Radiu Z, a nie najlepiej jest na kortach Wimbledonu. Tam Aleksandra Jala prowadzi z Igą Świątek w gemach 5-3 w pierwszym secie. Ojej, Iga. Trzymamy kciuki, tak czy inaczej. This is the life, Amy McDonald's, już za chwilę. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
18: Oj, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
18: O, i to lubię najbardziej.
19: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
20: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Adam Lambert, What I Want From Me. Tyle, co w tej piosence dzieje się na kortach Wimbledonu. Iga Świątek, Aleksandra Jala, walka na przewagi. W tej chwili mamy 5-5 w gemach i przewagę Igi. Trzymamy kciuki. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
7: Wygrałem.
6: Słucham?
7: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
6: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ostatni dzień lata, ale tylko w piosence Gibbs i Going for Money w Radiu Z. Za 5 minut będzie 16 i wiadomości Radia Z, w nich o tym między innymi, że stolica nie marnuje wody, no i jak idzie Idze na kontach, na kortach w Wimbledonu.
1: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Słuchaj już dziś od 17.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czas na weekend? Czas na Auchan!
2: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
9: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
8: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Para do pary w Radiu Z.
16: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną?
17: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
18: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Z. Powoli dochodzi 16. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
21: Pijany żołnierz zdemalował samochody przed komendą policji w Tymbarku. Premier apeluje przed szczytem NATO. Chodzi o pieniądze dla Ukrainy. U nas też dużo sportu. Iga Świątek na Wimbledonie i magazyn mundialowy Radio Z.
20: 16.
21: Pijany żołnierz uszkodził drzwi komisariatu i policyjne radiowozy w Tymbarku w Małopolsce. To 20-letni zawodowy żołnierz z 5. Batalionu Strzelców Podkalańskich. Reporter Radia Z Michał Dzieneński rozmawiał z rzeczniczką małopolskiej policji.
22: Pijany żołnierz chciał się dostać do komisariatu, ale ponieważ posterunek w nocy jest zamknięty, mężczyzna zdenerwował się i zaczął demolować drzwi i niszczyć radiowozy, mówi Radiu Z Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
23: Wziął kosz, który stał przy komisariacie, wybił szybę w komisariacie, a później skakał po dachach samochodów.
22: 20-latek trafił do policyjnego aresztu, potem zajmie się nim żandarmeria wojskowa.
21: Żołnierz miał ponad 1,5 promila. Osobówka dechowała na ekspresowej piątce na Dolnym Śląsku. Do wypadku doszło między węzłami Żmigród-Krościna. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Zablokowana w obie strony jest za to krajowa 22 na trasie Elbląg-Ostróda. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch aut w miejscowości Karczowiska Górne w Warmińsko-Mazurskiem. Donald Tusk z apelem do polskiej delegacji przed szczytem NATO w Turcji. W przyszłym tygodniu w Ankarze odbędzie się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent, szef MONU i minister spraw zagranicznych. Premier zaapelował o ostrożność w deklarowaniu kolejnego wsparcia finansowego dla Ukrainy ze strony Polski.
0: Polska ma bardzo duże obowiązki dotyczące całej wschodniej granicy Unii Europejskiej i wszyscy muszą wziąć to pod uwagę. Ukraina walczy, ale Polska dźwiga w warunkach pokoju. To główne brzemię ochrony naszej granicy, ale za tym idzie granica europejska przed zagrożeniami ze wschodu i dlatego musi być traktowana specjalnie.
21: Według Donalda Tuska szczyt będzie finalizował kwestię odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo i finansowanie tej obrony. W Warszawie woda nie idzie na marne. Trwa siódma edycja akcji, w ramach której woda z miejskich basenów wykorzystywana jest do oczyszczenia miasta. Przez ostatnie lata udało się ponownie zużyć niemal 14 milionów litrów wody, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
1: Przyjeżdżają zamiatarki, polewaczki przepompować wodę do pojazdów i następnie jak już te polewaczki, też zamiatarki są zapełnione, one wyjeżdżają od razu na ulicę i myją wodą ulicę, a także torowiska tramwajowe.
21: Sprzątanie odbywa się wieczorami i nocą, tak aby nie przeszkadzać mieszkańcom. A teraz zaglądamy na centralny kort wielkoszlemowego Wimbledonu. W Londynie trwa prawdziwa bitwa. W trzeciej rundzie trwa pojedynek Igi Świątek z Aleksandrą Jalą. Pierwszy set zakończył się tiebreakiem, który dosłownie w tym momencie niestety Polka przegrała. Ten tiebreak był nieprawdopodobny. Jala zakończyła go 11-9. Tak więc niestety pierwszy set dla Filipinki. Polka przegrywa 0-1 w setach, a oczywiście Iga Świątek w Londynie broni tytułu. Zostajemy na trawie, ale zmieniamy kort na boisko piłkarskie. Teraz magazyn mundialowy Radio Z i Mateusz Ligenza.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Znamy komplet uczestników 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Nad ranem czasu polskiego do tego grona dołączyły trzy ostatnie drużyny. Największe wrażenie na fanach zrobiło spotkanie Argentyny z debiutującą na tej imprezie Republiką Zielonego Przylądka. Rywale, którzy wcześniej postawili się innym potęgom futbolu, teraz także zostawili wspaniałe wrażenie na tle aktualnych mistrzów świata. Cudów między słupkami dokonywał m.in. 40-letni Vozinha. Zaczęło się nieźle dla Albicelestes, bo Leo Messi strzelił swojego 7. gola na tym mundialu, ale bramka została zaczarowana. Rywale wyrównali i potrzebna była dogrywka. W niej zobaczyliśmy kolejne trzy trafienia, o jedno więcej na korzyść Albicelestes po samobuju Borgesa. Dla Argentyny to miał być spacerek, a wyszedł najtrudniejszy dotychczasowy mecz. Boski Leo komplementował przeciwników. Szczerze mówiąc, wiedzieliśmy z góry, że mecz będzie bardzo trudny i nie jest przypadkiem, że ta reprezentacja nie przegrała z Hiszpanią ani Urugwajem. Argentyna o ćwierćfinał powalczy z Egiptem, który dopiero po karnych wyeliminował Australię. Ostatnią reprezentacją z awansem do 1/8 finału Kolumbia wygrała z Ganą 1-0. Pierwszych ćwierćfinalistów poznamy już dzisiaj. O 19:00 Kanada kontra Maroko, godzinę przed północą Paragwaj zagra z Francją.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: Jutro będziemy mieli taką letnią mieszankę. Sporo chmur, ale też chwilami słońce. Miejscami przelotnie popada, a na wschodzie mogą jeszcze zagrzmieć burze. Termometry pokażą od 18 do 23 stopni. Dość wietrznie, ale to jest dobra wiadomość dla tych, którzy planują dzień nad wodą na przykład.
24: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: Sponsorem programu jest firma BROS, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
25: 5 minut po 16, to jest Radio Z, Hubert Radzikowski, dzień dobry. Pani Britney Spears, ale spokojnie, nie będzie rozrabiać. Ona tutaj to, czego dawno nie robi, o śpiewaniu.

0: Aż to jest genialna piosenka. Fergie, Big Girls Don't Cry. To jest Radio Z, 22 minuty po 16. Dzisiaj opowiadamy sobie, jak kto dorabiał na wakacje, mówiący te słowa dawno temu na pięknej ziemi kujawskiej, zrywał pomidory. A ty?
1: Michał ze Świnoujścia. Cześć wszystkim. Ja powiem tylko jedno. Gotowana kukurydza, kukurydza w kolbach.
0: A to ty byłeś, gagatku. To chyba złotówkę reszty mi wisisz jeszcze.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
3: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: Ach, to niska cena.
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11.
18: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
17: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Poproszę oryginalnego plusza.
23: Którego?
22: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
23: Oczywiście.
22: Dziękuję.
24: Poproszę oryginalnego plusza.
23: Którego?
24: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
23: Oczywiście.
24: Dziękuję.
23: Poproszę...
25: Oryginalnego plusza?
23: Tak.
22: Multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
23: Oczywiście.
22: Dziękuję.
26: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer

0: To jest Radio Z i Taylor Swift. Z tych Swiftów, co to na wakacje, nie musieli dorabiać. My jednak musieliśmy, ale jesteśmy z tego dumni.
1: Dzień dobry. Jako chłopak dorabiałem podczas wakacji przy obróbce cebuli. Mhm. Jak sobie dzisiaj pomyślę, że przez 12 godzin pracy przerzucałem rękami 36 ton cebuli, to nie wierzę. Pozdrawiam.
0: No, ale wystarczyło rączkę powąchać i już człowiek uwierzył, nie? A my jeszcze spoglądamy, co dzieje się w pojedynku Aleksandra Jala, Iga Świątek. No nie najlepiej się dzieje dla nas. Jala prowadzi 5-2 w gemach w drugim secie. No i co? Nie idzie dobrze. Trzymamy kciuki tak czy inaczej. Ja tak swoją drogą zastanawiam się, gdzie Iga Świątek mogłaby dorabiać na wakacje na przykład. O, w serwisie by sporo zarobiła.
2: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Roller coastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Czas na weekend? Czas na Auchan!
14: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: bardzo energetycznie. Another 54 Ultra Talk to You w Radiu Z. 5 minut do godziny 17. Zaraz nad morze lecimy. Ja się idę pakować.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
0: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
9: Pewnie plusz.
10: Tak, chcę plusz.
8: Już kupuję. To najlepszy wybór
9: na 100%.
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
9: Plusz.
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
9: Na 100%.
11: Dziękuję.
9: Na zdrowie.
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
25: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
24: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
26: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
27: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
28: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
27: Bo w Media Expert taniej masz.
29: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 17. Rafał Piech w studiu w Warszawie. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Sensacja na Wimbledonie. Iga Świątek odpada w trzeciej rundzie. Wypadki i kolizje, trudne sobotnie popołudnie na drogach. Gdańskie lotnisko testuje skanery najnowszej generacji.
2: Siedemnasta.
1: Iga Świątek nie obroni tytułu w Londynie. W trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu przegrała w dwóch setach z Filipinką Aleksandrą Jalą. Mecz oglądał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
3: Iga Świątek nie zdoła obronić tytułu wielkoszlemowego Wimbledonu. Niestety Filipinka i Jala awansowała do czwartej rundy, bo była lepsza, ale myślę sobie o tym, że o wszystkim zadecydował pierwszy set. Było blisko, było ciasno, ale po tiebreaku 7-6 lepsza rywalka, 11-9 właśnie w tych małych punktach. I później podłamana Raszynianka, choć starała się odrobić stratę, żeby wygrać drugiego seta, to zmęczenie, to napięcie nie pozwoliło jej rozwinąć skrzydeł. 6-2 kończy się ta druga partia i to Jala gra dalej.
1: A w czwartej rundzie jej kolejną rywalką będzie Włoszka Jasmine Paolini. Seria wypadków i utrudnień na drogach. Osobówka zderzyła się z motocyklem na ekspresowej 19 między węzłami Wilkołaz, Kraśnik Południe. Jedna osoba jest ranna. Zablokowana trasa w kierunku Lublina. Wprowadzono objazd przez wojewódzką drogę 848 do węzła Wilkołaz. Trzy auta zderzyły się w Łódzkiem na krajowej 12 na wysokości miejscowości Poniatów. Między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem obowiązuje wahadło. Wahadło także na krajowej 22, odcinek Elbląg Ostróda w miejscowości Karczowiska Górne w kierunku Poznania zderzyły się dwie osobówki. Kolejne polskie lotnisko wykonało krok w stronę skończenia z limitem wielkości płynów wnoszonych na terminal. W porcie imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku działają już dwa nowoczesne skanery, dzięki którym nie trzeba niczego wyciągać z torby i plecaka podczas kontroli bezpieczeństwa. To jednak nie oznacza z automatu poprawy komfortu dla pasażerów. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Skanery są dwa, a docelowo ma ich działać 11. Oznacza to, że nowo kupione urządzenia obsługują teraz tylko niektóre punkty kontroli. Można więc liczyć na łód szczęścia i wziąć większą butelkę, ale wciąż jest spora szansa, że trafimy na stary typ kontroli i butelki będziemy musieli się pozbyć. Plan jest taki, by do wiosny przyszłego roku na gdańskim lotnisku był już komplet nowych urządzeń. Dzięki nim kontrola będzie szybsza i bardziej komfortowa, zwłaszcza gdy dotrą kolejne zamówione sprzęty, skanery do ciała, znane z wielu dużych europejskich lotnisk. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Przy nowoczesnych skanerach można wnieść na terminal i dalej na pokład samolotu nawet dwulitrowe butelki z napojami i każde kosmetyki. Sanepid przypomina o bezpiecznym wypoczynku w czasie wakacji. Warto zrobić przegląd programu szczepień, mówi w rozmowie z Radiem Z Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii lubelskiego Sanepidu.
5: Przede wszystkim szczepienie przeciwko tężcowi właśnie z tego względu, że spędzamy bardzo dużo czasu na zewnątrz i jesteśmy po prostu narażeni na kontakt z patogenem.
1: Przed wyjazdem za granicę warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży. Ja już zapraszam na wiadomości w Radiu Z o godzinie 18 w imieniu Marcina Grzebieluchy.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
6: W Gdyni Kosakowo przepiękne niebo, praktycznie bezchmurne, na termometrach 19-20 stopni, odczuwalna jest trochę niższa, to za sprawą chłodnego wiatru, ale przede wszystkim nie narzekamy po tym, co działo się wczoraj, bo od dzisiaj do jutra, do godziny 8, bez opadów. Burza prognozowana za to na Podlasiu i Suwalszczyźnie.
23: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
7: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: Sobota, 4 dzień lipca, 4 minuty po godzinie 17. Norbert Binkowski, witam. To jest Open Air w Radiu Z na żywo. Zaczynamy ostatni dzień tego fenomenalnego festiwalu. Dzisiaj każdy muzycznie znajdzie coś dla siebie. A jeżeli nie ma was z nami tutaj, to zapraszam do słuchania programu do godziny 20. Postaramy przekazać się tutaj jak najbardziej atmosferę tego miejsca. Aha, i Take On Me, tak zaczynamy muzycznie. Zapraszam.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Różnorodność. To jest to hasło festiwalowe, bardzo odpowiednie dla Openera. Dzisiaj mamy coś dla fanów na przykład polskiej muzyki, bo wystąpi grupa Lordofon o godzinie 23. Mamy też coś dla fanów polskiego rapu. Kilkanaście minut temu zaczął swój koncert Wojtek Sokół. No a główna scena to dla nas wszystkich dzisiaj na pewno też Teddy Swims. Znacie go? Pewnie, że znacie. Już pierwszego dnia festiwalu szef Openera zapowiadał, że frekwencja na festiwalu będzie największa właśnie dzisiaj, także z jej powodu, bo chodzi o Jennie, jedną z wokalistek szalenie popularnej grupy Blackpink. Dzisiaj po godzinie 22 na pewno kojarzycie. Podobno jej fanki już są przed sceną, cierpliwie czekają, a was zapraszam teraz na spotkanie z Mrozem w Radiu Z.

0: Jason Derulo w Radiu Z. Trwa specjalny program z Openera, ale Opener to nie tylko muzyka i spotkania, to także nasze piękne polskie morze. Jeśli jesteście ciekawi, jaką Bałtyk ma temperaturę właśnie teraz, to zostańcie z nami. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
15: Ach, to niska cena!
16: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
18: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie!
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Ale duża!
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
20: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
11: Po reklamie.

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: Tak szczerze wam powiem, że różne przygody tutaj mamy poza Openerem. Dzisiaj rano byliśmy nad morzem. Chciałem się do czegoś przydać, więc poszedłem na plażę sprawdzić, ile stopni ma Bałtyk.
2: A czy możemy sprawdzić, jaka jest temperatura wody w Bałtyku dzisiaj?
3: Pewnie, możemy sprawdzić. Mamy termometr elektroniczny. Sprawdzamy nim dwa razy dziennie temperaturę wody o godzinie 9 i 14. Jest elektroniczny, wkładamy go na odpowiednią głębokość w wodzie i sprawdzamy tę stosowną temperaturę.
2: Możemy spróbować?
3: Pewnie.
2: A jak głęboko trzeba wejść?
3: Tak, najlepiej pół metra, metr pod wodą sprawdzić, bo przy brzegu wiadomo, woda jest cieplejsza, więc trzeba trochę wejść do wody głębiej i wtedy sprawdzamy temperaturę wody.
2: Okej. No to idziemy.
3: Jest termometr.
2: To wygląda jak taka mała bojka, ten termometr.
3: Tak.
2: Ze sznureczkiem.
3: Oj, woda trochę. Może być chłodna.
2: Okej.
3: Dobra, mamy termometr. Wkładamy go do wody. Odczekujemy trochę czasu, żeby nam temperatura się tutaj ładnie zmieniła. Woda jest jeszcze chyba ciepła. O, ta temperatura wzrasta ładnie. I pokazuje tutaj bliżej brzegu. Mamy, o, bardzo ciepła, przy brzegu jest bardzo ciepła woda, przyznam, temperaturę mierzyliśmy trochę głębiej, 21,8.
1: O, czyli o wiele goręcej jest przed główną sceną, zdecydowanie, no, przynajmniej dwa razy. Teraz Evanescence w Radiu Z, to muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
10: Dziękuję.
12: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
13: Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
0: Po reklamie.
14: Radio Z na Open Air Festival.
15: Cześć, jestem Ala. Na co dzień mieszkam w Gliwicach, a dzisiaj jestem na Open Airze.

0: To Komodo i Michael Shines w Radiu Z, 5 minut do 18. Ratowniczka przed chwilą mówiła wam o tym, że temperatura wody w Bałtyku wynosi dzisiaj prawie 22 stopnie, a za chwilę w wiadomościach Radio Z Rafał Piech podpowie, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
12: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
11: Tak, ciebie stać.
12: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
11: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
13: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
14: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteria kręci wszędzie.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
15: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Poproszę oryginalnego plusza.
21: Którego?
20: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
21: Oczywiście.
20: Dziękuję.
22: Poproszę oryginalnego plusza.
21: Którego?
22: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
21: Oczywiście.
22: Dziękuję.
21: Poproszę...
20: Oryginalnego plusza?
21: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
20: Oczywiście.
21: Dziękuję.
23: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
24: Po reklamie.
0: Za chwilę 18:00, słuchacie Radia Z. W studiu w Warszawie jest Rafał Piech. To czas na wiadomości.
25: Skandal dopingowy na Mistrzostwach Świata. Tunezja na celowniku. Bezpieczeństwo nad wodą jest najważniejsze. Przypominamy ważne zasady. Nie żyje były skoczek narciarski Grzegorz Miętus. Policja wyjaśnia okoliczności.
0: 18:00.
25: Afera dopingowa na mundialu. Zakazaną substancję wykryto u aż 8 piłkarzy reprezentacji Tunezji. Szczegóły tej sprawy zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Tunezyjczycy już odpadli z turnieju. Czy mimo to grożą im jakieś kary?
1: Nie i nie chodzi o to, że swój udział w mistrzostwach zakończyli już po fazie grupowej. Jak donosi brytyjski dziennik Daily Mail, u ich zawodników wykryto klenbuterol. To substancja, która wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej oraz na rozszerzenie dróg oddechowych. Zawodnicy unikną kary, bo w państwach Ameryki Środkowej podaje się ją zwierzętom hodowlanym, żeby pobudzić ich wzrost. Zakazana substancja prawdopodobnie dostała się do organizmów Tunezyjczyków właśnie przez jedzenie zanieczyszczonego mięsa. Dlatego WADA ma potraktować tę sprawę ulgowo.
25: Nie ujawniono, u których zawodników wykryto zakazaną substancję. Bezpieczeństwo gazowe w Polsce jest zagrożone, ostrzega Pałac Prezydencki, po tym jak Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie uproszczenia rachunków za energię elektryczną na kolejny rok. Zapowiedziano jednocześnie, że to ostatnia zgoda na taki krok. Przepisy wprowadzono w czasie kryzysu 4 lata temu. Co należy zmienić, o tym Krzysztof Grzędzielski.
2: Reforma powinna zapewnić powiązanie poziomu obowiązkowych zapasów z rzeczywistym zużyciem gazu w Polsce, tak aby system odpowiadał rosnącemu zapotrzebowaniu. Obecny poziom pojemności magazynowych jest niewystarczający, wyjaśnia prezydencki minister Karol Rabenda.
3: Prezydent oczekuje, że tych magazynów po pierwsze będzie więcej, a te rozwiązania systemowe nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości i trzeba je zreformować.
2: Głównym elementem zmian mogłoby być utworzenie jednego podmiotu odpowiedzialnego za system przesyłu gazu w Polsce. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
25: Prezydencka Rada Energii i Zasobów Naturalnych sugeruje też rozbudowę już istniejących krajowych magazynów gazu. Rozpoznanie tonącego człowieka jest o wiele trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Najczęściej ludzie toną w ciszy. O tym jak reagować mówi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Najlepiej podczas zauważenia, że ktoś tonie, to po pierwsze szczuć alarm, mianowicie krzyczeć. Pomocy, ktoś tonie. Kolejną rzeczą jest też zadzwonić na numer alarmowy 112. Tam dyspozytor będzie wiedział, że należy zadysponować chociażby straż pożarną.
25: Ratując tonącego w pierwszej kolejności, podajemy mu na przykład długą gałąź czy wiosło, chroniąc też swoje bezpieczeństwo. Na koniec przykra wiadomość, którą przekazał Polski Związek Narciarski. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie, a ostatnio też trener współpracujący z kadrą narodową juniorów. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich, przekazała Federacja w komunikacie. Okoliczności śmierci sportowca nie są znane, a wiadomości Radia Z wracają za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: Najcieplej aktualnie w Raciborzu, prawie 23 stopnie, za to najchłodniej w Lęborku, tylko 16. Opady deszczu prognozowane są dzisiaj dla Pomorza, Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur, a także Podlasia i Suwalszczyzny. Tutaj także możliwe burze do godziny 20. Gdynia, Kosakowo, piękne słońce, jakoś wiatr się uspokoił.
24: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: 4 minuty po 18:00, zerkam na openerowy line-up. Za chwilę na głównej scenie wystąpi Addison Rae, amerykańska piosenkarka, jedna z najpopularniejszych influencerek na świecie. Piękna dziewczyna. A teraz Munich w Radiu Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Jedną z zalet Openera jest to, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dzięki temu też rodzice mogą zabrać tu swoje dzieci.
2: Cześć, jestem najstarsza z tego towarzystwa. Mama Kasia, jej córka Oliwia. Cześć wszystkim. Przyjaciółka Lati.
3: Dzień dobry.
4: Zuzia.
5: Ja jestem najserdeczniejszą przyjaciółką Kasi i mamą Latiki oraz ciocią Zuzi.
2: Lubimy muzykę, kochamy taniec, dziewczyny tańczą, kochamy ludzi i ja kocham Gdynię.
5: Córki zaraziły nas, my też idziemy się bawić jako starsze pokolenie na Jenny, ale przed Jenny idziemy jeszcze na Teddy'ego.
2: Marzyłam od mojego pierwszego razu na Openerze, że kiedyś przyjadę tu z córką. I właśnie to jest ten dzień, to jest nasz pierwszy Opener.
1: Jak sami słyszycie, marzenia się spełniają. Muzyka numer 1 w Radiu Z. Wracamy do grania Oli Mers i Rizzle Kicks. Gramy.

0: 23 minuty po 18:00. To oczywiście Warius Max w Radiu Z. No i już za chwilę opowiemy wam piękną historię, mówię opowiemy razem, dotyczącą tego, jak bardzo niektórzy się tutaj starają, żeby ich stylówki pasowały do występujących tu artystów. Mam nadzieję, że was zaciekawiłem. To za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
12: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
13: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
17: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
18: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
19: Bierzemy.
17: Buen provecho.
19: A to co?
18: No, owoce, ale morza.
20: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
21: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
22: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
23: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
22: Bez cukru i glukozy.
23: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
22: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
23: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
22: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
23: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
22: Dziękuję.
24: Po reklamie.
25: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: 27 minut do 19. Fajnie, że jesteście z nami. Jeśli chcecie poczuć ducha Openera, to jesteście w dobrym miejscu. Przypomnę, że za niecałe 30 minut na scenę wyjdzie artystka Elpis, którą uda nam się porozmawiać, to już mogę zdradzić. O godzinie 20 na scenie głównej Teddy Swims, chwilę po 22 Jenny, o której też dużo wam tutaj mówiliśmy. Mnóstwo fanów wszędzie, ale ludzie naprawdę przykładają się do tego, żeby wyglądać tutaj wyjątkowo. Posłuchajcie.
2: My bardzo lubimy się przygotowywać, lubimy tworzyć stylizację, się przygotowujemy do tego 2 miesiące już przed, żeby to wszystko dobrze wyszło, żeby wyszły fajne zdjęcia, fajne stylizacje, fajne nagrania z koncertów. W sumie nie idziemy tylko na koncerty, ale też dla samego vibe'u, żeby pochodzić po strefach, porobić jakieś fajne materiały i tak dalej. Inspiracją na ten feed była Pink Panther, czyli różowa panterka oczywiście. Ja mam na przykład różowe włosy, kolega ma koszulkę w różową panterkę i ona też często ma w swoich stylizacjach kratkę. Również mamy też, ja mam spódniczkę w kratkę, kolega ma spodnie, sam szył, trochę się przeplata kratki, trochę panterki, dużo cekinów na pewno, żebyśmy się błyszczeli, tak jak ona.
3: No tak, ale my chcemy wnosić jakby w cały festiwal też dla ludzi jakby to, że też kolorowo się trzeba ubierać na festiwal, bo jednak no, festiwale są po to, żeby wnosić taki uśmiech i pozytywny vibe. No ale to jest kilka godzin jakby roboty, nawet no bardzo dużo, bo ja buty nawet wyklejałem 10 godzin. My już myślimy na drugim, myślimy teraz już co założymy za rok na Orange Warsaw, co założymy na Openera, więc my sięgamy tak daleko.
1: No i to jest właśnie to zaangażowanie. Ogólnie widzę, że są różne nurty, jeśli chodzi o modę festiwalową. Mój ulubiony nurt to jest taki, który reprezentuje nasz wydawca Dawid, czyli taka skromna klasyka, bym powiedział.

0: miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
1: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
2: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
1: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
2: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
3: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena!
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Para do pary w Radiu Z.
13: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną?
14: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film. Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
15: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde. Zaproszenie.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Mamo, chcę pić!
20: Dzień dobry!
19: Chcę pić!
20: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
21: Pewnie plusz?
19: Tak, chcę plusz!
20: Już kupuję! To najlepszy wybór?
21: Na 100%!
22: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
21: Plusz?
22: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
21: Na 100%!
22: Dziękuję!
21: Na zdrowie!
23: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
24: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
25: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
26: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
25: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
27: Po reklamie.
28: Radio Z na Open Air Festival.
29: Cześć, jestem Julia, na ogół jestem z Gdańska. I teraz jestem na Openerze.

0: Roxy i Łajcior 2115 w Radiu Z, a wysłuchacie specjalnego programu na żywo z tegorocznego Openera. Muszę o piłce opowiedzieć wam, o piłce nożnej, bo się uduszę. Wczoraj genialny mecz Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka, pewnie słyszeliście, na Mistrzostwach Świata, a dzisiaj o godzinie 19 start kolejnego meczu, to będzie spotkanie Kanada-Maroko, 1/8 finału, o tym też będziemy wam opowiadać. Bądźcie z nami. Radio Z i
1: widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Hej, zwrotomocni!
9: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa.
10: Szklana.
9: I puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
11: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz.
17: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
18: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
7: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
7: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
8: Coś tam słyszałem.
7: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
7: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
7: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
7: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
9: Po reklamie.
10: Tu Radio Z, za chwilę 19:00, to czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Marcin Grzebielucha.
11: Minister Sikorski tak mówi o prowokacjach Putina. Wiemy, co planujesz. Plotka doprowadziła do tragedii. Rocznica pogromu kieleckiego. Długa wakacyjna podróż. Uważajcie na niepokojące objawy.
10: Dziewiętnasta.
11: Mocne słowa pod adresem Władimira Putina. Radosław Sikorski reaguje na kolejne ostrzeżenia płynące z Zachodu o możliwych rosyjskich prowokacjach w Polsce. O tym, jakich słów użył szef polskiego resortu dyplomacji, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
12: Sikorski porównał Rosję do hitlerowskich Niemiec. Jego zdaniem oba te reżimy łączą próby rozmaitych prowokacji pod fałszywą flagą. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji, dzięki sile agencji wywiadowczych krajów NATO uda się zawczasu zdemaskować i zastopować zaczepne ruchy Moskwy.
13: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
12: Minister spraw zagranicznych dodał również, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się teraz przetestować lojalność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
11: W sprawie możliwych rosyjskich prowokacji wobec Polski wypowiedział się też premier. Zagrożenie takie uznał za jak najbardziej realne. Nie bójmy się, przygotowujemy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć, skomentował Donald Tusk. Mija 80. rocznica pogromu kieleckiego. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej zginęło 37 osób narodowości żydowskiej, kilkadziesiąt zostało rannych. Życie straciło też troje Polaków. Bezpośrednim impulsem do wybuchu przemocy była fałszywa pogłoska o porwaniu i zamordowaniu przez Żydów chrześcijańskiego chłopca. Więcej o tych tragicznych wydarzeniach reporter Radia Z Michał Dzieneński.
14: Pogrom Żydów w Kielcach trwał kilka godzin w samym centrum miasta. Do najbardziej tragicznych wydarzeń doszło w domu przy ulicy Planty 7. To właśnie w tej kamienicy mieszkali Żydzi. W pogromie brali udział cywile, ale także według historyków służby mundurowe. Informacja o zamordowaniu polskiego chłopca przez Żydów była, mówiąc współczesnym językiem, typowym fake newsem, niczym niepotwierdzoną plotką. Wiele wskazuje na to, że wydarzenia w Kielcach były inspirowane przez służby bezpieczeństwa.
11: Po pogromie władze komunistyczne prowadziły kampanię propagandową wymierzoną w podziemie niepodległościowe, Polskie Stronnictwo Ludowe, Kościół i władze RP. Zakończyły się utrudnienia na drodze ekspresowej nr 19 w miejscowości Lasy w Lubelskiem między węzłami Wilkołaz, Kraśnik Południe. Po tym jak motocykl zderzył się z ciężarówką, trasa była zablokowana. Ranny motocyklista został przewieziony do szpitala. W czasie wakacji przybywa przypadków tak zwanej zakrzepicy podróżnych. Mogą pojawić się obrzękłytki, zaczerwienienie, kłujące ból i pieczenie. Unieruchomienie trwające powyżej 4 godzin to jeden z czynników ryzyka rozwoju zakrzepicy żołądkowej. żył głębokich. Starajmy się od czasu do czasu wstawać z miejsca, podpowiada lekarz medycyny rodzinnej dr Paweł Lewek.
9: Jeżeli ten przystanek nie jest możliwy, to wtedy na siedząco warto poruszać łydkami w górę, w dół, tak jakby stawać na palcach, ponieważ mięśnie łydek to jest taka pompa mięśniowa, która pcha krew żylną.
11: Co ważne, obrzęk kończyny nie zawsze oznacza zakrzepicę, tak zwane ciężkie nogi to dolegliwość osób, które mają żylaki, niewydolność krążenia, niewydolność żylną czy nadciśnienie tętnicze.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
10: Jutro nad morzem zacznie padać dopiero od 8-9, więc nawet jeśli spędzicie noc na openerze, to nie zmokniecie. Jutro w ciągu dnia opady deszczu są prognozowane już dla całego kraju. Burze mają pojawić się m.in. w Suwałkach, Lublinie, Katowicach czy Opolu. Na termometrach od 18 na Warmii do maksymalnie 23 w Lubuskiem.
16: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
10: 3 minuty po godzinie 19 wystartował mecz Kanada-Maroko na Mistrzostwach Świata. Wystartowała też LP, dobrze wam znana wokalistka. Za chwilę rozmowa naszej dziennikarki Magdy Barczyk właśnie z LP. Bądźcie z Radiem Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: 12 minut po 19:00, nasze openerowe studio oczywiście na żywo, a w studiu Magda Barczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Magda, tu się tak dużo dzieje. Myślę, że sobota to jest dla ciebie taki dzień, w którym masz najwięcej roboty. Dobrze trafiłem, czy nie?
2: Wiesz co, ja ci powiem, że mi się już trochę zacierają dni, jeśli chodzi o kalendarz. Dobrze, że mi przypomniałeś, że dzisiaj jest sobota. Sobota trochę smutek, bo ostatni dzień openera, więc jednak USK się myślę, że zakręci już niebawem. Ale to jest bardzo przyjemna praca, bo dzisiaj rzeczywiście artyści, którzy pojawiają się na scenie, zgodzili się również porozmawiać z nami. Jedną z takich artystek była LP. Ona od 12 minut już jest na scenie namiotowej. Z tego, co widziałam, już pierwsze relacje, no bo my jesteśmy tutaj w studiu, absolutnie pełna scena, jeśli chodzi o muzyków, i pełny tent, jeśli chodzi o publiczność. Także myślę, że to jest kolejny przykład na to, że LP ma się absolutnie świetnie w naszym kraju i może przyjeżdżać tutaj jeszcze milion razy i za każdym razem przyjmiemy ją wspaniale.
1: Widziałem twoją rozmowę z nią na naszym Instagramie, na Instagramie Radio Z.
2: Tak jest, fragment można tam już zobaczyć, kolejne będą się jeszcze pojawiać, ale myślę, że może zaprezentujemy kawałeczek.
1: Proszę bardzo, posłuchajmy.
3: Very special.
2: Te koncerty w Polsce są naprawdę dla mnie bardzo wyjątkowe. Wiesz, to trochę jest tak, że kiedy wejdziesz na scenę, to zapominasz, gdzie tak naprawdę jesteś. Ale potem, jak poczujesz atmosferę, to zobaczysz znajome twarze ludzi, których pamiętasz, i pomyślisz sobie, ojej, to są oni. To jest naprawdę fajne uczucie. Uwielbiam tutaj wracać.
1: Magda, zaskoczę cię pytaniem.
2: No?
1: Czy jest ktoś, z kim chciałabyś bardzo porozmawiać z artystów, a jeszcze jest ta osoba na twojej liście, jeszcze się to nie spełniło?
2: Jest kilka takich nazwisk, ale jak to się mówi, marzeń się nie do końca powinno głośno wypowiadać, bo mogą się nie spełnić. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście jest taki artysta z tego openera akurat. Raczej już nie dam rady go przewywiadować, bo on już, że tak powiem, wyjechał do siebie. Chodzi o Calvina Harrisa. To jest człowiek legenda. Myślę, że tyle anegdot, ile on ma gdzieś tam z tyłu głowy po tych wszystkich swoich festiwalach, no to jest absolutnie kopalnią takich ciekawych historii. Natomiast Calvin ma to do siebie, że tak nie do końca lubi się wypowiadać. On twierdzi, że jego wypowiedzenie jest po prostu jego muzyka, ale będę robić co w mojej mocy, żeby go jakoś tam do nas przyprowadzić.
1: To trzymam kciuki, a my wracamy do grania. Skoro LP, no to nie mogło zabraknąć jej numeru Girls Go Wild.

0: R.I.O. Shine On w Radiu Z, 21 minut po 19. Dzisiaj na main stage wystąpi m.in. Teddy Swims. Jego hity znacie z anteny naszego radia. Jeśli nie, to koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę festiwalowicze opowiedzą wam, czemu ten Teddy to jest taki wyjątkowy gość.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
15: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
17: Marian, a gdzie mogę kupić
18: na ten... mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
22: Po reklamie.
23: Radio Z na Open Air Festival.

0: Festiwal w Radiu Z.
1: Ach, jak pięknie dzisiaj. Machamy z naszego studia openerowego. Mama z córkami robi sobie zdjęcie. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj o godzinie 20. Wszyscy na to czekamy tutaj w redakcji i myślę, że festiwalowicze także na koncert Teddy'ego Swimsa. To jest wyjątkowy gość. Posłuchajmy, co o nim sądzą obecni tutaj ludzie.
2: Teddy Swims charakteryzuje się cudownym głosem, głębokim, ciepłym. W ogóle jako osoba przedstawia w ogóle inny styl, jakiego można się spodziewać po nim.
3: Jest jednak gwiazdą popu, tak, ale łączy różne elementy muzyki i przede wszystkim on pisze te piosenki tak, że no każdy może się chociaż po części z każdą utożsamiać.
4: Śpiewa inaczej niż wygląda, to jest też fajne.
5: Jak dla mnie jest przystojny, ponadprzeciętny, chociażby ze względu na jego outfit, jego tatuaże. Mi się podoba.

0: miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
6: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
5: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Po reklamie.
11: Open Air Festival w Radiu Z. A ty ze

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: 9 minut do 20. Ciężko się tutaj w tym naszym studiu openerowym skupić, bo tutaj wie panie sobie, robią chyba z nami zdjęcie w studiu Mateusz Ptaszyński, który jest już gotowy i przygotowany na program od 20.
2: Zgadza się, nie widziałem jeszcze tego zdjęcia, ale coś, że to jest najlepsze zdjęcie, jakie kiedykolwiek miałem zrobione.
1: Czy jest dzisiaj jakiś artysta albo artystka, na którego bardzo czekasz?
2: Tak, zdecydowanie, ale nie chcę zdradzać za dużo. Może tutaj z biegiem programu coś więcej opowiem, bo też mniejsze sceny mają do pokazania dużo, co pokazały też ostatnie dni tego festiwalu. I ludzie chyba trochę zaczęli się do nich przekonywać, bo kiedyś było pustawo w zasadzie na tych namiotowych scenach.
1: Tak, czasem. A teraz widać, że tutaj frekwencja jest ogromna, prawda?
2: Nawet powiedziałbym, że na Martinie Garrixie wczoraj było mniej ludzi niż na Okim w namiocie.
1: Tak, coś w tym jest. Mateusz, zostawiam cię ze słuchaczami, ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
13: ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Jeśli chcesz dobrze

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Para do pary w Radiu Z. Para królewska lub prezydencka, słynny piłkarz i piosenkarka, znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi, albo szwagier z żoną? Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
2: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.
6: Radio Z, dobry wieczór. W sobotę, 4 lipca, prosto z festiwalu Open Air. A już teraz czas na najnowsze wiadomości. Te z Warszawy, Marcin Grzebielucha.
7: Pijany żołnierz skakał po radiowozach. Skandal w tym parku. Premier zabiera głos w sprawie drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Dar młodzieży w Nowym Jorku na historycznej paradzie żaglowców. Pijany żołnierz uszkodził komisariat i policyjne radiowozy w tym barku w Małopolsce. Jak ustaliło Radio Z, to 20-letni zawodowy żołnierz z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Reporter Radia Z Michał Dzieneński zna szczegóły.
8: Pijany żołnierz chciał się dostać do komisariatu, ale ponieważ posterunek w nocy jest zamknięty, mężczyzna zdenerwował się i zaczął demolować drzwi i niszczyć radiowozy, mówi Radiu Z Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
9: Wziął kosz, który stał przy komisariacie, wybił szybę w komisariacie, a później skakał po dachach samochodów.
8: 20-latek trafił do policyjnego aresztu, potem zajmie się nim żandarmeria wojskowa.
7: Pijany żołnierz miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Konin czy Bełchatów? Ważą się losy lokalizacji budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja w ciągu najbliższych miesięcy. O tym, gdzie powstanie, zdecydują eksperci, a nie politycy, przekonuje premier Donald Tusk.
10: Obie lokalizacje są naprawdę porównywalne. Nie jest moją rolą wydawanie ostatecznego werdyktu, bo kryteria tutaj są bardzo precyzyjne i wymagające autentycznych, prawdziwych, głębokich ekspertyz. Począwszy od geologicznych, do finału doszły te dwie lokalizacje.
7: Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Uruchomienie pierwszego bloku planowane jest za 10 lat. Uwaga kierowcy, w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana jest droga krajowa nr 15 w Niewierzu koło Brodnicy. To jest trasa Toruń-Brodnica. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe, 4 osoby są ranne. Na miejscu są już służby. Każde dziecko zasługuje na zdrowy start. W Łódzkiem trwa nabór do bezpłatnego programu, który zapewnia kompleksowe wsparcie specjalistów w przypadku nadwagi i otyłości dzieci. Więcej wie reporter Radio Z Mateusz Kudlarek.
11: Z takiego wsparcia mogą skorzystać 10-latkowie. Co ważne, to nie są pojedyncze wizyty lekarskie, a kompleksowy program, podkreśla Jolanta Baranowska z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.
12: W którym i dziecko, i jego rodzina mogą liczyć na długofalowe wsparcie.
11: Każde dziecko ma zapewnione w programie 3 konsultacje lekarskie, 12 spotkań z dietetykiem, który przygotuje indywidualny plan żywieniowy, ale też 7 zajęć ruchowych z fizjoterapeutą czy trenerem personalnym. Są też spotkania z psychologiem i edukacja zdrowotna dla całej rodziny. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Nadwaga i otyłość mogą prowadzić do wielu problemów zdrowotnych już w dzieciństwie, ale też zwiększać ryzyko chorób w dorosłym życiu. Dlatego im wcześniej dziecko dostanie odpowiednie wsparcie, tym większa szansa, że wyrobi sobie zdrowe nawyki na przyszłość. Dar młodzieży za oceanem na historycznej paradzie. Nowy Jork stał się centrum obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Jedna z największych parad żaglowców w historii kraju przyciągnęła też dar młodzieży. Fregata reprezentuje Polskę wśród jednostek z około 20 państw. Wydarzenie ma obserwować kilka bilionów mieszkańców i turystów zgromadzonych wzdłuż 24 kilometrów nabrzeży Nowego Jorku i New Jersey. W paradzie uczestniczy 48 żaglowców oraz 120 samolotów i śmigłowców. A teraz płyniemy do świata sportu. Mateusz Ligenza już na pokładzie.
13: Zakładam czepek i slipki. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Koniec marzeń o obronie tytułu. Iga Świątek odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu już na etapie trzeciej rundy. Ubiegłoroczna mistrzyni turnieju rozgrywanego na słynnej londyńskiej trawie przegrała z dużo niżej notowaną Filipinką Aleksandrą Ijalą 6-7 i 2-6. Świątek w pierwszym secie miała nawet piłkę setową, ale rywalka wyszła z opresji i przejęła inicjatywę. To był bardzo długi set. Jedna piłka mogła zmienić wszystko. W drugiej partii chciałam powalczyć, być obecna. Ijala serwowała coraz wolniej, ale i tak mi było coraz trudniej z nią rywalizować. Świątek straci bardzo dużo punktów w światowym rankingu i spadnie z trzeciego na co najmniej szóste miejsce. Ijala w czwartej rundzie spotka się z Włoszką Jasmine Paolini. Nie będzie występu sióstr Williams w deblu na Wimbledonie. Młodsza Sirena, która wznowiła karierę po czteroletniej emeryturze, musiała wycofać się z gry, bo ma problemy z kolanem. Na koniec mundial i pierwszy mecz 1/8 finału. Na stadionie w Houston Maroko walczy z Kanadą. Do przerwy bezbramkowy remis. Niebawem powinna rozpocząć się druga połowa.
2: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
6: Na razie nie pada, jest piękne słońce tutaj nad lotniskiem Gdynia-Kossakowo, no ale w nocy może pokropić i to prawie w całym kraju, wyjątkiem południowy wschód. Tutaj nie powinno padać na termometrach od 11 do 14 stopni. Nadajemy program, to jest ostatni program w zasadzie z festiwalu Open Air w tym roku. Mateusz Ptaszyński, kłaniam się i zaczynamy od Pharrella Williamsa, równo 10 lat temu tutaj wystąpił.
2: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Radio Zet i już. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: Kasia Sienkiewicz, były momenty. Kasia wystąpiła w czwartek na festiwalu Opener. Pierwszy raz solowo, no i wypadło to znakomicie. Były momenty, no zresztą ten festiwal składa się z wielu takich momentów, dla każdego innych, bo każdy przyjechał tutaj dla czegoś innego, no ale wszyscy pewnie w największym stopniu dla muzyki. Pewnie również dla Teddy'ego Swimsa, który właśnie przed chwilą zaczął swój koncert na głównej scenie, na main stage'u Openera. Wielu czekało na to od pierwszego dnia w zasadzie. Niektórzy przyjechali specjalnie dzisiaj, żeby go zobaczyć. No to dla tych, którzy nie mogą tu z jakiegoś powodu być, żebyście się poczuli jak na koncercie Teddy'ego Swimsa. Teraz trzy piosenki od niego, największe hity w Radiu Z.

0: Festival w Radiu Z.
1: Bad Dreams i Teddy Swims. No, mogliście się poczuć jak na festiwalu Open Air, jeśli z jakichś powodów nie mogliście tu dojechać. Albo jeszcze jesteście w drodze i dojeżdżacie właśnie na Babie Doły, na lotnisko Gdynia-Kossakowo, gdzie pogoda nas dzisiaj jak dotychczas rozpieszcza, bo jest słonecznie. Może trochę chłodno, ale wystarczy się cieplej ubrać. Na pewno nie wieje tak jak wczoraj. To nie jest sztorm i nie pada, więc pogoda idealna na koncerty pod chmurką. Teddy Swims właśnie gra na scenie głównej, a pod sceną jest dziennikarka muzyczna Radio Z Magda Barczyk, która sprawdza, jak to wygląda z bliska. Posłuchajmy.
2: No i jak słychać, oczywiście Teddy Swims już na scenie głównej Open Air Festiwalu rozpoczął jednym ze swoich największych przebojów, czyli utworem The Door. Na scenie towarzyszy mu grupa wokalistów, oprócz tego zespół, który rozstawiony jest niemal na całej scenie. No i cóż, zaczynamy show, które potrwa ponad godzinę. No i czekamy na te wszystkie największe przeboje, które doskonale znacie z anteny Radia Z. Scena również wygląda fantastycznie, jest przystrojona w takie trochę retro elementy. Są obrazy, są ramki, ale przede wszystkim jest genialna muzyka. Teddy Swims na scenie Open Air Festiwalu.
1: No, brzmi jak z płyty niemalże. Bardzo powtarzalny artysta. A za chwilę w Radiu Z fragment koncertu The Cure, prawdziwych legend, które wczoraj wystąpiły na scenie głównej.
3: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
14: Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Z na

We Pray, Coldplay w Radiu Z. Oni też kiedyś wystąpili na festiwalu Open Air na scenie głównej, na której wczoraj pojawiły się prawdziwe legendy rocka, czyli zespół The Cure. No to jeden utwór, który doskonale znacie z Radia Z, też wybrzmiał na tym koncercie. Słyszycie? Poznajecie? Friday I'm in Love, teraz koncertowo. Posłuchajcie i poczujcie się jak na Open Airze.

Oh yeah, Robert Smith i The Cure. No cały czas mają to coś w sobie, mimo że już tyle lat minęło od premiery tej piosenki. Ale idealnie tutaj ich umieszczono akurat w piątek. I Friday I'm in Love, w piątek jestem zakochany. Przypadek? Nie sądzę. Gramy teraz Kelly Clarkson, Stronger w Radio Z. I wracamy do was już za chwilę z Openera.

Jonathan, Bledka, Gibbs, Róż w Radiu Z. Bardzo przyjemne brzmienia, idealne do zachodu słońca. Ja obserwuję jednym okiem przepiękny zachód słońca i koncert Teddy'ego Swimsa w tle. No w zasadzie mam jedno oko na Maroko, drugie na Openera, bo Maroko gra na Mundialu. To jest 87. minuta tego spotkania i Maroko wygrywa 2-0 z Kanadą. No chyba już tutaj się nic nie wydarzy w tym meczu, więc jeden z gospodarzy tego turnieju odpadnie w 1/8 finału. A my gramy teraz piosenkę mundialową Shakira, Burna Boy. Daj.

0: Hej! Lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar.
17: Zaraz coś posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
23: Po reklamie.
24: Tu Radio Z. Dobry wieczór. Jesteśmy w Gdyni na lotnisku Kossakowo. A teraz czas na najnowsze wiadomości z Warszawy. Marcin Grzebelucha, posłuchajmy.
25: Jest śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice. Ratowanie turystów w górach wymaga dodatkowych funduszy. GOPR apeluje. Amerykański król jedzenia hot dogów na czas nie oddał korony.
24: 21.
25: Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia kilkunastu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. To prawdziwa katastrofa ekologiczna w rzece Bóbr. Wojewoda Dolnośląska wydała zakaz korzystania z rzeki od zapory aż do zbiornika Rakowiec, czyli nie można się kąpać, poić zwierząt i wędkować. Co konkretnie sprawdzą śledczy, o tym z rzeczniczką prokuratury w Jeleniej Górze rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
0: Chodzi o przestępstwo ekologiczne, grozi za to do 5 lat więzienia. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów, ale w ciągu najbliższych dni ma być zebrana dokumentacja, przesłani świadkowie i ustalenie, kto był za to odpowiedzialny, mówi Radiu Z prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
1: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
0: Właściciel zapory, Tauron Ekoenergia, zapewnia, że działał zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację.
25: Dwa dni temu zakończono odławianie martwych ryb. Łącznie do utylizacji trafiło 15 ton. GOPR apeluje do rządu o zapewnienie stabilnego finansowania, bo utrzymanie gotowości, sprzętu i szkolenia staje się coraz większym wyzwaniem. Ratownicy ostrzegają, że bez dodatkowych pieniędzy coraz trudniej będzie zapewnić bezpieczeństwo w górach. Problemem jest też zbyt mała liczba etatów, a nie zawsze można polegać na samych ochotnikach. Sytuację sprawdza nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Choć zgodnie z przepisami górskie ratownictwo powinno być finansowane z budżetu państwa, w praktyce pokrywa one 3/4 wydatków, mówi naczelnik GOPR-u Jerzy Siodłak.
3: No nie nadążamy. Zawsze jesteśmy z tyłu, musimy się upominać, walczyć.
2: Jednym z pomysłów jest, by GOPR dostawał większą część pieniędzy z biletów do parków narodowych. Dziś to 15% wpływów, ale nie wszystkie parki przekazują nawet te środki w pełnej wysokości. Szymon Kastelik, Radio Z.
25: Roczny budżet działalności GOPR-u to około 30 milionów złotych. Lato w kolejnych dniach wciąż nie będzie rozpieszczać. Dalej będzie deszczowo, a w nocy chłodno. W Polsce panuje front atmosferyczny znad Skandynawii, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
20: Temperatury tak lokalnie do 22 do 23 stopni i cały czas opady deszczu. To będą opady o natężeniu umiarkowanym, ale patrząc dalej, tutaj już w okresie kolejnego weekendu ponownie wrócą wysokie wartości temperatur, nawet lokalnie przekraczające 30 stopni.
25: A 35 stopni jeszcze tego lata w Polsce się pojawi. Przyznał, że dziś spowolnił go upał sięgający za oceanem 38 stopni Celsjusza. Teraz o królu hot dogów. Joey Chestnut po raz 18 wygrał zawody w jedzeniu hot dogów na czas, zorganizowane w Nowym Jorku z okazji Dnia Niepodległości. Mężczyzna pochłonął 66 hot dogów w 10 minut. 42-latek zdobył kolejny tytuł, musztardowy pas i 10 tysięcy dolarów. Rekord świata Chestnut ustanowił w 2021 roku, kiedy w 10 minut zjadł 76 hot dogów. A teraz w Radiu Z króluje sport i Mateusz Ligenza.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Za chwilę poznamy pierwszego ćwierćfinalistę mundialu na stadionie w Houston. Piłkarze Maroka prowadzą 3-0 z Kanadą w doliczonym czasie gry. Na zegarze ostatnia z 8 doliczonych minut przez sędziego bohaterem Unahi, który tuż po przerwie zdobył piękną bramkę z 17 metrów, zmieścił futbolówkę tuż przy prawym słupku. W 82 minucie dołożył drugiego gola, a przed chwilą padła trzecia bramka autorem Rahimi. O 23:00 czas na kolejny mecz w 1/8 finału. Francja zagra z Paragwajem. Krótka przygoda Igi Świątek na wielkoszlemowym Wimbledonie. Broniąca tytułu Polka odpadła niespodziewanie w trzeciej rundzie. Na londyńskiej trawie musiała uznać wyższość Filipinki. Aleksandry Iali przegrała z nią 6-7 i 2-6. Trudno mi było znaleźć równowagę między moją szybkością, przez którą przegrałam w tym roku kilka meczów, bo grałam za szybko, a taką solidnością na korcie. Nie potrafiłam dzisiaj uchwycić tego balansu. Iana zagrała lepiej w kluczowych momentach. Jonas Vingegaard, liderem słynnego kolarskiego wyścigu Tour de France. Pierwszy etap, co ciekawe, rozpoczął się w Barcelonie. Duńczyk był najszybszy na niespełna 20-kilometrowej trasie sprinterskiej czasówki. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był wolniejszy od niego o 3 minuty i zajął 73. miejsce.
24: A co jutro w pogodzie? Pewnie jesteście ciekawi. Niedziela pod znakiem deszczu, możliwe też burze, one na południu Polski, zwłaszcza Zakopane, okolice Dolnego Śląska, Morze Podkarpacie oraz Suwalszczyzna. Na termometrach jutro maksymalnie 23 stopnie. I jakieś słońce też powinno się pojawić. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór z festiwalu Open Air. Za chwilę rozmowa z Jade, gwiazdą dzisiejszego wieczoru. Ja się

0: Festiwal w Radiu Z.
1: Tak, to jest specjalny program prosto z Openera. Mamy tutaj nasze mobilne studio w takim czerwonym kontenerze. Obok Fashion Stage nie trudno nas tutaj znaleźć przy głównej alei, więc zapraszamy. Jeśli ktoś może właśnie dojeżdża na Openera, chciałby zobaczyć, jak wygląda radio od kulis, to zapraszamy bardzo serdecznie. Dosłownie za kilka minut swój koncert na Ten Stage zacznie Jade, czyli brytyjska piosenkarka znana z zespołu Little Mix. No i tak się składa, że mamy dojście do tych największych gwiazd i Magda Barczyk pogadała właśnie z samą Jade.
2: Cześć, bardzo się cieszę, że tu jestem. To mój pierwszy raz w waszym kraju i jestem tym bardzo podekscytowana. Nigdy nie wiem, czego spodziewać się po przyjeździe do nowego kraju, ale widziałam już w social mediach mnóstwo fanów, którzy wrzucali swoje stroje z podpisami, że czekają na mój koncert. Pomyślałam, okej, jest dobrze. Pamiętam, że kiedy byłam w zespole Little Mix, miałyśmy mnóstwo fanów z Polski, ale nigdy tu nie dotarłyśmy, więc tym bardziej cieszę się, że tu jestem. Jest piękna pogoda, chociaż trochę wieje, ale gram na scenie namiotowej, więc będzie okej.
1: No to są właśnie pozytywy tego namiotu, kiedy pada. No niektórzy artyści nawet mają taki bonus, bo niektórzy nie chcieli się wybrać na ich koncert, a idą ze względu na pogodę. Myślę, że dzisiaj akurat to będą prawdziwi fani, bo nie pada tutaj na Openerze. A dosłownie przed momentem swój koncert na mainstage'u skończył Teddy Swims, zrobił to w braworowym stylu, zjeżdżając na rowerze ze sceny. Magda Barczyk podobno z wywiadu z Jade leci teraz pogadać z Teddy Swimsem, więc i on pojawi się na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
6: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do MediaExpert.
9: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w MediaExpert taniej
0: masz. Po reklamie.
10: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: My nadajemy nie tylko z naszej czerwonej strefy, ale czasem wychodzimy też pod strefę tutaj do was, do festiwalowiczów. Gadamy sobie, ale też podglądam te wasze tabliczki, srebrne tabliczki, na których czerwonym markerem piszecie, co sprawia, że błyszczycie. What makes you shine? Po angielsku mamy ładny taki neon tutaj. I widzę, że jest sporo pozdrowień, sporo imion, ale też pojawiają się nazwy waszych ulubionych artystów. Widzę tutaj Lana Del Rey, Lizzie, SPF 50, to chyba ten krem taki przeciw do opalania. Nie znam się, ale tak mi się wydaje. Mój kochany Alex, miłość i zgodność, rodzina i przyjaciele. No widzę bardzo pozytywny przekaz, można powiedzieć. Afirmujecie życie tutaj na tej tablicy. Jeśli jeszcze nie byliście, zapraszamy, bo jesteśmy tutaj dzisiaj do 23, skąd nadajemy program na żywo.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: No już tutaj prawie mamy ciemno, robi się ciemno, ale spokojnie, na szczęście sceny oświetlone, jest tu sporo lamp i nasza scena świeci tutaj, można powiedzieć, światłem odbitym od was, od naszych słuchaczy. Zapraszamy was bardzo gorąco, jesteśmy do 23 tutaj na strefie, a wczoraj przeżywaliśmy premierę nowego albumu Madonny, więc wróćmy wspomnieniami za sprawą Magdy Barczyk do tego, co się wczoraj działo tutaj w namiocie niedaleko naszej strefy. Magda przeprowadzi was po całej tej historii.
2: Oj, Madonna, to tak długi temat, że przypuszczam, że potrzebowalibyśmy naprawdę jeszcze kilku godzin programu, żeby opowiedzieć o tym, jak wyjątkową jest postacią, jeśli chodzi o historię muzyki i o to, co dla muzyki zrobiła. Nie muszę chyba przypominać naszym słuchaczom, że w 2004 roku to właśnie Madonna promowała Radio Z, wzięła udział w naszej kampanii, w słynnej zresztą reklamie ze Zbigniewem Zamachowskim jeździli taksówką do utworu Music. To właśnie w Radiu Z też świat po raz pierwszy usłyszał radiową premierę singla American Life. Więc jak sami słyszycie, Radio Z to Madonna, a Madonna to Radio Z. Jeśli chodzi w ogóle o premierę jej ostatniej płyty, czyli Confessions 2, która ukazała się dosłownie wczoraj, to mieliśmy tutaj na Openerze możliwość uczestniczenia w specjalnym wydarzeniu poświęconym Madonnie. Miałam również wielką przyjemność zaprosić na scenę współtwórcę tej płyty, czyli Martina Garrixa, który razem z Madonną stworzył wspólnie jeden z utworów, który możemy usłyszeć na płycie Confessions 2. Wielka kobieta, wielka historia, no mam jednak nadzieję, że jeszcze w niedalekiej przyszłości Madonna zawita do Polski, żebyśmy wszystkie jej największe przeboje mogli usłyszeć w naszym kraju na żywo.
1: Oj tak, Madonna i jej nowy utwór z Sabriną Carpenter. Jedna i druga pani mile widziana na Openerze, myślę, Bring Your Love w Radiu Z teraz.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Sobotnie wiadomości, które zapowiadam prosto z festiwalu Openera w studiu w Warszawie. Marcin Grzebielucha.
3: Poszukiwania w związku z tragedią pod Kielcami, obława trwa. Parlamentarzyści w Niemczech rezygnują z dodatkowych pieniędzy. Zakrzepica podróżnych to niebezpieczna przypadłość, częsta w czasie wakacji. Policyjna obława za 65-letnim mężczyzną w Świętokrzyskiem. Ciało jego żony znaleziono w domu w Borkowie. Według wstępnych ustaleń do śmierci 64-letniej kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był prawdopodobnie jej mąż. W poszukiwania zaangażowana jest ponad setka policjantów, mówi Radio Z Małgorzata Perkowska-Kiepas ze Świętokrzyskiej Policji.
4: Tak naprawdę patrolujemy kilka rejonów jednocześnie. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w rejonie Sitkówki, także tam także są prowadzone czynności poszukiwawcze za mężczyzną.
3: Sprawą zajmuje się już prokuratura. W ciągu najbliższych dni ma być przeprowadzona sekcja zwłok 64-latki, która wyjaśni okoliczności jej śmierci. Co najmniej 17 osób zostało rannych w kilkudziesięciu pożarach lasów i łąk trwających od czwartku w Portugalii. Służby medyczne określiły stan dwóch z nich jako bardzo ciężki. Wśród poszkodowanych jest 7 strażaków. Dziś do działań ratunkowych włączyły się samoloty gaśnicze z Hiszpanii i Włoch. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśla, że Europa stoi u boku Portugalii i jej obywateli, którzy po raz kolejny stają w obliczu niszczycielskich pożarów. Niemieccy parlamentarzyści nie dostaną w tym roku podwyżki uposażeń. Posłowie do Bundestagu rezygnują z własnej woli z 500 euro miesięcznie więcej. Automatyczna podwyżka poselskich diet została anulowana przez parlament. O tym Wojciech Hernes.
5: Wszystkie reprezentowane w Bundestagu partie polityczne wysyłają wspólnie sygnał do społeczeństwa. W trosce o budżet państwa rezygnujemy z automatycznej podwyżki diet poselskich o prawie 500 euro miesięcznie. Parlamentarzyści będą więc mieli nadal w zaokrągleniu 11800, a nie 12300 euro. Wzrost uposażeń posłów reguluje w Niemczech ustawowy mechanizm dopasowujący co roku diety do średniego wzrostu płac. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: Ale w Niemczech mało kto traktuje poważnie te rezygnacje posłów z podwyżki diet. To nie jest troska o dobro ogółu, twierdzą krytycy. Kilkugodzinna podróż samolotem, ciasnym autokarem, samochodem i nagle obrzęk łydki, zaczerwienienie, kłujące ból i pieczenie. To może być zakrzepica podróżnych. Długotrwająca podróż może być czynnikiem ryzyka, zwłaszcza dla na przykład kobiet w ciąży czy osób z niewydolnością serca. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Jeden z czynników ryzyka rozwoju zakrzepicy żył głębokich to właśnie długotrwałe unieruchomienie w podróży trwające powyżej 4 godzin. Tymczasem profilaktyka jest prosta, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
7: Włożenie na taką podróż podkolanówek o stopniowanym ucisku albo pojedyncza dawka leku przeciwkrzepliwego.
6: W czasie długiej podróży autem warto robić przerwy, by pospacerować w samolocie czy pociągu, od czasu do czasu wstać z miejsca. Warto też często napinać mięśnie, zginać palce stóp lub stawać na palcach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Objawy zakrzepicy żył kończyny dolnej to m.in. ból łydki podczas chodzenia, obrzęk kończyny, zwykle jednostronny, a czasem gorączka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Tak jest, sprawdzamy prognozę. Może na kolejne dni, tak sobie myślę. Zobaczmy, kiedy ten deszcz odpuści. No widzę, że tak naprawdę do piątku może padać. No piątek akurat coraz bardziej pogodny. Dzisiaj na szczęście na Openerze nie pada, oby nie padało też w nocy. Nadajemy z lotniska Gdynia-Kosakowo. Tutaj specjalna czerwona strefa Radia Z. I kolejna atrakcja w tej godzinie. A to Kaigo, który grał tu równo 10 lat temu, w 2016 roku i też w sobotę. Pamiętam to jak dziś.

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: Purple Disco Machine, Dopamin w Radiu Z. 14 minut po 22. Specjalny program z Openera 2026. Jesteśmy tutaj na miejscu. No już zrobiło się ciemno, więc takie brzmienia jak od Purple Disco Machine będą się tutaj pojawiać na różnych strefach i scenach. Ale teraz Jenny zaczyna swój koncert. No prawdziwe zjawisko światowe, światowy fenomen. No ale właśnie, może ktoś nie wie, kim jest Jenny. No to posłuchajcie.
2: Przyjechałam tutaj z Bursztyna głównie do pracy, ale w wolnym czasie oczywiście tutaj trzeba odwiedzać inne stanowiska naszych kolegów i bawić się również. Trzeba coś mieć z festiwalu przecież, prawda? Jestem ogromną fanką K-popu, więc jak zobaczyłam Jenny, mówię, idę do roboty i akurat wtedy jeszcze nie mam zmiany, więc dobrze się złożyło. Generalnie się tym interesuję od jakichś 10-15 lat już i na początku to było wszystko internetowe, ale dzięki TikTokowi, dzięki Instagramowi to się wszystko zaczęło po prostu wybuchać, bo później było BTS, później było Blackpink, do którego też jest Jenny. A czy z którego jest tak naprawdę Jenny? No może to jest jakaś nowość do Openera i będzie częściej sprowadzał artystów z Korei, mam taką wielką nadzieję. I uważam, że im więcej Azji na Openerze, tym lepiej, nie? Tak rok temu było Linkin Park, to było fajne też otwarcie się, wtedy cały Opener był tak naprawdę czarny, tak się za często nie zdarzało, widać było, że jest inna atmosfera. I mam nadzieję, że skoro teraz już się otwieramy na te klimaty, to tak będzie coraz lepiej, coraz bardziej.
1: A Opener Festival, pierwszy festiwal z K-popową muzyką w Polsce, z tego co słyszałem, więc jest się czym chwalić. Tame Impala, Dracula i właśnie Jenny w tym utworze, w specjalnej wersji w Radiu Z teraz.

Tame Impala, Dracula, Jenny, Remix w Radio Z. To już ostatnia godzina naszego openerowego programu 2026, ale ten program to nie tylko Norbert, Magda i ja, których słyszycie na antenie. To są też wszystkie dobre dusze, które zajmują się wszystkim dookoła. Opiekują się naszą strefą, nami, żeby nam się dobrze pracowało, żebyście wy mogli tutaj usłyszeć atmosferę festiwalu. Jedną z takich osób jest Ania dla przyjaciół Leśna, która no naprawdę ratuje nas z każdej możliwej opresji tutaj na strefie, więc wielkie dzięki. Ania bardzo chciała usłyszeć piosenkę Deszcz, więc gramy. Mighty's, Alien i For Money w Radio Z teraz. Pozdrawiamy.

0: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
3: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Milki i David Guetta w Radiu Z. Jak słyszycie, gramy coraz bardziej tak sobotnio, imprezowo, bo wchodzimy w tę część wieczoru. Jest już ciemno tutaj nad lotniskiem Gdynia-Kossakowo. Jenny na scenie, no fantastyczni artyści jeszcze przed nami. Peggy Gou będzie zamykać scenę główną, więc szykuje się porządna wiksa z nią. A za chwilę z Magdą Barszyk, która krążyła tutaj po festiwalu, była na wielu koncertach, rozmawiała z wieloma artystami. Pogadamy i podsumujemy edycję 2026. No, działo się, naprawdę działo się przez te 4 dni. Nie wiem, kiedy to zleciało, jak zwykle.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Moving to the Sun, Hugel, Immanuel, Angel i Ultra Nate. Tak właśnie gramy już trochę klubowo, przygotowując się na to, co za chwilę zaprezentuje Peggy Gou. Czy za chwilę, no za dłuższą chwilę, bo na razie na scenie Jenny. Przed chwilą udało mi się wyskoczyć i usłyszeć utwór z Tame Impalą, czyli Dracula, w którym pojawia się właśnie Jenny. No działo się na tym openerze, działo się, ale może Magda Barczyk niech to wszystko pięknie podsumuje.
2: No trudno jest mi tak w zasadzie podsumowywać ten opener, no bo trudno jest mi sobie też uzmysłowić, że dzisiaj kończymy tę czterodniową fantastyczną muzyczną przygodę tutaj w Gdyni, ale trzeba przyznać, że po pierwsze spodziewaliśmy się, że ten opener na pewno zapadnie nam w pamięć, głównie ze względu na fantastycznych artystów, fantastyczne koncerty, które mogliśmy tutaj obejrzeć. Oczywiście należy przypomnieć już na starcie The Cure, fantastyczny Teddy Swims, genialny Calvin Harris, Martin Garrix i mnóstwo fantastycznych nazwisk, które doskonale nasi słuchacze znają właśnie z anteny Radia Z. No ale co by nie powiedzieć, myślę, że też dosyć taką ciekawą niespodzianką była jednak pogoda, która pozwoliła nam przeżyć karuzelę temperaturową od w zasadzie 9 stopni po niemalże 25. Deszcz, ale z drugiej strony niewątpliwie fantastyczne, wielkie muzyczne emocje, dzięki którym przetrwaliśmy tę pogodę i nie była nam ona straszna. To był opener bardzo zróżnicowany od zespołów i artystów, których pamiętamy sprzed kilku dekad, po takich, którzy dopiero rozpoczynają swoją muzyczną przygodę. Mam tutaj na myśli również polskich debiutantów, takich jak chociażby Max Stachasiuk, który myślę, że ma przed sobą absolutnie genialną karierę. To był opener pełen wzruszeń z jednej strony, pełen radości, a z drugiej strony taki, który pokazał nam, że muzyka po raz kolejny łączy pokolenia tutaj w Gdyni.
1: Oj tak, pięknie powiedziane. Mam nadzieję, że opener będzie kontynuował tę dobrą passę i będzie łączył właśnie to stare z tym zupełnie nowym. Gramy jeszcze do 23:00 Felix Jan między innymi i Ale Farben.

0: Reklama.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
2: Czas na ostatnią zapowiedź wiadomości Radia Z, której ja zapowiadam prosto z Openera, a w Warszawie zaprezentuje je dla was Marcin Grzebielucha.
3: Iga Świątek nie obroni tytułu, pożegnała się z Wimbledonem. Za oceanem Dzień Niepodległości, a w centrum wydarzeń Donald Trump. Podróżni odetchną, gdańskie lotnisko ma już nowe skanery.
2: Dwudziesta trzecia.
3: Już bez Igi Świątek na wielkoszlemowym Wimbledonie. Nasza tenisistka nie obroni tytułu wywalczonego w ubiegłym roku na słynnej londyńskiej trawie. W trzeciej rundzie przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 6-7-2-6. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
4: Niespełna półtorej godziny trwała pierwsza partia. Tenisistki walczyły na żyletki. Polka miała nawet piłkę setową, ale Jala wyszła z opresji, doprowadziła do tiebreaka szalonego zresztą i wytrzymała wojnę nerwów, wygrywając na punkty 9-7. W drugiej partii Iga już nie zdołała opanować nerwów. Grała chaotycznie i nieprecyzyjnie. Teraz nie mam dobrych rezultatów, więc nie będę oczekiwać od siebie cudów. Nie znajduję się jeszcze na takim poziomie, przyznała rozgoryczona Świątek. Dziś z Wimbledonem pożegnała się także ubiegłoroczna finalistka. Listka Amerykanka Amanda Anisimowa.
3: W czwartej rundzie jutro zobaczymy naszego ostatniego singlistę Huberta Hurkacza. Wrocławianin zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Ameryka świętuje dziś swoje urodziny. Mija 250 lat od podpisania deklaracji niepodległości USA. W tym roku ta rocznica wygląda jednak inaczej, bo w centrum wydarzeń i obchodów jest Donald Trump. Z tym tematem Michał Dzieneński.
5: Z okazji rocznicy wizerunek Trumpa widnieje w paszportach z limitowanej edycji. Podobizna obecnego prezydenta ma być także umieszczona na złotej monecie. Trump w przemówieniu inaugurującym obchody przestrzegał przed komunizmem. Komunizm jest śmiertelnym zagrożeniem dla amerykańskiej wolności. Musisz wybrać, albo jesteś komunistą, albo patriotą. 250-lecie USA ma też upamiętnić budowa Łuku Triumfalnego. To pomysł samego prezydenta. Na szczycie znajdzie się złota statua wolności, strzeżona przez 4 złote lwy.
3: Orzeczenie z okazji 250-lecia USA przesłał do Donalda Trumpa także prezydent Karol Nawrocki. Co trzeci wypadek na polskich drogach zdarza się w wakacje. Najwięcej poszkodowanych jest wśród podróżujących samochodami osobowymi, ale przybywa też rowerzystów i osób z hulajnogami. Tych ostatnich nawet o 50%. Wynika z danych Instytutu Transportu Samochodowego, o których więcej reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Latem jest statystycznie najwięcej wypadków każdego typu, chociaż powody pozostają te same. Nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów i brak podstawowych zabezpieczeń. Jak kaski.
7: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności.
6: Mówi Dagmara Jankowska-Karpa, ekspertka Instytutu Transportu Samochodowego, martwi znaczny wzrost wypadków użytkowników elektrycznych hulajnóg. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: W zeszłe wakacje doszło do ponad 250 wypadków na elektrycznych hulajnogach i podobnych urządzeniach. Zginęły 4 osoby. Przy ostatnich upałach szyny kolejowe nagrzewały się nawet do 65 stopni. W obawie o wyboczenie torów ogromna ilość pociągów musiała ograniczać swoje prędkości, a to powodowało duże opóźnienia. Musimy zastanowić się nad przebudową sieci trakcyjnej, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
8: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych, czy z jednej strony tak dużych upałów, czy z drugiej strony, jak mamy zimą, bardzo duże oblodzenia sieci trakcyjnych. Musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podróżnych.
3: W poprzedni weekend największe opóźnienia pociągów sięgały 400 minut. Kolejne polskie lotnisko wykonało krok w stronę skończenia z limitem wielkości płynów wnoszonych na terminal. W porcie imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku działają już 2 nowoczesne skanery, dzięki którym nie trzeba niczego wyciągać z torby i plecaka podczas kontroli bezpieczeństwa. To jednak nie oznacza z automatu poprawy komfortu dla pasażerów. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: Skanery są dwa, a docelowo ma ich działać 11. Oznacza to, że nowo kupione urządzenia obsługują teraz tylko niektóre punkty kontroli. Można więc liczyć na łód szczęścia i wziąć większą butelkę, ale wciąż jest spora szansa, że trafimy na stary typ kontroli i butelki będziemy musieli się pozbyć. Plan jest taki, by do wiosny przyszłego roku na gdańskim lotnisku był już komplet nowych urządzeń. Dzięki nim kontrola będzie szybsza i bardziej komfortowa, zwłaszcza gdy dotrą kolejne zamówione sprzęty, skanery do ciała, znane z wielu dużych europejskich lotnisk. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Przy nowoczesnych skanerach można wnieść na terminal i dalej na pokład samolotu nawet dwulitrowe butelki z napojami i każde kosmetyki. Kolejne wiadomości Radio Z o północy. Przywita się z Wami Krzysztof Białkowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Prognozy na dzisiejszą noc mówią o lekkim deszczu nad Trójmiastem, ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten deszczyk ominie Gdynię, gdzie odbywa się festiwal Open Air. Ma padać na zachodzie i na południu kraju, centrum i wschód bez deszczu, ale chłodno dzisiaj w nocy od 9 do maksymalnie 14 stopni. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki raz jeszcze prosto z Open Air'a po raz ostatni. Fajnie, że byliście z nami przez te ostatnie 4 dni. No i do usłyszenia, do zobaczenia za rok.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Wiemy więcej o tym, jak przebiegały rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Napisał o tym w mediach społecznościowych szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha, który w piątek był w Warszawie. Jakie propozycje padły ze strony Kijowa? O tym reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
1: To cały pakiet kroków antykryzysowych. Wśród nich jest zorganizowanie eksperckich spotkań historyków, czy prośba o pomoc do przywódców religijnych obu narodów, aby móc wykorzystać ich autorytet w dwustronnym dialogu. Pytany o ocenę efektów rozmów szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski mówił o wymogach stawianych dyplomacji w takich sytuacjach.
2: Aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach.
1: Mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterami nie będą osoby, które mogą nas dzielić zamiast godzić, podkreślił Sikorski.
0: Po spotkaniu w Warszawie Sybicha tonował napięcie między Polską a Ukrainą. Mówił, że mamy wystarczającą mądrość i wolę polityczną, by Moskwa nie cieszyła się z napięć między nami. Historia nam nie wybaczy, jeśli zmarnujemy tę szansę, dodał szef ukraińskiej dyplomacji. Pijany żołnierz uszkodził drzwi komisariatu i policyjne radiowozy w Tymbarku w Małopolsce. To 20-letni zawodowy wojskowy z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Reporter Radia Z Michał Dzianeński rozmawiał z rzeczniczką małopolskiej policji.
3: Pijany żołnierz chciał się dostać do komisariatu, ale ponieważ posterunek w nocy jest zamknięty, mężczyzna zdenerwował się i zaczął demolować drzwi i niszczyć radiowozy, mówi Radiu Z Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
4: Wziął kosz, który stał przy komisariacie, wybił szybę w komisariacie, później skakał po dachach samochodów.
3: 20-latek trafił do policyjnego aresztu, potem zajmie się nim żandarmeria wojskowa.
0: Żołnierz miał ponad 1,5 promila. Po aferze w szpitalu południowym prezydent Warszawy zapowiada odpartyjnienie wszystkich spółek miejskich w stolicy, być może w całej Polsce. To powinien być standard, komentuje premier Donald Tusk.
5: Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że osoby, które z takich nominacji partyjnych, politycznych tam zasiadają, mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne. Jak to jest spółka, nie wiem, wodno-kanalizacyjna, no to tam nie powinno być miejsca na politykę.
0: W związku z aferą w szpitalu południowym Rafał Trzaskowski przyjął dymisję dwóch wiceprezydentek. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za obszar zdrowia. Aldona Machnowska-Góra była członkinią Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. GOPR apeluje do rządu o zapewnienie stabilnego finansowania, bo utrzymanie gotowości, sprzętu i szkoleń staje się coraz większym wyzwaniem. Ratownicy ostrzegają, że bez dodatkowych pieniędzy coraz trudniej będzie zapewnić bezpieczeństwo w górach. Problemem jest też zbyt mała liczba etatów, a nie zawsze można polegać na samych ochotnikach. Sytuację sprawdził nasz reporter Szymon Kastelik.
6: Choć zgodnie z przepisami górskie ratownictwo powinno być finansowane z budżetu państwa, w praktyce pokrywa one 3/4 wydatków, mówi naczelnik GOPR-u Jerzy Siodłak.
7: No nie nadążamy. Zawsze jesteśmy z tyłu, musimy się upominać, walczyć.
6: Jednym z pomysłów jest, by GOPR dostawał większą część pieniędzy z biletów do parków narodowych. Dziś to 15% wpływów, ale nie wszystkie parki przekazują nawet te środki w pełnej wysokości. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Roczny budżet działalności GOPR-u to około 30 milionów złotych. Rozpoznanie tonącego człowieka jest o wiele trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Najczęściej ludzie toną w ciszy. O tym, jak reagować, mówi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Najlepiej podczas zauważenia, że ktoś tonie, to po pierwsze wszcząć alarm, mianowicie krzyczeć. Pomocy, ktoś tonie. Kolejną rzeczą jest też zadzwonić na numer alarmowy 112. Tam dyspozytor będzie wiedział, że należy zadysponować chociażby straż pożarną.
0: Ratując tonącego, w pierwszej kolejności podajemy mu na przykład długą gałąź czy wiosło, chroniąc nasze własne bezpieczeństwo. Sanepid przypomina o bezpiecznym wypoczynku w czasie wakacji. Warto zrobić przegląd programu szczepień. Tak w rozmowie z Radiem Z mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii lubelskiego sanepidu.
9: Przede wszystkim szczepienie przeciwko tężcowi. Właśnie z tego względu, że spędzamy bardzo dużo czasu na zewnątrz i jesteśmy po prostu narażeni na kontakt z patogenem.
0: Przed wyjazdem za granicę warto skonsultować się też z lekarzem medycyny podróży. Miał ratować życie, a jest bezużyteczny. Chodzi o defibrylator w centrum Bielska-Białej. Ktoś zerwał plombę i nieprawidłowo go uruchomił. Zniszczone zostały elektrody i urządzenie nie nadaje się do użycia. Najgorsze, że może to kosztować czyjeś życie, mówi Marek Przemyk z Urzędu Miasta.
10: Tego popołudnia, kiedy doszło do incydentu na placu Wojska Polskiego, odbywała się impreza plenerowa. Zostało wysłane zapytanie do organizatora imprezy, policji, straży pożarnej. Sprawdzono też monitoring miejski. Niestety nikt nie stwierdził, że zaistniała potrzeba użycia defibrylatora.
0: Miasto chce jak najszybciej kupić nowe elektrody, ale to może potrwać nawet miesiąc. Przetrwał atak jastrzębia i upadek z wysokości ponad 40 metrów. Teraz z pomocą leśników nabiera sił. Internauci śledzący transmisje rybołowe online uratowali życie młodego ptaka. Jak o tym opowie reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
11: Śledzący transmisję na żywo zauważyli atak jastrzębia. Drapieżnikowi nie udało się porwać młodego ptaka. Jednak uderzył go z taką siłą, że piskle zsunęło się z gniazda na szczycie ponad 40-metrowego słupa linii wysokiego napięcia. Gdy rybołów zniknął z wizji, internauci błyskawicznie powiadomili leśników, mówiła mi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
12: Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
11: Młody rybołów trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Na szczęście nie ma obrażeń, które zagrażałyby jego życiu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Do rodzinnego gniazda ptak już jednak nie wróci. Byłoby to zbyt niebezpieczne. Rybołów jest jednym z najrzadszych polskich ptaków. Żyje ich jedynie 40 par. Na koniec sport. Trwa drugi mecz 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Paragwaj po pierwszej połowie remisuje z Francją 0-0. A pierwszego ćwierćfinalistę mundialu poznaliśmy wcześniej. To Maroko, które rozbiło jednego z współgospodarzy turnieju, Kanadę, 3-0. A na mistrzostwach świata afera dopingowa. Zakazaną substancję wykryto u aż 8 piłkarzy reprezentacji Tunezji. Tunezyjczycy już odpadli z turnieju. Czy mimo to grożą im kary? Szczegóły tej sprawy zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
13: Nie i nie chodzi o to, że swój udział w mistrzostwach zakończyli już po fazie grupowej. Jak donosi brytyjski dziennik Daily Mail, u ich zawodników wykryto klenbuterol. To substancja, która wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej oraz na rozszerzenie dróg oddechowych. Zawodnicy unikną kary, bo w państwach Ameryki Środkowej podaje się ją zwierzętom hodowlanym, żeby pobudzić ich wzrost. Zakazana substancja prawdopodobnie dostała się do organizmu Tunezyjczyków właśnie przez zjedzenie zanieczyszczonego mięsa. Dlatego WADA ma potraktować tę sprawę ulgowo.
0: Nie ujawniono, u których zawodników wykryto zakazaną substancję. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Net jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
2: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
3: Gotowi jesteście na wakacje?
4: Tak.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
8: Pierwsza wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Bezpieczeństwo gazowe w Polsce jest zagrożone, ostrzega Pałac Prezydencki, po tym jak Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie uproszczenia rachunków za energię elektryczną na kolejny rok. Zapowiedziano jednocześnie, że to ostatnia zgoda na taki krok. Przepisy wprowadzono w czasie kryzysu 4 lata temu. Co należy zmienić? O tym Krzysztof Grządzielski.
9: Reforma powinna zapewnić powiązanie poziomu obowiązkowych zapasów z rzeczywistym zużyciem gazu w Polsce, tak aby system odpowiadał rosnącemu zapotrzebowaniu. Obecny poziom pojemności magazynowych jest niewystarczający, wyjaśnia prezydencki minister Karol Rabenda.
10: Prezydent oczekuje, że tych magazynów po pierwsze będzie więcej, a te rozwiązania systemowe nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości i trzeba je zreformować.
9: Głównym elementem zmian mogłoby być utworzenie jednego podmiotu odpowiedzialnego za system przesyłu gazu w Polsce. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
8: Prezydencka Rada Energii i Zasobów Naturalnych sugeruje też rozbudowę już istniejących krajowych magazynów gazu. Donald Tusk z apelem do polskiej delegacji przed szczytem NATO w Turcji. W przyszłym tygodniu w Ankarze odbędzie się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent, szef MON i minister spraw zagranicznych. Premier zaapelował o ostrożność w deklarowaniu kolejnego wsparcia finansowego dla Ukrainy ze strony Polski.
11: Polska ma bardzo duże obowiązki dotyczące całej wschodniej granicy Unii Europejskiej i wszyscy muszą wziąć to pod uwagę. Ukraina walczy, ale Polska dźwiga w warunkach pokoju. To główne brzemię ochrony naszej granicy, ale za tym idzie granica europejska przed zagrożeniami ze wschodu i dlatego musi być traktowana specjalnie.
8: Według Donalda Tuska szczyt będzie finalizował kwestię odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo i finansowania tej obrony. W sytuacji, gdy skład Trybunału Konstytucyjnego jest coraz bardziej okrojony, jego nowy sędzia cały czas czeka na zaprzysiężenie przez prezydenta, ale Sławomir Patyra nie robi tego bezczynnie. O tym, na jaki ruch zdobył się profesor, opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
12: W biurze podawczym Kancelarii Prezydenta złożył oficjalne pismo, w którym zwraca się z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania. Teraz będę czekał na odpowiedź ze strony Kancelarii, zapewnia Sławomir Patyra. Na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybrał go już 3 tygodnie temu, a w zeszły poniedziałek zakończyła się kadencja jego poprzednika. Mimo, że zgodnie z prawem zaprzysiężenie powinno nastąpić niezwłocznie, to dotąd się to nie stało, a Trybunał ma coraz bardziej okrojony skład.
8: Z 7 sędziów wybranych przez obecny Sejm Karol Nawrocki odebrał przysięgi tylko od 2. Wybór pozostałych ignoruje. Akt oskarżenia w sprawie korupcji w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Regionalna prokuratura zarzuca 12 osobom, urzędnikom, przedsiębiorcom i samorządowcom szereg oszustw i wyrządzenie szkody majątkowej. Nieprawidłowości związane były z realizacją 2 unijnych projektów. Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
13: Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 7 lat. Według śledczych jeden z dyrektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Damian G., w zamian za korzyści majątkowe miał sprzyjać przy unijnych przetargach konkretnym przedsiębiorcom. Podlegli mu urzędnicy mieli w procederze uczestniczyć i poświadczać nieprawdę w dokumentach. Chodzić ma o inwestycje warte blisko 3 miliony złotych. Urzędnicy nie przyznają się do winy. Grozi im nawet 8 lat więzienia. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
8: Ameryka świętuje 250. rocznicę podpisania deklaracji niepodległości. W tym roku obchody wyglądają jednak inaczej, bo w centrum wydarzeń jest Donald Trump. O tym, jak wyglądają uroczystości, reporter Radia Z Michał Dzieneński.
14: Z okazji rocznicy wizerunek Trumpa widnieje w paszportach z limitowanej edycji. Podobizna obecnego prezydenta ma być także umieszczona na złotej monecie. Trump w przemówieniu inaugurującym obchody przestrzegał przed komunizmem. Komunizm jest śmiertelnym zagrożeniem dla amerykańskiej wolności. Musisz wybrać albo jesteś komunistą, albo patriotą. 250-lecie USA ma też upamiętnić budowa Łuku Triumfalnego. To pomysł samego prezydenta. Na szczycie znajdzie się złota statua wolności, strzeżona przez 4 złote lwy.
8: Życzenia z okazji 250-lecia USA przesłał do Donalda Trumpa także prezydent Karol Nawrocki. Świętują też kraje nadbałtyckie. Na wieży telewizyjnej w stolicy Litwy, Wilnie, zawisła ogromna amerykańska flaga o powierzchni 2 kortów tenisowych. W stolicy Estonii, Tallinie, w barwach flagi USA oświetlono wieżę telewizyjną, a w Rydze budynek łotewskiego MSZ-u. Po Olsztynie nie jeździ ani jeden tramwaj. W stolicy Warmii i Mazur rozpoczął się 5-dniowy remont torowisk w kluczowych punktach Placu Konstytucji 3 Maja i okolic Głównego Dworca Kolejowego. Jak jest zorganizowana teraz komunikacja miejska? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: 5 linii tramwajowych zostało zastąpionych przez 5 linii autobusowej komunikacji zastępczej. Oznaczone są one literką Z i odpowiednim numerem. Kursy standardowych linii autobusowych też zostały częściowo zmienione. Dla wielu z nich dworcowy przystanek będzie do środy przystankiem końcowym. To pierwsza konserwacja najbardziej obłożonych torowisk w Olsztynie od 15 lat. Celowo zaplanowano ją na początek lipca, żeby w jak najmniejszym stopniu utrudnić podróżowanie pasażerom.
8: Remont może zostać skrócony lub wydłużony w zależności od postępu prac. Ruszyło śledztwo w sprawie katastrofy ekologicznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura zbada przyczyny śnięcia 15 ton ryb w rzece Bóbr. Stało się to po tym, jak spuszczono wodę ze zbiornika Pilchowice na czas remontu zapory. Wojewoda Dolnośląska wydała bezwzględny zakaz korzystania z rzeki od zapory aż do zbiornika Rakowiec. Do odwołania nie można się kąpać, poić zwierząt ani wędkować. Właściciel zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację. Niemieccy parlamentarzyści w tym roku nie dostaną podwyżek. Posłowie do Bundestagu sami z nich zrezygnowali. To oznacza dla nich 500 euro mniej w portfelach każdego miesiąca, informuje nasz berliński korespondent Wojciech Hernes.
4: Wszystkie reprezentowane w Bundestagu partie polityczne wysyłają wspólnie sygnał do społeczeństwa. W trosce o budżet państwa rezygnujemy z automatycznej podwyżki diet poselskich o prawie 500 euro miesięcznie. Parlamentarzyści będą więc mieli nadal w zaokrągleniu 11800, a nie 12300 euro. Wzrost uposażeń posłów reguluje w Niemczech ustawowy mechanizm dopasowujący co roku diety do średniego wzrostu płac. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
8: Mimo to w Niemczech mało kto poważnie traktuje rezygnację posłów z podwyżek. Krytycy twierdzą, że to raczej obłuda niż troska o dobro kraju. Na koniec jeszcze Mundial. Francja pokonała Paragwaj 1-0 i awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Poleciały głowy po aferze w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy zwolnił swoje zastępczynie Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę.
1: Nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. To samo zresztą dotyczy nieprawidłowości domniemanych przestępstw w Szpitalu Południowym. Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
0: Prezydent Warszawy zapowiedział też, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Takie osoby mają czas do końca lipca na podjęcie decyzji, albo partyjna legitymacja, albo stanowisko. To był tragiczny poranek w Postolinie w powiecie sztumskim na Pomorzu. Wczoraj o świcie w wypadku na lokalnej drodze zginęły 4 osoby. Jak mówi Radiu Z Karolina Kosmowska z policji, w Sztumie autem jechało w sumie 5 osób. Są też wstępne ustalenia co do przyczyn.
2: 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zjechał na pobocze.